Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, miło, że jesteście. Chcemy Wam bardzo podziękować, że tak licznie przybyliście tutaj na lotnisko, żeby spotkać się z nami i wspólnie przeżyć cudowne, piękne chwile. Za co Wam bardzo dziękuję. Już 40 prawie lat na scenie i ogromny szacunek, bo przychodzicie na nasze koncerty. Chciałem podziękować, bo jesteśmy widziani w całej Polsce. Brawo dla całej Polski.

Polskie Radio. Jedynka.

0: Dziękujemy pięknie! Dobrego wieczoru!
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Cześć, Radu!

No jak radą, jak się bawicie? Teraz będzie hymn, nasz hymn, ale nie polski, tylko zespołu. Jary oddział zamknięty.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jeden. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejne myśliwce F-35 wylądowały w Polsce. Będą stacjonować w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, mówi generał Ireneusz Chojnacki.
4: Kolejne 5 samolotów zasiliło Polskie Siły Powietrzne, drugie skrzydło, 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego, a w tym 11. Eskadrę. Cieszę się, bo jest to szczególny dzień dla lotnictwa, jako że dzisiaj obchodzimy Święto Lotnictwa.
3: F-35 to wielozadaniowe myśliwce 5. generacji. Są niewidoczne dla radarów, a rozbudowane sensory pozwalają im zbierać i przekazywać informacje z pola walki. Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy, a całe zamówienie obejmuje 32 maszyny. Premier Donald Tusk mówił o sukcesach i porażkach rządu. Na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie podkreślał, że mimo dużego deficytu w budżecie udało się utrzymać 5% na obronność. Szef rządu mówił też, że tempo rozliczeń mogłoby być szybsze, ale odbyłoby się to kosztem praw człowieka.
5: Tym celem politycznym, mam nadzieję, że w niezbyt odległej przyszłości, powinno być wygaszenie tych najbardziej gorących konfliktów między ludźmi. Ale żeby to się stało możliwe, potrzebne jest uczciwe, głębokie rozliczenie zła. I czy to jest zło pisowskie, po naszej stronie też się zdarza, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi to rozliczyć. Tutaj mam poczucie nie porażki, tylko że to tempo jest tak wolne. Mógłbym godzinę tłumaczyć dlaczego, ale ja nie chcę się tłumaczyć.
3: W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bierze udział prawie 1000 młodych ludzi. Z kolei w weekend prezydent Karol Nawrocki spotka się z młodzieżą w rezydencji w Juracie. Dziś rozpocznie się tam dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl. W programie są m.in. rozmowy na temat przyszłości Polski, debaty, koncerty i zajęcia sportowe. W projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok nie przewidziano ani złotówki na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Finansów tłumaczy to brakiem formalnego wniosku. Wewnątrz Trybunału trwa ostry spór proceduralny o status nowo wybranych sędziów.
6: W rządowym planie finansowym na 2027 rok pozycja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego po prostu nie istnieje. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że instytucja nie dostarczyła w terminie wymaganego prawem planu dochodów i wydatków.
7: Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej.
6: Do przekazania dokumentu nie doszło, bo w Trybunale nie zdołało się zebrać zgromadzenie ogólne. Jak relacjonuje sędzia Dariusz Szostek, prezes Bogdan Święczkowski zakwestionował status sędziów powołanych przez Sejm.
8: Zostało zerwane pierwsze posiedzenie przez pana prezesa, a w drugim posiedzeniu, gdzie była kwestia dyskusji nad budżetem, sędziowie zostali uznani nie jako członkowie zgromadzenia ogólnego, ale jako gości.
6: Projekt budżetu bez środków dla Trybunału trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a do końca września zostanie przesłany do Sejmu. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Znikają wakacyjne połączenia, a w ich miejsce pojawią się nowe. Od niedzieli zacznie obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
9: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi daleko

0: Dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
1: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. Przełomowe odkrycie dla zamku historii książ. Odnaleziono trumny ze szczątkami rodziny Hochbergów. W 25 trumnach na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach zidentyfikowano pochówki członków rodu dawnych właścicieli Zamku Książ w Wałbrzychu z XVIII i XIX wieku. Konrad Ernst Maximilian von Hochberg należy do najwybitniejszych postaci w dziejach książa. To on w ogromnym stopniu nadał zamkowi barokowe oblicze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, lokalnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy, do tego też burze. Do mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic, wysłano alerty RCB. Porywy wiatru w czasie burz do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. W dzień na termometrach od 19 stopni na północy, 23 w centrum, do 26 na południu kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Radiowa Jedynka w nocy. Danuta Kryńska. Dobry wieczór.

W przyszłym roku zespół Carantul Hill będzie obchodził 40-lecie istnienia. Chyba nikomu nie trzeba przypominać, że ta polska formacja celtycka zaczerpnęła swoją nazwę od najwyższego szczytu Irlandii. Pasmo ich sukcesów mówi samo za siebie. To mistrzowie tradycyjnej muzyki irlandzkiej i szkockiej we własnych, unikalnych aranżacjach. Muzycy czarują brzmieniem tradycyjnych instrumentów od skrzypiec i buzuki przez flety, dudy, aż po irlandzkie bębny. Artyści z Carantul Hill wprowadzili nas w klimat absolutnego muzycznego relaksu w radiowej jedynce. Na chwilę odłóżmy jednak ich przepiękne melodie. Czas na innych wykonawców. Przed nami artystka z irlandzkimi korzeniami, Kate Bush, a tuż po niej zagoszczą w radiowej jedynce formacja Tok Tok, Michael McDonald i Barry Manilow.

Well,

Dalej.

Cofamy się do złotych lat wytwórni Motown. Przed nami dwa utwory z legendarnego albumu My Sherry Amour Stevie Wondera z 1969 roku. Romantyczne ballady, porywający soul i niepodrabialny głos Wondera, którego nie da się zapomnieć. Zakochajmy się w tym klasyku na nowo.

My Cherie Amour to wydane 29 sierpnia 1969 roku 11 album studyjny Stevie'ego Wondera. Krążek ugruntował pozycję jako wybitnego kompozytora i wokalisty soulowego. Płytę zdefiniowały światowe romantyczne hity na czele z utworem tytułowym oraz piosenką Yester Me, Yester You, Yesterday. Zostajemy w klimacie wielkich głosów, wracamy do Diany Washington, wybitnej wokalistki o doskonałym wyczuciu swingu, której utwory do dziś inspirują twórców współczesnej popkultury. It's there.

may just be passing fancies, and in time may go.

Dzisiejszym jubilatem jest także Michael Jackson, który obchodziłby 68. urodziny. To niezwykle uzdolniony muzyk, kompozytor i wykonawca, ale jednocześnie niezwykle tragiczna postać.

Od Michaela Jacksona starszy był zaledwie o jeden rok. Grzegorz Ciechowski, zmarły w 2001 roku, wybitny polski muzyk rockowy, poeta, charyzmatyczny lider zespołu Republika, był prawdziwym głosem pokolenia lat 80. i 90. XX wieku.

Dziś mija kolejna rocznica premiery kultowego albumu Last for Life Iggy'ego Popa. Wyprodukowana we współpracy z Davidem Bowie, płyta do dziś zachwyca niespożytą energią i nieśmiertelnymi przebojami z utworem tytułowym na czele. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Myśli na dobry dzień.
1: Są rzeczy, które łatwo obiecać, trudniej wytrwać. Po kilku dniach słabnie zapał. Wracają stare przyzwyczajenia. To, co jeszcze niedawno wydawało się oczywiste, zaczyna być trudne. Może dlatego w jasnogórskich ślubach narodu tak często odnosimy się do Maryi, Królowej, Matki. Nie tylko na początku składanych przed 70 laty ślubowań. Prymas Stefan Wyszyński był przekonany, że jeśli ten program odnowy narodu ma się udać, sama dobra wola człowieka, choćby najbardziej wzniosła i dobra, nie wystarczy. Pisał bardzo mocno: potrzebujemy jej, Maryi, Matki, Królowej, i nie wstydzimy się tego. Porównywał tę potrzebę do rzeczy najbardziej podstawowych. Płuca potrzebują powietrza, serce krwi, stopy oparcia, oczy światła. Potrzebujemy jej. Żyć bez niej nie możemy. Można oczywiście zapytać, dlaczego aż tak? Prymas odpowiadał bardzo prosto: bo Maryi potrzebował sam Chrystus. To ona prowadzi więc przez cały program ślubów jasnogórskich. Do Chrystusa, do łaski, do odpowiedzialności za życie, do wierności, do miłości człowieka. I dlatego ostatnie przyrzekamy brzmi: szerzyć cześć i nabożeństwo ku Tobie, Maryjo. Nie jako koronujący całość punkt do odhaczenia, raczej jako sposób dochowania wszystkich poprzednich. 70 lat po złożeniu jasnogórskich ślubów narodu można zapytać, po co właściwie do nich wracać. Przecież zmienił się ustrój, zmieniła się Polska, zmienił się świat. Tak, ale nie zmieniło się aż tak bardzo ludzkie serce. Nadal zmagamy się z własną słabością. Nadal trzeba chronić życie, szczególnie to bezbronne. Nadal można zagubić swoją rodzinę. Nadal łatwiej dzielić ludzi niż ich pojednać. Nadal trzeba uczyć się uczciwości, odpowiedzialności, wierności. I nadal nie wszystko potrafimy zrobić sami. Może więc 70. rocznica nie jest przede wszystkim pytaniem o to, czy Polska dochowała jasnogórskich ślubów. To byłoby nawet pytanie dość wygodne,

0: Można by długo rozliczać innych. Ciekawsze jest inne pytanie. Co ja zrobię z nimi dzisiaj? Nie z całym programem naraz. Może choćby tylko z jednym, przyrzekam. Jednym małym zobowiązaniem potraktowanym serio. Na dobry dzień. A jeśli takich dni będzie więcej, może również na dobre życie. Życzę tego Państwu i sobie. Małgorzata Bartas-Witan. Dziękuję za spotkanie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
3: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W przyszłym tygodniu Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Marszałek Włodzimierz Czarzasty pozytywnie odpowiedział na prośbę premiera Tuska w tej sprawie. Rządzący liczą, że dzięki trwającemu śledztwu dotyczącemu afery Zonda Krypto, opozycja, PiS, Rozwój Plus i Konfederacja pomogą weto odrzucić.
5: Premier Donald Tusk oczekuje od polityków opozycji wsparcia ustawy regulującej rynek kryptowalut.
6: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy.
7: To jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi.
5: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W odrzuceniu weta nie pomoże Rozwój Plus. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowe przepisy były nadregulacją i namawia do przyjęcia projektu Karola Nawrockiego.
8: Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora przy wypadku projektu pana prezydenta, czyli dokładnie w takich przepisach, jakie prezentuje Unia Europejska.
5: PiS też nie pomoże rządowi w sprawie weta, zapowiada poseł Zbigniew Kuźmiuk.
9: Metoda, że trzykrotnie robi się to samo i oczekuje się innego rezultatu, nie ma nic wspólnego z logiką.
5: Klienci upadłej giełdy Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: 3 miesięcy aresztu chce prokuratura dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o powiązania z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Radosław P. usłyszał m.in. zarzuty korupcyjne. Prokuratura argumentowała wniosek o areszt możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
10: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
4: Radosław P. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku jest już 5 kolejnych husarzy, czyli myśliwców F-35. To najnowocześniejsze samoloty bojowe w polskich siłach powietrznych, które mają stopniowo zwiększać ich możliwości. Dla personelu bazy, w której od lat stacjonują myśliwce F-16, oznaczają przejście na zupełnie nową generację samolotów bojowych, mówi dowódca pułku Krzysztof Duda.
11: Teraz mamy kolejną zmianę generacyjną. Przechodzimy do samolotu 5. generacji i tutaj jest spora wiedza i doświadczenia, które wykorzystujemy z samolotu F-16. Natomiast są pewne zmiany, których musimy się nauczyć i te zmiany wynikają z tego, że to samolot 5. generacji.
4: Polska zamówiła łącznie 32 takie maszyny za 4 600 000 000 dolarów. Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. W lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 sierpnia.
12: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki.

0: i nieliczne przedmioty użytku codziennego, wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
1: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
0: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Siatkarska reprezentacja Polski wygrała ze Słowenią 3-2 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W drugim piątkowym spotkaniu Stany Zjednoczone przegrały z Francją 0-3, a dziś Polacy zagrają z Amerykanami, a Francuzi zmierzą się ze Słoweńcami. Z kolei polskie siatkarki pokonały Turczynki 3-2 w Stambule w ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki w 1/8 finału zmierzą się w poniedziałek z Portugalią. To już dziś. Przedostatni przystanek na trasie lata z radiem i telewizją polską. Tym razem radiowa jedynka odwiedzi Gołdap. Między 9 a 12 na terenie mazurskich tężni Solankowych Sława Bieńczycka i Roman Czajarek poprowadzą kultowe Lato z radiem.
3: Na naszej małej scenie jest plenerowe studio, takie zaaranżowane, a pod małą sceną są pomarańczowe leżaki, wygodne, przygotowane specjalnie dla naszych słuchaczy. Zapraszamy Państwa.
2: W specjalnej strefie naukowej będzie można eksperymentować, sprawdzać zastosowania sztucznej inteligencji czy opracować własny plan poprawy zdrowia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Na zachodzie kraju intensywne opady deszczu, lokalnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy i burze. Porywy wiatru w czasie burz do 75 km na godzinę, lokalnie z gradem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. A w dzień od 19 stopni na północy kraju przez 23 w centrum do 26 na południu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Gołdapi. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: prosto z rynku.
1: Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji m.in. o przyjętym właśnie przez rząd projekcie przyszłorocznego budżetu.
2: Musi się w nim zmieścić mnóstwo rzeczy, które państwo chce robić dla nas, swoich obywateli, no ale też i mieści w związku z tym bardzo duży deficyt, który tam jest zaszyty.
1: Polska wytacza działa przeciwko Facebookowi i chce nałożyć na właściciela tej platformy karę w wysokości 1 000 000 000 zł.
3: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
1: W audycji Prosto z Rynku powiemy też o tym, kiedy ruszy nabór wniosków o dofinansowanie do nawozów i paliwa rolniczego.
4: Odpowiednie rozporządzenia zostały już skierowane do Rady Ministrów. To wszystko się dzieje, nie ma obawy. Zapewniam rolników, że te pieniądze do nich popłyną.
1: A kiedy i w jakiej wysokości? O tym powiemy już za kilka minut.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 29 sierpnia. To jest audycja
1: Prosto z rynku.
0: A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od oczekiwanej przez rolników tak zwanej pomocy nawozowej. Minister rolnictwa ogłosił właśnie termin naboru wniosków o to wsparcie. Według wstępnych zapowiedzi rolnicy będą mogli otrzymać do 500 zł na hektar. Dodatkowo będą mogli oni także liczyć na większe dopłaty do tak zwanego paliwa rolniczego. O szczegółach opowie Państwu Justyna Golonko.
2: Przyjmowanie wniosków o pomoc ma rozpocząć się 1 października. Dokumenty o nowe wsparcie będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapowiedział minister rolnictwa Stanisław Krajewski.
3: Przygotowywana jest pomoc zarówno nawozowa, jak i paliwowa. Odpowiednie rozporządzenia zostały już skierowane do Rady Ministrów. Jeśli chodzi o nawozy zakupione od 1 marca do 15 sierpnia, jeśli chodzi o paliwo od początku lutego do końca sierpnia, więc to wszystko się dzieje, nie ma obawy, zapewniam rolników, że te pieniądze do nich popłyną.
2: A rolnicy na te środki czekają. Jak mówią, sytuacja w rolnictwie w tym roku jest bardzo trudna i każde wsparcie jest bardzo potrzebne, komentuje Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
4: Rolnicy ponieśli straty, jednocześnie rosną koszty. I to we wszystkich wymiarach, już nie wspomnę o brakach siły roboczej. W związku z tym wszelkie formy pomocy, które są możliwe, są bardzo oczekiwane i dobrze, że konkretyzuje się i kwestia dopłat do nawozu, bo wiemy, że te ceny wzrosły z powodów zupełnie niezależnych od rolników sytuacji międzynarodowej, jak i kwestie dopłat do paliwa. Ta dopłata jest większa niż w latach ubiegłych, ale też pamiętajmy, jak istotnie wyższe były ceny paliw, również niezawinione przez rolników.
2: Jeśli chodzi o zwrot akcyzy za olej napędowy, to rolnicy muszą złożyć dwa osobne wnioski. Jak przekazał minister rolnictwa, dopiero po ich złożeniu łącznie przysługiwać będzie zwrot w postaci 2 zł za litr paliwa. Pierwszy wniosek o dopłatę w wysokości 1,48 zł trzeba złożyć do końca sierpnia. Drugi o zwrot pozostałych 52 groszy między 1 a 16 października. Stefan Krajewski wyjaśnia, że wynika to z różnych źródeł finansowania.
3: Bo zwrot akcyzy to są pieniądze zabezpieczone w budżecie krajowym. Jeśli chodzi o te dodatkowe 52 grosze, to są pieniądze unijne, które będziemy wypłacać w oparciu o złożony dodatkowo wniosek.
2: W związku z tym oba wnioski będzie trzeba złożyć w różnych miejscach.
3: Tak jak doskonale rolnicy znają już z poprzednich lat to rozwiązanie, czyli w gminie składają swoje wnioski o zwrot akcyzy, a tu będą dodatkowe pieniądze, które zostaną

0: wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Przy ubieganiu się o wsparcie konieczne będzie oczywiście posiadanie faktur za zakup nawozów i oleju napędowego.
2: Do ARiMR, dodajmy, będzie trzeba również złożyć wniosek o wsparcie nawozowe. Na razie jednak rolnicy muszą jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość i poczekać na ostateczny kształt tych przepisów oraz szczegółowe zasady naboru.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o sprawie, która może nagle sparaliżować wiele inwestycji na obszarach wiejskich. Jeszcze tylko do końca sierpnia samorządy mają czas na przyjęcie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas wymóg ten spełniło zaledwie około 550 z blisko 2500 samorządów. Dla tysięcy gospodarstw w kraju to może oznaczać zablokowanie budowy obór, chlewni czy silosów zbożowych. A na ile jest to realne ryzyko, to sprawdził Tomasz Matusiak.
2: Gminy wiejskie, które nie zdążą do końca sierpnia uchwalić planu ogólnego, wejdą w tak zwaną lukę planistyczną. Tutaj możliwe są trzy scenariusze, mówi Remigiusz Górniak ze Związku Samorządów Polskich.
3: Najgorszy scenariusz jest wtedy, gdy jest brak miejscowego planu i brak planu ogólnego gminy. Jeżeli rolnik będzie chciał wówczas postawić dużą oborę, chlewnię czy halę, a wniosek o warunki zabudowy złoży po 31 sierpnia, procedura zostanie zablokowana, urząd nie wyda decyzji, aż do momentu, gdy gmina formalnie nie uchwali, nie wprowadzi w życie planu ogólnego. Druga okoliczność jest w tak zwanym postępowaniu w toku. Inwestycje są bezpieczne wówczas, gdy wniosek o warunki zabudowy został skutecznie zarejestrowany w urzędzie gminy do 31 sierpnia tego roku i te sprawy powinny być rozpatrzone na starych zasadach. Trzeci scenariusz, ziemia objęta istniejącym miejscowym planem, który jest uchwalony i rolnicy wówczas na tych terenach mogą budować bez przeszkód.
2: Radca prawny Tomasz Klempt zwraca uwagę na istotną rzecz. Warunki zabudowy wydane w ramach obecnych przepisów jako bezterminowe nadal zachowują ważność.
4: Warunki zabudowy natomiast wydane w ostatnim czasie będą zachowywały ważność tylko przez 5 lat. Jeżeli nie rozpoczniemy procesu budowy, one wygasną i nie będzie już można zabudować działki, o ile plany ogólne takiej zabudowy nie przewidują.
2: Rolnicy obawiają się zmian, chociaż jeszcze nie wszyscy są ich świadomi, mówi Sławomir Izdebski, szef rolniczego OPZZ.
5: Ta świadomość uderzy dopiero, kiedy Kowalski pójdzie do gminy i się dowie, że swoją działkę, którą liczył, nie wiem, wartość 1 000 000 złotych, będzie mógł sobie teraz między bajki włożyć. Tej świadomości na dzień dzisiejszy nie ma. A, bo ktoś tam mówi, co tam, kiedy tam będę budował, to będę się tym martwił. Ale już w tej chwili mamy sygnały, gdzie rolnicy, którzy do tej pory machali sobie ręką, a w tej chwili dzwonią do nas tutaj, do centrali.
2: Eksperci jednoznacznie sugerują, każdy rolnik, który w najbliższym roku planuje jakiekolwiek prace budowlane na gruncie rolnym, musi bezwzględnie złożyć wniosek o warunki zabudowy w swoim urzędzie gminy jeszcze przed końcem sierpnia.
1: Choć tu warto dodać, że o ile wnioski o warunki zabudowy złożone do końca sierpnia będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, to nie oznacza to jednak, że nie mogą być one odrzucone. Słuchają Państwo radiowej jedynki i audycji Prosto z Rynku, w której już za chwilę przyjrzymy się projektowi przyszłorocznego budżetu państwa, który właśnie został przyjęty przez rząd.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki, w której teraz zajmiemy się tematem przyszłorocznego budżetu. Jego projekt wczoraj przyjął rząd. W dokumencie zaplanowano wydatki na kwotę ponad 977,5 miliarda złotych. Jednocześnie dochody mają wynieść około 695 miliardów. Oznacza to kolejny rok z rzędu bardzo wysoki deficyt. Mimo to rządzący mówią, że to budżet narodowego optymizmu i energii, a nie marazmu i pesymizmu. A co na to eksperci? O tym porozmawiamy już za chwilę.
1: Prosto z rynku.
0: A naszym gościem jest teraz Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak pan ocenia przyjęty właśnie przez rząd projekt przyszłorocznego budżetu? Premier Donald Tusk mówił o napiętym, ale odpowiedzialnym planie. Czy pan zgodziłby się z tą opinią?
2: Panie redaktorze, zwłaszcza jeżeli by przytoczyć jeszcze raz słowo pana premiera, że to napięty budżet, bo oczywiście nie ulega wątpliwości, że tak będzie i wiadomo, może musi się w nim zmieścić mnóstwo rzeczy, które państwo chce robić dla nas, swoich obywateli, no ale też i mieści w związku z tym bardzo duży deficyt, który tam jest zaszyty. I zgodnie z tymi zapowiedziami, które było widać w trakcie konferencji, nam nie bardzo udaje się w tej chwili schodzić z tych poziomów deficytu, które mieliśmy. Nie bardzo udaje nam się zabezpieczyć dużo dochodów i uciąć przynajmniej części wydatków.
0: A na ile ten deficyt na poziomie nieco ponad 7%, bo taki jest planowany na 2027, jest pana zdaniem niebezpieczny dla stabilności finansów publicznych?
2: Nie mówmy w tej chwili o samym poziomie, jaki jest bezpieczny bądź niebezpieczny, no bo oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy zobowiązani do 3%, tylko wiadomo, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć w ciągu roku czy dwóch, no ale nie bardzo widzimy tutaj postęp w schodzeniu z tego deficytu. Warto pamiętać, że te reguły dotyczące deficytu to jest też kwestia tego, żeby przy zwykłej sytuacji specjalnie nie narastał nam dług, bo on niestety zaczyna być dla nas coraz mocniej groźny. Inwestorzy międzynarodowi na to patrzą, inwestorzy krajowi też. Pomału gdzieś dochodzimy do takich momentów, kiedy może nam być się trudno zrefinansować na rynku. Oczywiście to jeszcze nie w tej chwili, ale dużo lepiej by wyglądało, gdybyśmy mieli postęp, gdyby widać było, że deficyt no, przynajmniej o 0,5%, może o procent zszedł, a tutaj zgodnie z zapowiedziami 7,1, tak jak jest to kalkulowane dla roku bieżącego z wyników, które napływają.
0: Z drugiej strony pojawia się tu kluczowe pytanie, czy są dziś w budżecie państwa wydatki, z których moglibyśmy zrezygnować, aby próbować bilansować ten budżet, no bo te wydatki największe to wydatki między innymi na bezpieczeństwo i obronność, na służbę zdrowia czy na inwestycje. No a to wydaje się są takie kategorie, z których po prostu trudno jest dziś zrezygnować.
2: Kłopot z naszymi rozmowami o naprawie budżetu polega na tym, że od czasu do czasu pojawia się jakiś pomysł, ktoś znajduje kilka miliardów dodatkowych dochodów, ktoś znajduje kilka miliardów potencjalnego zmniejszenia wydatków. Oczywiście, kiedy to się ogłasza, kogo to ma dotknąć, albo te więcej podatków, albo te mniej wydatków, no to oczywiście momentalnie robi się taki front obrony tego jednego, który ma pecha. Dużo mówimy, że to tak nie wolno i to tak nie powinno działać. Natomiast wydaje się, że my powinniśmy przejść do troszkę innej filozofii. Wydaje się, że administracja powinna pokusić się o coś

0: takiego dużego, tak jak udało nam się zrobić konsensus w zakresie wydatków militarnych, w zakresie tego, że potrzeba dofinansować służbę zdrowia, tak i tutaj powinniśmy mieć taki szerszy konsensus, co zrobić z dochodami państwa i jego wydatkami. Myślę, że potrzeba było takiego szerokiego konsensusu, który pozwoliłby wszystkim siłom politycznym wypowiedzieć się, gdzie i o ile możemy sobie pozwolić na zejście z wydatków i zwiększenia dochodów. Wtedy byłoby łatwiej dyskutować, że każdy z nas i po stronie dochodowej, i po stronie wydatkowej odpuszcza niewiele, ale daje to w sumie wspólny duży efekt. I wtedy jedynie bylibyśmy w stanie wypracować konsensus, który mógłby nas w ciągu kilku lat sprowadzić na lepsze, bezpieczniejsze tory.
1: To bardzo kusząca wizja, no ale niestety chyba w dzisiejszych uwarunkowaniach politycznych jest to apel nieco utopijny i tutaj niestety musimy stawiać kropkę. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.

0: prosto z rynku.
1: A prosto z rynku to audycja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, w której dokonujemy przeglądu najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia. A w mijającym tygodniu byliśmy między innymi świadkami eskalacji sporu na linii Polska-Meta. Sprawa dotyczy oszukańczych treści pojawiających się na Facebooku czy Instagramie, a z którymi Meta nie chce walczyć, a przynajmniej walczy bardzo nieskutecznie, o czym przekonał się chociażby polski biznesmen Rafał Brzoska. Teraz sprawą ma zająć się Komisja Europejska, a o szczegółach opowie Państwu Grzegorz Krakowski.
2: Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby Komisja Europejska nałożyła na Metę karę w wysokości 250 milionów euro, to jest około miliarda złotych. To pierwszy tego typu przypadek w Unii. W piśmie skierowanym do Komisji szef tego resortu, a zarazem wicepremier Krzysztof Gawkowski, nie tylko domaga się ukarania spółki, ale także wzywa Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi, eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według polityka obecnie tylko 15% zgłaszanych fałszywych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych.
3: Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje. Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
2: Sama Meta przekonuje, że aktywnie walczy z fałszywymi reklamami i w ciągu ostatnich 12 miesięcy usunęła około 137 tysięcy takich treści pochodzących z Polski. Ofiarą takich skamowych reklam padł m.in. szef InPostu Rafał Brzoska, który już od dłuższego czasu walczy z Metą. Biznesmen, odnosząc się do polskiego wniosku do Komisji Europejskiej, stwierdził, że proponowana kara jest zbyt niska, aby zmusić Metę do działania.
4: Kwoty, które wydaje na lobbying oraz liczba ciał doradczych, rad, w których zasiadają lobbyści Mety w całej Europie, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie, więc mam nadzieję, że to jest dopiero początek i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze skutecznym systemem.
2: Ale brak odpowiedniej weryfikacji treści, które pojawiają się na Facebooku czy Instagramie, to dziś nie jedyny i nie największy problem Mety. W Stanach Zjednoczonych zakończył się właśnie proces, który spółce wytoczyło 29 stanów. Zarzuty dotyczyły m.in. kwestii uzależniania dzieci od mediów społecznościowych. Sprawa zakończyła się ugodą, w ramach której Meta będzie musiała zapłacić blisko 17 miliardów dolarów, czyli ponad 60 miliardów złotych. Zdaniem Alka Tarkowskiego, socjologa technologii i dyrektora do spraw strategii think tanku Open Future, ostatnie wydarzenia wokół tej firmy mogą zmusić ją, ale też decydentów, do podjęcia konkretnych działań.
5: Takie ciągłe wywieranie nacisku różnymi sposobami. Mam nadzieję, że one razem się mogą złożyć na jakąś formę spowodowania regulacji tych platform, bo uważam, że one powinny być regulowane.
2: W podobnym tonie wypowiada się także Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Jednocześnie, jak zauważa, sprawa nie dotyczy wyłącznie Mety, bowiem w podobny sposób działają też inne platformy cyfrowe.
6: Choćby platformy typu TikTok, tam również te reklamy się pojawiają, więc warto, żeby ten porządek został zrobiony na całości rynku. Mam nadzieję, że ta cała dyskusja, która dzisiaj się toczy, nie tylko w Polsce, w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, doprowadzi faktycznie do takiego pełnego uporządkowania tego rynku.
2: Komisja Europejska już w przeszłości karała Metę. W sumie spółka miała zapłacić prawie miliard euro. Obecnie wobec firmy prowadzonych jest kilka postępowań. Dotyczą one m.in. ochrony nieletnich na Facebooku i Instagramie oraz mechanizmów zgłaszania treści.
1: Tu może warto dodać jeszcze, że walka z tymi zjawiskami

Polsce byłaby zapewne trochę łatwiejsza, gdybyśmy mieli do tego także odpowiednie narzędzia prawne. Takie próby były podejmowane w ramach wdrożenia unijnego aktu o usługach cyfrowych. Te regulacje jednak zawetował prezydent Nawrocki. Obecnie w Sejmie toczą się prace nad drugą wersją tych przepisów.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Remont, awaria hydrauliczna lub elektryczna. W takich sytuacjach fachowiec może być wybawieniem, ale czasem staje się to początkiem kolejnych problemów. I właśnie tym tematem zajmiemy się teraz w audycji Prosto z Rynku. Z najnowszego badania UC Research i platformy fachura.pl wynika, że ponad 3/4 Polaków korzystających z usług fachowców miało z nimi w ostatnim czasie przynajmniej jeden kłopot. A co najbardziej nas irytuje? To sprawdziła Izabela Kostyszyn.
2: Będzie na jutro, zrobimy za tydzień, tyle będzie kosztować. A potem telefon milczy, termin się przesuwa, a na koniec rachunek okazuje się wyższy.
3: Nie wszystko umieją robić, a ponieważ ja się trochę znam na tym, więc widzę pewne niedoróbki.
4: Wiadomo, że trwało to dłużej niż było zamierzone, ale wszystko inne było w porządku.
2: Takich historii jest zdecydowanie więcej. Z badania UC Research i fachura.pl wynika, że aż 76% Polaków miało ostatnio problem z fachowcem. Na pierwszym miejscu są dwie bolączki. Praca wymaga poprawek, którą wskazało prawie 23% osób badanych oraz znaczne opóźnienia, które wystąpiły także u 23% osób. To nie przypadek, że klienci krytykują akurat jakość i terminowość. To dwa podstawowe kryteria, według których klienci oceniają profesjonalizm, podkreśla Paweł Szumlański z fachura.pl.
5: To pokazuje, że problemem nie jest brak uczciwości wykonawców, tylko brak rzetelnego planowania i brak standardów, do jakich klienci przywykli już w innych usługach. A rynek remontowo-budowlany wciąż działa na zasadzie ustaleń ustnych i zaufania, a nie jasnych procedur.
2: Problem w tym, że klient nie zawsze może po prostu odebrać telefon i powiedzieć: dziękuję, proszę

0: Poprawić, bo poprawki oznaczają czas, nerwy i często kolejne koszty.
1: Nie zawsze godzi się z tym, co się umawiamy na początku, a później się okazuje, że i terminy się wydłużają, i ceny się zmieniają.
0: Ale po drugiej stronie są też fachowcy, którzy przekonują, że część problemów zaczyna się od oczekiwań klientów, zwłaszcza kiedy remont, który miał być prosty, w trakcie prac zaczyna się rozrastać.
2: Klienci są wymagający w dzisiejszych czasach i powinni dobierać odpowiednio fachowców. Jeśli chcą zaoszczędzić i źle dobierają fachowców, to później mają takie przygody, jakie mają. I po prostu może też źle określają czasami swoje oczekiwania wobec prac i tak dalej. I później się robi takie spięcie na linii fachowiec, klient.
0: Kolejny problem to pieniądze. Niemal 20% badanych przyznało, że końcowy koszt był wyższy niż ustalony. Prawie 16% miało sytuację, w której fachowiec nie pojawił się w umówionym terminie i nawet o tym nie uprzedził. Do tego dochodzą wcześniej nieuzgodnione opłaty. Wskazało je 14% badanych.
3: Nasze dane pokazują dwa różne mechanizmy.
0: Mówi Paweł Szumlański z fachura.pl.
3: Po pierwsze, nierzetelna wycena na starcie. Zdarza się, że fachowcy zaniżają koszt, żeby po prostu zdobyć zlecenie, a potem doganiają cenę w trakcie prac. Po drugie, rozszerzanie zakresu robót, czyli dodatkowe prace czy materiały, które pojawiają się po drodze, co jest naturalnym zjawiskiem, nie są wyceniane przez fachowca i przez to nie są akceptowane przez klienta.
0: Ale są też sytuacje znacznie poważniejsze. Ponad 11% badanych mówi o usługach wykonanych niezgodnie z ustaleniami. Tyle samo o niedokończeniu rozpoczętych prac. 9% klientów straciło kontakt z fachowcem po ujawnieniu wad lub usterek. Na końcu zestawienia są problemy rzadsze, ale nie mniej dotkliwe. 7% badanych zapłaciło zaliczkę, ale usługa nie została wykonana. 7,3% trafiło na osobę bez deklarowanych kwalifikacji lub uprawnień, a 7,5% spotkało się z odmową wystawienia rachunku albo faktury.
4: A jak takich problemów uniknąć? Tu eksperci radzą m.in., aby nie wybierać wykonawcy wyłącznie na podstawie najniższej ceny. Sprawdzajmy też referencje, a gdy już wybierzemy odpowiednią osobę, warto też spisać z nią warunki i zakres remontu.

0: prosto z rynku.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 6 i końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Prosto z Rynku. Jednak zanim to nastąpi, to mam dla Państwa jeszcze tradycyjną garść doniesień z rynków finansowych. A w mijającym tygodniu, między innymi na polskiej giełdzie, byliśmy świadkami największego od ponad 2 miesięcy jednorazowego zjazdu WIG20. W czwartek indeks spadł o blisko 2%. Szczęśliwie w piątek przyszło odbicie, choć wszystkich strat jeszcze nie udało się odrobić. A co się działo na świecie? Na świecie trwa karnawał na akcjach spółek zajmujących się sztuczną inteligencją. A więcej o tym opowie Państwu analityk CMC Markets Daniel Kostecki.
2: W ostatnim czasie inwestorzy dobrze przyjęli wyniki Nvidia, spółki, która cały czas jest w niesamowitym trendzie, jeżeli chodzi o stopy zwrotu z AI. Tutaj rynek się niczym nie rozczarował. Natomiast jeżeli chodzi o rynek polski, to mieliśmy w końcówce tygodnia jedną sesję, podczas której zobaczyliśmy cofnięcie WIG20 w istotny sposób przy jednocześnie umocnieniu euro do złotego, umocnienia dolara do złotego i tutaj zaczęto to wiązać z wizytą szefa CIA w Moskwie i o tym, że być może rośnie jakieś zagrożenie ataku ze strony Rosji na kraje NATO. To zostało rozwiane, ale kursy po tej informacji nawet Donalda Trumpa nie wróciły, więc za euro płacimy 4,33 zł, gdzie przed tymi informacjami mieliśmy 4,29, a dolar podrożał do 3,72 zł. Ważna też informacja, zbliżamy się na rentownościach polskiego długu w stronę 6%, tak więc z tej perspektywy nadal mamy do czynienia z sytuacją, w której inwestorzy za bardzo nie garną się do tego, aby kupować na rynku. Oczywiście polski, ale nie tylko polski, również amerykański, niemiecki czy francuski dług.
1: I tymi doniesieniami z rynków finansowych kończymy dzisiejszą audycję Prosto z Rynku. Po godzinie 6 przywita się z Państwem Michał Strzałkowski. Ja natomiast już za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
0: Jedynka. Autopolskie Radio.
3: Halasle, Borkold i Gundel Palacin.
4: Rozmarzyłem się. Balaton, Budapeszt, ale też Wiedeń, Styria, Krems. A czy kuchnia austriacka i węgierska mają jeszcze coś ze sobą wspólnego?
3: Będziemy tego dociekali w apetycie na Europę na antenie pierwszego programu Polskiego Radia.
4: Zapraszamy dziś po 16:00.
3: Łukasz Modelski
4: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Po nocnym wypadku bez utrudnień już na S8 w Łódzkiem. Trasa między węzłami Piotrków Trybunalski Północ, a właściwie tutaj na węźle Piotrków Trybunalski Północ na 326 km. Mieliśmy zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale kłopoty były na pasie włączenia oraz prawym pasie w stronę Wrocławia. Teraz już ich nie ma. A skoro o S8 mowa, to teraz Warszawa i informacja o zakończeniu pracy na moście Grota. Drogowcy prowadzili prace remontowe w rejonie węzłów Modlińska i Wisłostrada. Remontowany był też odcinek drogi równoległej do trasy S8 w stronę Białegostoku. Remont już się skończył, co oznacza, że kierowcy swobodnie mogą zjeżdżać z trasy toruńskiej na jezdnię równoległą oraz

0: zjeżdżać z obu stron Wisłostrady na most Grota. Teraz drogowcy na obwodnicę Warszawy S8 przeniosą się na inny odcinek tej trasy między węzłami Powązkowska i Łabiszyńska. Niebawem też rozpoczną się prace poszerzające A2 w Łódzkiem i na Mazowszu na trasie Warszawa-Łódź. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała ze spółką Strabag umowę na dobudowę trzeciego pasa na A2. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki realizacyjne. Pierwszy rozbudowywany odcinek na A2 wystartuje między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Konotopa. W związku z tym pod koniec września kierowcy muszą liczyć się ze zmianami organizacji ruchu i utrudnieniami na tym rozbudowywanym odcinku. Drogowcy zalecają, by wziąć pod uwagę zmianę trasy dojazdowej do Warszawy, choćby z Łodzi, wybierając na przykład S8. Utrudnienia zakończyły się też w nocy na 92. Trasa Kłodowa Koło w pobliżu miejscowości Cząstków. Droga była zablokowana.
1: Minęła 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Rządzący nie składają broni w sprawie kryptoaktywów. Będzie trzecia próba obalenia prezydenckiego weta. Morderca z UW nie odpowie za swoją zbrodnię. Sprawę umorzono, bo Mieszko R. został uznany niepoczytalnym. Przedostatni przystanek na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś będziemy w Gołdapi. Będzie kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie zaplanowano na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To po tym, kiedy Karol Nawrocki trzeci raz nie podpisał dokumentu, tłumacząc to przeregulowaniem i zapisami niekorzystnymi dla klientów giełd kryptowalut. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że to była bardzo zła decyzja.
2: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
1: Marszałek Czarzasty poinformował też, że na najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Nie będzie jednak próby obalenia wczorajszego weta. Karol Nawrocki nie zgodził się na podpisanie ustawy o wdrożeniu bezpłatnego e-dziennika.
3: Pan prezydent zablokował i pilotaż, i wdrożenie. Jeżeli mamy wdrożyć e-dziennik, potrzebujemy pełnego roku szkolnego na pilotaż. Kolejne lata czekania. Jak pan prezydent ma takie świetne pomysły, to niech próbuje je realizować, a nie blokować wszystko, co dobre, znowu uderzając po kieszeni rodziców.
1: Mówiła minister edukacji Barbara Nowacka i dodała, że obecnie rodzice płacą za dostęp do prywatnych aplikacji, a państwowy dziennik byłby bezpłatny. Prokuratura chce aresztu dla Radosława P. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli Zonda Krypto. Dlaczego śledczy uznali, że taki środek zapobiegawczy jest potrzebny? O tym mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
4: Ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Zonda Krypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwietniu tego roku w związku z brakiem wpłat pieniędzy PKOL zdecydował o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie. Mieszko R. nie odpowie za swoją zbrodnię. 22-latek zamordował portierkę na Uniwersytecie Warszawskim i znieważył jej zwłoki. Od miesięcy nad sprawą obok śledczych pracowali lekarze i ci stwierdzili u niego zaburzenia psychiczne.
5: W chwili popełnienia czynu podejrzany był całkowicie niepoczytalny. W takiej sytuacji jedynym możliwym rozstrzygnięciem w postępowaniu karnym jest umorzenie postępowania.
1: Tak mówił w TVP Info prokurator Maciej Młynarczyk. Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego i może tam pozostać do końca życia.
6: Co pół roku sąd będzie decydował, czy jest to zasadne dalsze stosowanie, czy ewentualne są możliwe inne środki zabezpieczające. Skala tego wyjątkowo tragicznego zdarzenia i skala choroby naszego klienta wskazują na to, że to nie będzie krótkotrwałe leczenie.
1: Wyjaśniał jeden z obrońców oskarżonego, adwokat Jacek Potulski, i dodał, że rodzina ofiary nie ma żadnej drogi odwoławczej od tej decyzji. Rodzina, politycy, wojskowi i mieszkańcy Międzyrzecza pożegnali generała broni Mirosława Różańskiego, jeden z najbardziej znanych polskich dowódców, a w ostatnim czasie senator.

0: Rozmarł w wieku 62 lat. Jego pogrzeb miał charakter państwowy.
1: Jego sposób rozumowania był zawsze o 3 kroki dalej niż wszystkich pozostałych.
2: Był przede wszystkim człowiekiem, później był żołnierzem, a na końcu był dowódcą.
3: W tych niespokojnych i niebezpiecznych czasach jeszcze bardziej brakować będzie pana mądrego głosu.
0: Mówili generał Adam Duda, pułkownik Szczepan Głuszczak i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Urna z prochami generała spoczęła na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze Gołdap, bo to przedostatni przystanek na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. W mazurskich tężniach solankowych od rana na turystów i mieszkańców czekać będzie moc atrakcji. Od 9 do 12 audycja plenerowa. Poprowadzą ją Sława Bieńczycka i Roman Czojarek, a w południe piknik edukacyjny. W jego trakcie?
5: Po pierwsze konkursy, po drugie konkursy, po trzecie konkursy, choć nie tylko. Ale to rzeczywiście jeden z ostatnich momentów, żeby zdobyć po pierwsze atrakcyjne nagrody, które Państwu oferujemy, a po drugie najbardziej pożądaną maskotkę w trakcie tych wakacji, czyli właśnie naszą tegoroczną maskotkę, pieska.
0: Mówiła Sława Bieńczycka. O 16:00 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem na promenadzie Zdrojowej koncert wystąpią m.in. Anna Wyszkoń, zespół Perfekt, Łukasz Drapała oraz Michał Szpak. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polscy siatkarze pokonali Słoweńców 3-2 w pierwszym meczu Memoriału Wagnera w Krakowie. To dla biało-czerwonych sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Spotkanie w rozmowie z Cezarym Guriewem podsumował przyjmujący Szymon Jakubiszak.
7: Fajnie, że przed własną publicznością udało nam się wygrać. Mieliśmy tam gdzieś swoje problemy, ale jesteśmy w takim okresie, gdzie chcemy wyciągać wnioski i być gotowi na Mistrzostwa Europy.
8: Ten memoriał to zawsze jest taki czas po ciężkim treningu przed ważną imprezą. Mocno w kości dostaliście?
7: To trzeba pytać naszych trenerów od przygotowania. Staramy się robić wszystko to, co nam zaplanują. Teraz akurat jest ten cięższy okres, więc czujemy to w nogach. Aczkolwiek wychodzimy na każdy mecz walcząc do końca o wygraną.
8: Tego grania w Polsce w tym roku nie było za dużo. No i taka impreza przy komplecie publiczności, przy takiej widowni, na pewno jakoś nakręci, tak to możemy powiedzieć, przed Mistrzostwami Europy.
7: To jest coś pięknego grać przed tak liczną polską publicznością. W tym roku nie było jakoś super dużo okazji, więc ten turniej w Krakowie na pewno zapadnie dobrze w pamięci.
6: Dziś Polacy zmierzą się z Amerykanami. Polskie siatkarki lepsze od Turczynek w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały w Stambule obrończynie tytułu 3-2 i wygrały grupę. Spotkanie oceniła była reprezentantka Polski, medalistka Mistrzostw Europy Paulina Maj.
9: Ja się cieszę z wygranej i z tego, że dziewczyny, przede wszystkim te zmienniczki, też pokazały, że wchodzą, potrafią dobrze zagrać, więc to na pewno dla nich samych, dla ich mentalności jest dobre i też taki sygnał dla trenera, że są gotowe. Turcja nie zagrała, mimo że przede wszystkim z takim zacięciem, jak one potrafią. I to było jakby widać, może kalkulowały, może nie. Jakby nie jest to dla nas istotne. Lepiej się cieszyć, że gramy z Portugalią tak naprawdę niż z Azerbejdżanem.
6: Mecz z Portugalią w poniedziałek. Legia Warszawa zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1 w meczu 6 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wrocławianie długo prowadzili po golu Piotra Samca-Talara z rzutu karnego, a wyrównał tuż przed końcem Rafał Adamski. W innym wczorajszym spotkaniu Wisła Płock przegrała z Kielecką Koroną 0-2. Ponownie o sporcie za godzinę.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Miejscami może padać deszcz, a we wschodniej połowie kraju zagrzmi. Od zachodu powoli pojawiać się będą jednak rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północy, przez 23 w centrum, po 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty. Ciśnienie jest niskie i spada. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
0: W Zakopanem jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym głównie dobra, a w centrum, na zachodzie i północy też bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 28% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 18 prognozowane są zielone godziny.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jest 13 minut po godzinie 6.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z Jedynką.
0: A ja robię program dla państwa.

iść w sobotę 29 sierpnia, czyli w 241 dzień roku. To znaczy, że do końca roku pozostały 124 dni. Wschód słońca był całkiem niedawno, o 5.42. Słońce zajdzie o 19.31, a to znaczy, że dzień będzie trwał dokładnie 13 godzin i 49 minut i będzie

Młodzają. To jest Wolna Sobota z Jedynką. Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek drugiej godziny Wolnej Soboty z Jedynką specjalnie dla Państwa Maryla Rodowicz.

0: A teraz w Wolnej Sobocie z Jedynką o tym, że dziś przedstawiciele służb albo eksperci będą pokazywać, jak rozpoznać sygnał alarmowy, jak zareagować na zagrożenie, jak poprawnie skompletować plecak ucieczkowy oraz jak w przypadku wystąpienia kryzysu najszybciej znaleźć najbliższe miejsce schronienia. W ten weekend w prawie 1400 miejscach w Polsce odbywa się organizowany przez służby i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji trening reagowania w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Teraz więcej na ten temat. Przemysław Lis.
1: Krajowy trening reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego MSWiA, w którym od początku roku uczestniczyło już blisko 290 tysięcy osób. To jednak pierwsza tak duża akcja, która w ciągu dwóch dni odbędzie się jednocześnie w aż 1400 miejscach w całym kraju. Celem treningu jest budowanie odporności społeczeństwa oraz edukacja w zakresie przygotowania na ewentualny kryzys i zachowania w obliczu zagrożenia.
2: Podczas krajowego treningu reagowania będziemy uczyć, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową.
1: Mówi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
2: Gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce. Prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. W całym kraju będzie aż 1400 takich miejsc treningowych i każdy znajdzie odpowiednie dla siebie.
1: Na miejscu spotkamy ekspertów i przedstawicieli służb, którzy na łącznie czterech stanowiskach opowiedzą o tym, jak rozpoznać zagrożenie oraz co zrobić, by zminimalizować ryzyko. Między innymi będziemy mogli nauczyć się tego, jak brzmią oraz co oznaczają różne sygnały alarmowe.
3: Bo są cztery dźwięki, których należy się nauczyć.

0: mówi dr Wojciech Wróblewski z MSWiA.
1: Pierwszy to jest sygnał ogłaszający alarm, drugi odwołujący alarm. Pierwszy jest modulowany, trwa 3 minuty, drugi jest ciągły, trwa również 3 minuty, ale mamy dwa dodatkowe sygnały, czyli sygnał alarmowy dla ochotniczych straży pożarnych, który może być istotny w regionach podmiejskich czy wiejskich, oraz sygnał treningowy, ciągły, który trwa 1 minutę. Te sygnały będą tam trenowane.
0: Wiedza oraz odpowiednie przygotowanie obywateli są tutaj kluczowe. Może wydarzyć się tak, że na pomoc będziemy musieli poczekać, więc musimy wiedzieć, co zrobić, a czego nie robić w obliczu zagrożenia, powiedział mi zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Tomasz Kołodziejczyk.
2: Tutaj wszystkie szczeble administracji państwa muszą się rozwijać, ale przede wszystkim obywatel też musi zadbać o siebie i o swoich najbliższych, bo on doskonale będzie wiedział, na jakim terenie się znajduje, gdzie ma najbliżej do miejsca ukrycia czy schronienia, a dwa, jeśli będzie przygotowany na tą sytuację kryzysową, będzie posiadał odpowiednią odporność psychiczną i fizyczną, to ta panika jak gdyby w mniejszym stopniu może wystąpić.
0: Lokalizację najbliższego treningu reagowania możemy sprawdzić na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, urzędów gmin oraz miast. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Udział jest bezpłatny i każdy może czuć się zaproszony.
3: O czym mówił Przemysław Lis, ja tylko dodam, że główny punkt ogólnopolskiego wydarzenia zorganizowany zostanie dziś w Warszawie na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki. I w tym miejscu wydarzenie potrwa od godziny 10 do godziny 16. I może dobrze też pamiętać o tym, żeby zabrać dziś parasol?
4: Dzień dobry, Jola z Mazowsza się kłania. Po brzydkim, żółto-szarym wschodzie słońca zachmurzyło się całkowicie. Może i dobrze, że będzie padać, bo roślinki na wodę czekają. Pozdrawiam.
3: Oj, czekają, czekają. To dobrze, że popada. To jest wolna sobota z jedynką.

0: Jest 7.25, to jest Wolna Sobota z Jedynką i teraz Małgorzata Tułowiecka, doktor Agata Honcia i temat ważny szczególnie tuż przed 1 września.
1: Sto sekund polszczyzny.
2: Zbliża się początek roku szkolnego, więc my dzisiaj o nauczycielce i nauczycielu powiemy.
3: Kto to jest nauczyciel? To po pierwsze osoba, niezależnie od płci, która zajmuje się zawodowo uczeniem kogoś. W słowniku sprzed 100 lat przeczytamy tak. Nauczyciel albo uczyciel, ten co drugich naucza, profesor, metr, mistrz. I może być nauczyciel prywatny, rządowy, nauczyciel szkół rządowych, gimnazjalny albo gimnazjum, ludowy, wiejski, elementarny, początkowy. Wiele rodzajów nauczycieli wymieniano i dziś też się wymienia.
2: No i powiedziała pani, że to osoba, czyli można tak powiedzieć zarówno o kobiecie, jak i o mężczyźnie.
3: Oczywiście. Anna jest nauczycielem matematyki.
2: Ale mamy także nauczycielkę.
3: I to już tylko kobieta, która też zawodowo zajmuje się uczeniem kogoś. Może być długoletnia, doskonała, najlepsza, świetna i tak dalej, i tak dalej.
2: No i z tego, co wiemy, to chyba mamy więcej nauczycielek niż nauczycieli w szkołach.
3: Chyba tak, to jest zawód sfeminizowany. Ale ciekawe, że oba te wyrazy i nauczyciel, i nauczycielka mają też inne znaczenie.
2: No właśnie.
3: To nauczyciel osoba albo jakiś czynnik, z którymi kontakt sprawia, że ktoś nabywa pożądanych cech albo umiejętności, a nauczycielka to oczywiście kobieta lub też jakiś czynnik o podobnych właściwościach. Możemy mówić o duchowym nauczycielu, o nauczycielu mądrości życia. Historia to nauczycielka życia.
2: No właśnie, funkcjonuje to powiedzenie. Historia jest nauczycielką życia. Historia magistra vitae est. I tak powiedział rzymski pisarz, filozof i mówca Cyceron. Znać przeszłość to czerpać mądrość na przyszłość. Takie znaczenie kryje się w tym powiedzeniu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A w Wolnej Sobocie z Jedynką za chwilę o wspomnianych już koniach i gwiazdach.

0: W wolnej sobocie z jedynką, teraz o świecie kina połączonym ze światem jeździectwa. Pod zamkiem książką o Wałbrzycha rozpoczął się Art Cup. To jest już 28. edycja jeździeckich Mistrzostw Gwiazd. Zawody rozgrywane są w czterech kategoriach. Skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, powożenie i western riding. A zawodnikami są znani aktorzy. O książu i rywalizacji nasz reporter rozmawiał m.in. z aktorem Markiem Włodarczykiem.
1: Będzie powożenie, już ujeżdżania nie będzie, ani westernu, dlatego że kiedyś miałem upadek z konia i no jestem w paru produkcjach filmowych i wszyscy producenci, jak słyszą, że ja mam jeździć konno, to mówią, nie.
2: Sandra Kościelniak, Art Cup, po raz drugi. Mam tą przyjemność, że jestem właśnie drugi raz. W ubiegłym roku to był mój debiut. Zobaczymy, jak pójdzie w tym roku mi. Mam delikatny stres.
1: W książę jestem po raz któryś, ale pierwszy raz byłem właśnie w roku 74.
3: Tomasz Lulek, Teatr Polski w podziemiu Wrocław. Proszę Państwa, ja też byłem w 1974 roku, ubiegłego stulecia, w Wałbrzychu, tu właśnie w Książu, na koniach i na obozie konnym. Nie spotkałem wtedy Marka Włodarczyka.
4: Andrzej Sałacki, trener kadry narodowej w jeździectwie, Polskiego Związku Jeździeckiego, organizator tej imprezy wraz z Anetą Sałacką. Kiedyś Kasia Dowbor przyjechała do nas, żeby kręcić film z moją osobą, no i żeśmy wieczorem rozmawiali o tym, jak świetnie wygląda jazda konna i że dużo aktorów i gwiazd jeździ konno. I Kasia podała nam pomysł taki, żeby namówić te osoby, które jeżdżą, na takie spotkanie integracyjne. No i od razu żeśmy wymyślili, że w takim razie zrobimy zawody. Pierwszy raz przyjechało do nas 15, potem było 20, 25. No i tak jak dzisiaj w granicach 50 znanych przyjeżdża do nas w konkurencjach różnych jeździeckich.
5: Andrzej Seweryn, Katarzyna Dowbor, Dawid Ogrodnik, jak również wpadnie pani Emilia Krakowska. Pojawią się Sonia Bohosiewicz, Marek Siódym, Andrzej dopowiadaj, Anna Korcz.
4: To Wakuliński, cała plejada.
6: Będzie można z nimi się spotkać, porozmawiać?
5: Oczywiście, na to liczymy.
3: Pamiętam, że pierwszy raz spadłem z konia tutaj, jakieś 100 metrów stąd, ale spadłem ze śmiechu, bo mnie tak rozśmieszyła koleżanka. I stąd jakby jest też ta sympatia do tego miejsca, wielka moja.
1: Powodzeniu, spokojnie, mam nadzieję, że sobie dam radę bez kontuzji.
0: No to życzymy powodzenia i żadnych upadków i wypadków. Ten materiał przygotował Łukasz Koch, a w wolnej sobocie z jedynką za chwilę jeszcze raz będziemy w południowo-zachodniej Polsce, tylko już nie w Sudetach, ale w Karkonoszach.

0: I zgodnie z zapowiedzią w Wolnej Sobocie z Jedynką, teraz ponownie już zresztą karkonosze. Bo tradycyjnie w ostatni weekend sierpnia na Polanę Jakuszycką-Pszklarskiej Porębie zjadą miłośnicy górskiego biegania. Przed nami 14. letni bieg Piastów. Na miejscu oczywiście jak zawsze jest Radiowa Jedynka i jest Patryk Michalski. Witaj Patryku.
1: Dzień dobry.
0: I jak pogoda, bo dziś front przechodzi przez Polskę.
1: Tak, i ten front zapowiadany zresztą wczoraj przez synoptyków, wczoraj przeszedł przez Dolny Śląsk. W Szklarskiej padało dość intensywnie w nocy, ale poranek można powiedzieć, że dla biegaczy chyba bardzo przyjemny. Jest jakieś 13-14 stopni, chmury dość nisko, więc patrzę na Karkonosze, szczyt Szerenicy chmurami właśnie przykryty, czy nasze radiowo-telewizyjne centrum nadawcze pod nad śnieżnymi kotłami, dzięki któremu słychać nas tutaj na Dolnym Śląsku też niewidoczne, ale w ciągu dnia ma być nawet przyjemnie, koło 18-19 stopni, więc powiedzmy sobie, to jest pogoda idealna do biegania po górach.
0: Jak rozmawialiśmy tuż przed tym połączeniem, nazwałeś to komfortem termicznym dla biegaczy. Bardzo mi się to spodobało, bo to jest przemiłe określenie tego, że jest dosyć rześko i chłodno, ale biegaczom to chyba będzie pasowało. No a podczas tegorocznych zawodów mamy i to, co znamy, i trochę nowości.
1: Tak, i dziś właśnie te dystanse, które biegacze już dobrze znają, czyli ultramaraton na 50 km i półmaraton na 22 km. Jutro Jakuszycka 13, na tym samym dystansie też marsz Nordic Walking i nowość będzie jutro. Szybki górski sprint, czyli bieg PKO na 6 km. Na starcie wszystkich wyścigów znów rekordowa liczba zawodników, wylicza rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
2: Mamy setki nowych osób na starcie, mamy rekordową frekwencję, ponad 2100 osób zapisanych, tyle nigdy nie było. Częściowo dlatego, że dołożyliśmy dwa nowe biegi, czyli szóstkę oraz bieg śniadaniowy na 7 km, który już jest za nami. Ale też widzimy, że na tych dystansach, które tutaj są od lat, czyli na 13, na półmaratonie i na ultra, czyli na 50, też jest więcej osób niż w przeszłości, więc jesteśmy przeszczęśliwi, że w tym kierunku to poszło, że bieg żyje i że zdobywa nowych fanów.
1: Czyli trafiacie do takiej ekstra klasy biegów górskich w Polsce.
2: Tak, to możemy powiedzieć tak, rzeczywiście ze spokojem. O tym świadczą frekwencja, liczby, ale też opinie uczestników i bardzo silna obsada w tym roku, bo na dystansie 50 km wystartuje u nas Dominika Stelmach.

0: To jest naprawdę zawodniczka klasy światowej, która niedawno, właściwie w tym miesiącu, wygrała szwedzki odpowiednik letni biegu wazów, tego wielkiego biegu narciarskiego, który ma też letni odpowiednik, tak jak my. Także Dominika tam sobie świetnie poradziła. No ale tutaj będzie walczyć z Klaudią Peters, czyli z królową ultra jakuszyc w poprzednich 2 latach. Rok temu Klaudia wygrała nawet z mężczyznami, więc szykuje się naprawdę bardzo ciekawy pojedynek.
1: Wspomniana Klaudia Peters rzeczywiście będzie bronić tytułu zwyciężczyni ultramaratonu sprzed roku. A jaka jest jej recepta na zwycięstwo?
2: To jest na pewno jakaś dobra taktyka, bo jednak panowie się lubią pościgać i uciekać raz, drugi, trzeci i sami siebie troszeczkę zajeżdżają.
1: Tak mówiła Klaudia Peters w zeszłym roku, pierwsza na mecie ultramaratonu w kategorii Open, rzeczywiście nawet przed panami, bo drugiego Dominika Komendackiego wyprzedziła wtedy o 5 minut. No ciekawe, jak będzie dziś. Rywalizacja na tym najwyższym poziomie dotyczy jednak oczywiście niewielkiej grupy biegaczy. Reszta przyjeżdża do Jakuszyc po to, żeby po prostu miło i rodzinnie spędzić wolny czas.
3: Góry, widoki, pogoda, młodzi ludzie. Tylko to ciągnie. Dzieci, wnuki.
1: To też odmładza.
3: Jak najbardziej.
1: A co wam daje takie rodzinne bieganie?
4: Przede wszystkim integracja. Na co dzień biegamy na orientację po lasach, co też jest bardzo fajne. Bierzemy mapę i szukamy punktów w lesie. Super to jest. No i spędzamy jak najwięcej czasu razem, przede wszystkim aktywnie, nie przed telewizorem, nie przed komputerem, ale w terenie.
1: Właśnie to jest chyba wspaniały sposób na to, żeby spędzić i pożytecznie, i przyjemnie czas rodzinnie.
4: Tak, dokładnie. No mówię, nie jest to siedzenie i zamulanie, ale integrowanie się i no właśnie, rodzinnie przede wszystkim.
1: Dla wszystkich zatem, którzy przyjadą na Polanę Jakuszycką w ten weekend, nie tylko rywalizacja sportowa, ale też wiele atrakcji, bo będzie między innymi Akademia Lotnika i mobilna skocznia narciarska, będą stoiska Lasów Państwowych, Straży Pożarnej czy warsztaty zbudowania domków dla owadów. A po zakończeniu dzisiejszych wyścigów na dworcu Szklarska Poręba Górna wyjątkowe wydarzenie, na które zaprasza Leszek Kosiorowski.
0: O 17 na czwartym peronie, wstęp wolny, premiera filmu Bieg. To jest film na temat przygotowań przebiegu 50. biegu Piastów. Przy czym tam nie ma cyferek za dużo. Tam chodziło o oddanie ducha tej imprezy. Jest to pokazane z perspektywy organizatorów i zawodników. Jaki jest efekt? Moim zdaniem bardzo dobry. Ja ten film już widziałem, natomiast każdy z Państwa może sobie sam wyrobić tę opinię, więc serdecznie zapraszamy na 17 na peron 4. Po projekcji około 18 będzie spotkanie z twórcami filmu na czele z reżyserem Danielem Jasińskim, a jak ktoś nie zdąży na 17, to o 19 jeszcze druga projekcja w tym samym miejscu na czwartym peronie w Szklarskiej Porębie, dokładnie na dworcu kolejowym Szklarska Poręba Górna.
1: Który to dworzec, tak nawiasem, moim skromnym zdaniem, jest w top 3 najpiękniejszych dworców w Polsce, bo widok na całe Karkonosze, na Szklarską, jak wysiada się prosto z pociągu, jest po prostu zapierający dech w piersiach i tam jest taka wyjątkowa przestrzeń kulturalna, zadaszona, więc spokojnie, pogoda nikomu na pewno nie przeszkodzi, więc zapraszamy tam dziś wieczorem, a za nieco ponad godzinę start pierwszego biegu, czyli ultramaratonu na 50 kilometrów.
5: To wszystko na 14. letnim biegu Piastów. Patryk Michalski ze Szklarskiej Poręby. Proszę się spodziewać relacji Patryka dziś na antenie Jedynki. To jest wolna sobota z Jedynką właśnie.

0: Niecałych 8 minut do godziny 8. Po 8 w wolnej sobocie z jedynką będziemy polecać książki, wydarzenia kulturalne i liczymy na Państwa meldunki pogodowe.
1: Koczowie, plus 17 stopni, ale pada deszcz. No i dobrze, niech pada, bo jest potrzebny deszcz. Ale no dzisiaj mamy w dwóch miejscowościach pobliskich Koskoczowa dożynki, no, żeby się to udało. I w Boleszowie, i w Rennej. No także mam nadzieję, że po południu to przestanie padać. Miłego dnia i weekendu wszystkim życzę.
0: A bardzo dziękuję w imieniu swoich słuchaczy. To jest Wolna Sobota z jedynką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
5: Tak.
4: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
5: Mhm.
4: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
5: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
6: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
4: Już rozumiem.
5: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
7: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na śląskim odcinku A1, trasa węzeł Rybnik, węzeł Żory. Miejscowość Szczejkowice. Na 21 kilometrze mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych. Na szczęście bez poszkodowanych, ale kłopoty z przejazdem są. Mamy zwężenie w stronę Gorzyczek. Kłopoty z przejazdem też na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta. Węzeł Gdańsk-Szadułki to tutaj na 338 kilometrze. Auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery. W związku z tym zdarzeniem mamy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Pojawił się tutaj też na S6 niewielki korek za węzłem Gdańsk-Szadułki. Trudne warunki jazdy mamy miejscami, zwłaszcza na północy kraju. Tutaj intensywnie pada deszcz i w związku z tym drogi są śliskie, o czym przypominamy, że droga hamowania wydłuża się w związku z tym. Inspektor, też przypominamy apel służb Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Mariusz Mazurkiewicz mówi, że większość wypadków, chodzi o przejazdy kolejowe, spowodowana jest niestety przez kierowców. No i służby w związku z tym apelują o ostrożność.
8: Załączyła się sygnalizacja świetlna. Już wtedy nie wjeżdżamy na przejazd. Również stosujemy się do rogatek. Rogatki się opuszczają, zamykają. Pamiętajmy o tym, żeby nie omijać rogatek. Dojeżdżamy do przejazdu, zwalniajmy, zawsze zwalniajmy, patrzmy, co się dzieje i dopiero wtedy możemy przekraczać takie przejazdy.
7: W całej Polsce w tym roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło już do 27 zdarzeń, w których 6 osób zginęło, a 5 zostało rannych.
0: Minęła 8, tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego aresztowany, Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu, za chwilę szczegóły planów wpływów i wydatków państwa. Czy Islandia dołączy do Unii Europejskiej? Jej obywatele głosują dziś w referendum w sprawie wznowienia negocjacji. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Taką decyzję w stosunku do Radosława P. podjął nad ranem sąd. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania podejrzanego. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli.
1: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
0: Podejrzany do winy się nie przyznał i tak mówił przed wejściem do prokuratury.
2: Straciłem 200 tysięcy euro, zapłaciłem za zegarek i co, do czego mam się przyznać?
3: Ale prokuratura zarzuca panu, że 1 000 000 złotych, które pan mówił, pan stracił w Zonda Krypto, odzyskał pan ten kapitał.
2: No więc właśnie to jest cała nieprawda, nie ma tych przelewów i to jest właśnie to, na czym bazują.
3: Czyli nie wykorzystał pan tych wpływów, o których mówi prokuratura?
2: Nie.
0: Szef PKOL-u miał m.in. powoływać się na wpływy u byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów grozi mu do 8 lat więzienia. Pozostajemy przy temacie kryptoaktywów, bo rządzący podejmą trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej ten rynek. Głosowanie zaplanowane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach. Koalicja liczy, że dzięki aferze związanej z Przemysławem Kralem ta sztuka się uda, ale opozycja, PiS, Rozwój Plus i Konfederacja swojego podejścia nie zmieniają.
4: Premier Donald Tusk oczekuje od polityków opozycji wsparcia ustawy regulującej rynek kryptowalut.
5: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy.
6: To jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle.
4: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W odrzuceniu weta nie pomoże Rozwój Plus. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowe przepisy były nad regulacją i namawia do przyjęcia projektu Karola Nawrockiego.
7: Przyłożymy rękę do uregulowania tego sektora przy wypadku projektu pana prezydenta.
4: PiS też nie pomoże rządowi w sprawie weta, zapowiada poseł Zbigniew Kuźmiuk.
8: Metoda, że trzykrotnie robi się to samo i oczekuje się innego rezultatu, nie ma nic wspólnego z logiką.
4: Klienci upadłej giełdy Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Gospodarka wzrośnie o 3%, ceny średnio o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenie o prawie 606%. To zakłada projekt budżetu na przyszły rok przyjęty przez rząd. Wydatki będą wyższe niż w bieżącym, a deficyt wyniesie ponad 280 miliardów złotych, o 11 miliardów więcej niż w tym roku. Jak te plany komentują ekonomiści? Zdaniem Marka Zubera wzrost PKB został oszacowany bardzo ostrożnie.
9: Moim zdaniem jest szansa na wyższe, ale dobrze, że tak to się robi. Lepiej nie doszacować niż przeszacować, bo to oczywiście miałoby wpływ na zakładane dochody do budżetu.
0: Teraz projekt przyszłorocznego budżetu trafi do konsultacji i prac w parlamencie na ewentualne zmiany. Rząd ma czas do 30 września.
10: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Islandia, której obywatele odpowiadają dziś na pytanie, czy chcą wznowić negocjacje z Unią Europejską. Bruksela na prośbę władz w Reykjaviku nie ingerowała w kampanię referendalną, ale jest żywo zainteresowana ewentualnym 28. państwem członkowskim.
11: Islandia, strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku, jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wdrożyła większość unijnego prawa, jest w strefie Schengen. Z punktu widzenia Brukseli wymarzony kandydat do członkostwa. Jeśli Islandczycy zdecydują o powrocie do rozmów, to jesteśmy w Komisji Europejskiej gotowi. Skomentowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Największym problemem w negocjacjach będzie rybołówstwo, bo Islandia nie chce się dzielić swoimi łowiskami, a w Unii obowiązują limity. Połowowe. Komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że będzie musiała na jakieś wyłączenia się zgodzić, czyli pójść na kompromis w negocjacjach, jeśli oczywiście do nich dojdzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Konkursy z nagrodami, piknik edukacyjny, audycje na żywo. Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało dziś do Gołdapi. Już za godzinę rozpocznie się najbardziej rozpoznawalna wakacyjna audycja w polskim eterze.
12: Zaraz po audycji o 12:00 rozpocznie się piknikowe spotkanie z Latem z Radiem, a tam okazja do wygrania naszych maskotek.
0: Mówił Roman Czejarek, który razem ze Sławą Bieńczycką poprowadzą audycję. A o 16:00 międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem wielki koncert na scenie m.in. Mary.

0: Polski, Organek i IRA. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w Mistrzostwach Europy. Tym razem podopieczne włoskiego trenera Stefano Lavariniego wygrały w Stambule z broniącymi tytułu Turczynkami 3-2 i z kompletem zwycięstw zajęły pierwsze miejsce w grupie A. W meczu z Turcją zadebiutowała libero Klaudia Łyduch, która zastąpiła kontuzjowaną Aleksandrę Szczygłowską.
2: Jak rozmawiam z najbliższymi, to właśnie mówię, że jakie życie potrafi być przewrotne i że jeszcze dwa dni temu nie wyśniłabym sobie takiego scenariusza. Cały zespół bardzo dobrze zagrał. Każda dziewczyna, która weszła na boisko, dała z siebie wszystko.
1: W poniedziałek Polki zagrają o ćwierćfinał. Ich rywalkami będą Portugalki. Siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. To sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-2. Libero Maksymilian Graniczny.
3: Cieszymy się, że mogliśmy tu w Krakowie się pojawić, bo nie mieliśmy dużo możliwości w ostatnim czasie grać przed polską publicznością, a jest najlepsza na świecie. Wypełniła całą Taurun Arenę, tu paręnaście tysięcy kibiców, jak nie więcej. Coś pięknego. Cieszymy się z wygranej, mimo że jeszcze nie jesteśmy teraz w najlepszej formie fizycznej, bo to jest moment jeszcze na przygotowanie nas na te najcięższe momenty na Mistrzostwach Europy, także mamy dużo długich treningów ciężkich, dużo siłowni, więc tym bardziej cieszę, że mimo braku takiej stuprocentowej świeżości byliśmy w stanie to spotkanie wygrać w tiebreaku.
1: Dziś drugi mecz Polaków z Amerykanami. W piłkarskiej ekstraklasie trzecia porażka z rzędu Wisły Płock. Tym razem płoccanie przegrali z Koroną Kielce 0-2. Remisem 1-1 zakończył się mecz Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Najważniejszym wydarzeniem wieczoru przy Łazienkowskiej było jednak pożegnanie Artura Jędrzejczyka, wieloletniego piłkarza Legii, z którą zdobył 6 tytułów Mistrza Polski i 7 krajowych pucharów.
4: Cieszę się, że to nastąpiło. Pożegnanie, no coś niesamowitego, na pewno zostanie to ze mną do końca życia i warto do takich chwil tutaj zostawić kawał zdrowia i siebie. Będę tutaj oczywiście przychodził i będę starał się być jak najbliżej klubu. Teraz będę miał więcej czasu na przemyślenia, co dalej, zobaczymy.
1: Artur Jędrzejczyk to 41-krotny reprezentant Polski. Dwukrotnie wystąpił na Mistrzostwach Świata i był ważną częścią drużyny Adama Nawałki, która 10 lat temu osiągnęła ćwierćfinał Mistrzostw Europy we Francji. Następne aktualności sportowe 5 minut po 10.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
0: Pogoda. Dzień będzie pochmurny, miejscami może padać deszcz, a we wschodniej połowie kraju zagrzmi od zachodu, powoli jednak pojawiać się będą rozpogodzenia. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 19 stopni na północy, przez 23 w centrum, po 26 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie jest niskie i waha się. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
12: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z

0: nieba będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Harry Styles na początek trzeciej godziny wolnej soboty z jedynką, a na zegarze 8:14.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: No dokładnie sobota, 29 dzień sierpnia i jednocześnie 241 dzień roku. To znaczy, że do końca roku zostało 124 dni. Wschód słońca był dziś o godzinie 5:42, zachodu proszę się spodziewać o 19:31. Zatem dzień będzie trwał 13 godzin i 49 minut, co znaczy, że będzie krótszy od najdłuższego

o 2 godziny i 58 minut, ale też dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 7 minut. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Beata, Beatrycze, Flora, Jan, Crescent,

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Nasz pierwszy gość, pani Justyna Harkiewicz, przewodniczka turystyczna. Będzie trochę o historii, trochę o turystyce.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Justyna.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Już mówimy o tym z rąkiem od początku, że tu się naprawdę oddycha. Tutaj końcówka albo początek Polski, w zależności od tego, jak na to spojrzeć. Piękne okoliczności przyrody. Za nami jezioro, przed nami tężnie. A ja bym chciała troszeczkę z innej strony. Gołtap, skąd ta nazwa?
3: Gołtap jest to nazwa, która pochodzi od dwóch staropruskich słów. Słowa gelde, które oznacza nieco obniżenie, i słowa ape, które oznacza rzekę. Czyli gdybyśmy chcieli sobie wytłumaczyć, co oznacza nazwa Gołtap, to rzeka w niecce, rzeka w obniżeniu. I tak wygląda właśnie nasze miasto, czyli w takiej dolince płynie bardzo urokliwa rzeka Gołtapa, a żeby dostać się do centrum, to musimy właśnie kilka kroczków pod górę zrobić.
2: I uwaga, to jest ta Gołtap, a nie ten Gołtap, bo tak. Część osób ma problem z odmianą. Nawet wczoraj dostaliśmy taki list, który tuż przed wejściem na antenę o 9:00 nagle kolega mi przyniósł z hasłem pilne, pilne, pilne. Otwiera mi, tam było: panie Romanie, pani Sławo, tylko się nie pomylcie, bo to nie jest ta Gołtap, ten Gołtap. Nie, to jest dokładnie odwrotnie, czyli to jest ona.
3: Gołtap jest
2: jadę
3: jak
2: do Gołtapi.
3: Tak. Gołtap jest jak piękna kobieta, czyli w formie żeńskiej.
2: O,
3: byłem w Gołtapi, czy ta Gołtap.
1: Tak, tak jest, po prostu. To też takie miejsce strategiczne dla przez wiele, wiele wieków, prawda? Tutaj się różne kultury przenikały, różne państwa miały swoje wpływy, te najważniejsze momenty.
3: Tak.
1: Jak które już dzisiaj jeszcze, że tak powiem, są do dotknięcia, do zobaczenia.

0: Tak jak Państwo zauważyliście, Gołdap jest miastem pogranicza. Jezioro, nad którym się znajdujemy, jest wyjątkowe absolutnie. Jest podzielone państwową granicą. Ta granica przechodzi dokładnie przez wodę. Mamy biało-czerwoną boję położoną na wodzie.
1: Po środku, czy któraś część jest większa?
0: Troszkę większa część należy do nas, do Gołdapi. Jezioro ma 200 hektarów, 150 hektarów należy do strony polskiej, pozostała część należy do obwodu królewieckiego.
1: Zaraz, moment, pani Justyno, jeżeli płynę łódką, to czy tam ktoś sprawdza na tej granicy? Czy tam jak przepłynę na drugą stronę, lepiej nie ryzykować, czy tam przymykają oczy?
0: Gołdapianie zawsze wiedzą, że płyniemy do biało-czerwonej boi. Turysta zawsze otrzyma taki komunikat, że wolno nam pływać do biało-czerwonej boi, a Straż Graniczna czuwa nad tym, żeby tego dokładnie przestrzegać. A propos tych klimatów pogranicza, to myślę, że warto również wspomnieć, że jadąc przepiękną trasą przez Puszczę Romińską, czyli przy samej granicy państwa, po około już 40 kilometrach dojedziemy do absolutnie wyjątkowego miejsca, Trójstyk Granic w Wisztyńcu, który jest takim symbolem tego miejsca. Czyli tutaj spotykają się granice trzech państw, Polski, Rosji i Litwy.
1: To jest smutny symbol teraz, bo od strony rosyjskiej te kraty, drut kolczasty i w ogóle to... To kiedyś inaczej wyglądało. Teraz tak wygląda, no, daje do myślenia bardzo.
0: Wyglądało to inaczej, natomiast samo miejsce oczywiście zostało. Jak najbardziej ono jest dostępne turystom, także ci z państwa, którzy będą w okolicach Puszczy Romińskiej, mogą tam zajrzeć. Natomiast cały czas możemy przejeżdżać też na litewską stronę, tak? Tam w pobliżu znajduje się równie ciekawe jezioro Wisztynieckie, też podzielone państwową granicą, czy Wisztyniecki Park Regionalny.
2: Wróćmy bliżej miasta, z powrotem do Gołdapi. Już wcześniej wspominaliśmy o tym, że narty, że piękna góra. No właśnie, to jest takie jedno z tych miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić.
0: Proszę Państwa, absolutnie tak. No myślę, że piękna góra, ta nazwa już
2: dużo mówi,
0: tak? Także miejsce absolutnie wyjątkowe. W ogóle w kontekście Mazur, ja myślę, że my zawsze kojarzymy Mazury z punktu widzenia płaskich tafli jezior. Natomiast o Gołdapi bardzo często mówi się, że Gołdap jest właśnie sercem Mazur Garbatych. I piękna góra jest jednym ze wzniesień tak zwanego garbu szeskiego.
1: Szeskiego,
0: tak. Nazwa pochodzi od Szeskiej Góry, która też zresztą bardzo blisko Gołdapi się znajduje. Bardzo blisko Gołdapi jest również Góra Tatarska, na szczycie której znajduje się malownicze jeziorko. Jest to chyba najwyżej położone jezioro na Mazurach. Cały krajobraz jest naprawdę wyjątkowy, ale przede wszystkim, proszę Państwa, też jest to miejsce absolutnie wyjątkowe o każdej porze roku. Na szczycie Pięknej Góry znajduje się obrotowa kawiarnia. Jest to jeden z piękniejszych punktów widokowych w mieście. I przede wszystkim stamtąd widać, jak Gołdap mocno zatopiona
1: Dobrze
0: jest w zieleni.
1: Obrotowa kawiarnia, co ona się obraca, tak? Czyli sobie siedzę, piję kawę przy stoliku, ze Sławą się na przykład umawiam i w czasie picia tej kawy i dwóch ciasteczek robimy pełen obrót dookoła miasta, tak?
0: Dokładnie tak wygląda. Zamawiamy gorącą kawkę. Nie ruszamy się z miejsca
2: i wszystko
0: obkręcamy się. Widzimy świat dookoła.
2: A skoro mówimy o tych spojrzeniach na świat z góry, to nie możemy zapytać o jeden zabytek, który widać, gdy się już wjeżdża do Gołdapi, gdy się zbliżamy, a mianowicie wieża Ciśnień. Tam też jest taras widokowy.
0: Tak. Powiedziałabym, że wieża Ciśnień to taka strażniczka historii miasta, bo wieża jest jednym z nielicznych obiektów zabytkowych, które ocalały wojenne zniszczenia. Jest to obiekt, który pochodzi z 1905 roku. Przez ponad 80 lat był włączony do systemu wodociągowego miasta. Natomiast od 2008 roku stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych. Polecam wszystkim Państwu. Bardzo wysoka, 46,5 metra wysokości. I na tej wysokości dwa niezwykłe tarasy widokowe.
1: Na szczyt za darmo czy bilecik?
0: No bilecik. Kupujemy bilecik. Natomiast naprawdę warto, proszę Państwa, wjeżdżamy albo windą, więc wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek problemy z poruszaniem się tutaj mogą swobodnie wjechać windą, bądź wchodzimy sobie schodami. A stamtąd wyjątkowy widok na miasto, stamtąd widać już tereny za granicą, bo tutaj tak jak pani redaktor wspomniała, mamy...
2: Czyli kawałek obwodu kaliningradzkiego,
0: tak,
2: zobaczymy.
0: Jak najbardziej.
1: Królewieckiego.
2: Masz
1: Uwaga,
2: rację.
1: Tak, też mnie wszyscy poprawiają. Tak.
2: A jednak zostaje to w głowie.
0: Ale proszę Państwa, też widać wszechobecną zieleń. Stamtąd najlepiej widać, jak Gołdap jest zatopiona wręcz w zieleni, bo trzeba przypomnieć, że Gołdap jest jak gdyby położona pomiędzy dwiema puszczami. Tutaj zaraz blisko za jeziorem Gołdap mamy Puszczę Romińską, natomiast dosłownie kilka kilometrów od miasta, właśnie na terenie Wzgórz Szeskich, Puszcza Borecka.
1: I dodam, że będzie bonus na podcastowej stronie, więc będzie więcej tej rozmowy oczywiście.
2: Tak, jesteśmy, to już Państwu Romek Justyną później o tym wszystkim opowie, a my w tej zieleni cały czas jesteśmy zatopieni, bo tutaj rzeczywiście ten kolor dominuje,

0: a za nami jest dosłownie jezioro Gołda. Justyna Harkiewicz, przewodniczka turystyczna po tym terenie, była gościem Lata z Radiem. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio. Yeah!

0: Reklama.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa Polska 2021-2027.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.
5: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
4: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
5: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
4: Film, książka, muzeum.
5: Architektura, serial, design, muzyka.
4: Daj sobie szansę na tę znajomość.
5: Zapraszamy już dziś po 20.
4: Ula Kaczyńska
5: i Alek Chudzik.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Pogoda.
6: W pogodzie może się bardzo dużo dziać. Niektórzy z Państwa na pewno otrzymali alerty RCB, dlatego że też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał.

dostrzega, że w kilku pasach, w kilku województwach rzeczywiście dzisiaj ta pogoda mocno dynamiczna. Sporo chmur, do tego wszystkiego deszcz, burze z silnym wiatrem, także tutaj mamy te ostrzeżenia. Przede wszystkim od województwa pomorskiego przez Kujawy, Wielkopolskę, Łódzkie, Pośląsk, Małopolskę. Tutaj w tych rejonach dzisiaj najgorsza sytuacja pogodowa i to wszystko tak z zachodu trochę wędruje na wschód, więc później część pozostałych województw, na przykład warmińsko-mazurskie, czy lubelskie, czy świętokrzyskie też może zostać dotknięte tym takim intensywnymi zmianami pogodowymi. To jeśli chodzi o to, co się będzie działo na naszym niebie. U nas w tej chwili w Gołdapi, owszem, jest trochę chmur i bańki się pojawiły, ale to nie jest zjawisko pogodowe. Pojawiły się. Słoneczka na razie niewiele, ale na całe szczęście lekki wiatr i nie pada i tego wariantu będziemy się na razie trzymać. Temperatura od 20 stopni na Warmii i Mazurach. Tutaj dzisiaj w Gołdapi prognozowana 21. W centralnej części na południu 23-24. Najwyższa temperatura dziś to 26 stopni i tyle może być w Małopolsce i na Podkarpaciu. I przypominam jeszcze, że w czasie burz może być silniejszy wiatr do 85 km na godzinę. Także proszę pamiętać, kto otrzymał alert RCB, ten pilnuje tego, co dzieje się u niego w okolicy z pogodą.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Krystyna na facebookowym profilu Radiowej Jedynki napisała przed chwilą, ale mnie zaskoczyliście informacją, że w Gołdapi jest tężnia. Nie wiedziałam o tym zupełnie. Sławo, no jak jest uzdrowisko, to

0: tężnia chyba musi być, prawda?
1: No nie zawsze.
0: Wypada, żeby było.
1: Nie zawsze, bo jest sporo uzdrowisk, które nie mają tężni, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o Gołdap, to tutaj jest nawet nie jedna tężnia, a dwie tężnie.
0: Na bogato.
1: Solankowo, na bogato. I o tym też będziemy rozmawiać właśnie z naszym gościem.
0: Krzysztof Polakowski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapie. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ta tężnia od którego roku tutaj stoi?
2: Szanowni państwo, tężnie powstały w 2014 roku.
1: Czyli już 12 lat.
2: Już 12 lat, aczkolwiek zacząłbym tak cofnąć się troszeczkę dalej w przeszłość, ponieważ Gołdap jako miasto uzyskała status uzdrowiska już w 2000 roku.
1: A nie wszyscy w Polsce o tym wiedzą, więc tym bardziej pozdrawiamy, oczywiście wszystkich, ale też i informujemy, że dzisiaj jesteśmy w uzdrowisku.
2: Tak, i przez wiele lat Gołdap było jedynym miastem uzdrowiskowym w województwie warmińsko-mazurskim. Dopiero od stycznia tego roku Lidzbark Warmiński uzyskał taki status, także długo byliśmy jedyni.
1: Czyli jest się czym chwalić. Tężnie to oczywiście świetny pomysł. Z daleka, gdyby ktoś tak nie wiedział, jakby tak zrobić zdjęcie z daleka, to by ktoś powiedział, o, takie same albo bardzo podobne do tych, które mamy w Ciechocinku. Te w Ciechocinku są trochę wyższe i większe, ale te wasze też są całkiem.
2: Nasze są całkiem. Mają 220 metrów długości i 8 metrów wysokości. I w momencie ich budowy były to czwarte tężnie solankowe w Polsce.
0: 8 metrów w pionie to jest kilka pięter, 220 metrów. Można chodzić dookoła, czy chodzi się w środku, tam między jedną i drugą ścianą?
2: Generalnie zachęcamy do chodzenia dookoła oraz w środku między tężniami, żeby tym zdrowym powietrzem sobie oddychać, bo nie tylko wdychamy je nosem, ale także przez skórę, o czym też należy pamiętać.
1: A my dzisiaj tam z Romkiem polecieliśmy przed audycją od razu, żeby
0: tam się oddycha.
1: Tam się oddycha, nawet mogą to państwo zobaczyć na Facebooku w naszym filmiku, którym otwieramy właśnie dzisiejszą audycję i dzisiejszy
0: ale
1: pobyt w Gołdapie.
0: Teraz uwaga, ważna rzecz, bo było takie zamieszanie, myśmy sobie o tym już tu wspominali wcześniej, przed wakacjami, w czasie wakacji, niestety znalazły się w Polsce miejsca, to nie dotyczy absolutnie Gołdapi, żeby nie było wątpliwości.
1: Ale powiedzmy o tym.
0: Tak, że tężnie okazało się, że nie do końca leczą, bo nie wszyscy to badają regularnie i sprawdzają. Tu jest inaczej.
1: Tak, tamten problem dotyczy głównie tężni miejskich, które nie są w uzdrowiskach. Natomiast te uzdrowiskowe, panie prezesie, proszę powiedzieć, że mam rację, mają zupełnie inne regulaminy, mają regularnie robione badania, muszą to mieć właśnie dlatego, że to jest uzdrowisko i tutaj te tężnie w Gołdapi też tak mają.
2: Oczywiście potwierdzam, tak. My jako uzdrowisko mamy taki obowiązek, żeby dbać zarówno o jakość wody, no jak i o jakość powietrza. I woda w pijalni, która jest dostępna do picia w kranach, bo mamy dwa rodzaje wody, woda mineralna i woda lecznicza, jest oczywiście badana. Oraz ten aerozol, który jest wokół tężni rozpylany, też jest przedmiotem badań. I tego stale pilnujemy i jest to kontrolowane na bieżąco.
1: A ta woda sanatoryjna to na co pomaga?
2: Woda sanatoryjna, mamy dwa rodzaje
1: do
2: tej
1: picia.
2: Wody. Tak. Ona pomaga, ta woda lecznicza, głównie na schorzenia związane z żołądkiem, choroby nerek. Oczywiście należy ją pić z umiarem, bo tak jak inne rzeczy, wszystko w nadmiarze może też zaszkodzić, ale pita w odpowiednich ilościach na pewno pomaga. Natomiast ta woda mineralna, ona uzupełnia wszelkiego rodzaju mikroelementy, które no, tracimy poprzez szybkie życie, poprzez stres, poprzez pot, przez który tracimy właśnie te związki i możemy dzięki spożywaniu tej wody je uzupełnić.
1: A gdy tak sobie pospacerujemy tutaj między tymi tężniami i tak się nawdychamy, to na co nam to pomoże?
2: No to przede wszystkim na drogi oddechowe, tak, i tak jak pan Roman mówi, na stres, bo my też jesteśmy jako Gołdap częścią, partnerem takiej sieci Sita Slow, gdzie jest zachęta do takiego, może nie tyle wolnego, co ekonomicznego, takiego zdystansowanego życia, które pomaga po prostu się odstresować.
0: Czyli do zdania Gołdap tu się oddycha, można spokojnie dodać Gołdap tu się spokojnie, w innym rytmie, w innym tempie, w takim lepszym sensie, wolniejszym, żyje.
2: Dokładnie. My to sobie cenimy, bo mamy te walory przyrodnicze, ale jesteśmy małym miasteczkiem. My mamy wszędzie blisko. My nie musimy się tak śpieszyć, gonić, stać w korkach, tak jak to ma miejsce w dużych miastach. I my to sobie doceniamy. Można wszędzie dojść pieszo, czy dojechać rowerem i naprawdę nam się tu dobrze żyje.
1: No i właśnie, drodzy państwo, jak się już tutaj dojedzie, to koniecznie kierunek tężnie i między jedną a drugą tężnią można pospacerować, powdychać, poczytać książkę, usiąść, no i zresetować się.
0: Krzysztof Polakowski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi, czyli firmy odpowiedzialnej za te tężnie, które są świetnie przygotowane, perfekcyjnie wyglądają, czyściutkie i działają. Zapraszamy.

0: A 3 minuty temu śpiewała Ania Wierzchoni, która pojawi się dzisiaj o 20 na koncercie, a wcześniej jest szansa, że tutaj w trakcie naszego pikniku w audycji Marcina Kusego też się pojawi. Będzie
1: czyli
0: szansa
1: jak
0: na zdjęcie.
1: Będziecie słuchać jedynki, to wszystko będzie w porządku. Pani Justyna, która była na samym początku dzisiaj tutaj naszej audycji, naszym pierwszym gościem, mówiła, wie pan co, panie Romanie, panie Sławo, dzisiaj jest zmiana turnusów. Jedni wyjeżdżają, drudzy wracają, ale to
0: jest ten dzień.
1: Dobrze. To jest ten dzień, przyjeżdżają nowi, mówią, wow, jak fajnie, jak przyjemnie. Co ratować, jakie elementy naszego zdrowia ratować, o tym także teraz sobie teraz porozmawiamy.
0: Nasz kolejny gość, prezes powiatowego szpitala w Gołdapi Gold Medica, pani Emilia Urbanowicz. Dzień dobry, pani prezes.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Witam również wszystkie osoby, które nas słuchają tu z Gołdapi.
0: Od razu powiedzmy, że to publiczna placówka. To zacznijmy od bardzo podstawowego pytania. Czy tutaj rzeczywiście oddycha się taką pełną piersią?
2: Tak. Tutaj są możliwości, są naturalne warunki do tego, żeby oddychać pełną piersią. I to jest idealne miejsce, idealne, krystaliczne, czyste powietrze, krystalicznie czyste powietrze. Jestem sprzymierzeńcem lekarzy, sprzymierzeńcem służby zdrowia do tego, żeby leczenie pewnych chorób było skuteczne i żeby w pełni wykorzystywać walory naturalne tego miejsca. Mówię tutaj o wszelkich chorobach układu oddechowego. Co na to wpływa? Na to wpływa to, że w tym miejscu jest bardzo dużo, czyli nie konkretnie w tym miejscu, tylko w powiecie gołdapskim, jest bardzo dużo terenów zalesionych. Mamy tutaj przepiękną Puszczę Romińską, która jest pewnego rodzaju taką polską tajgą. Jest w niej bardzo dużo drzew iglastych, sosny, świerki. To są te drzewa, które...
1: Czyli olejki latają w powietrzu.
2: Dokładnie,
1: też.
2: Dokładnie. To właśnie te olejki bardzo duży wpływ mają zdrowotny na nasz układ oddechowy. I to czyste powietrze, którym oddychamy, jest sprzymierzeńcem w prowadzeniu rehabilitacji pulmonologicznej, którą między innymi prowadzimy właśnie w naszym powiatowym szpitalu publicznym, podkreślam, publicznym szpitalu, bo pomimo, że ten szpital jest prowadzony w formie spółki, to jest to 100% udziału powiatu gołdapskiego.
0: Czyli już wiemy, że warunki klimatyczne sprzyjają, że tutaj rzeczywiście to powietrze jest bardzo, bardzo czyste. Gdyby tak nie było, to Gołdap nie miałaby statusu uzdrowiska. Mieszkańcy mogą z tego powietrza
1: oni
0: korzystać
1: to mają na co dzień.
0: Codziennie, tak jest, a kuracjusze, którzy przybywają, no właśnie, najczęściej przybywają na ile? Na 3 tygodnie?
2: Jeśli chodzi o rehabilitację pulmonologiczną, którą prowadzimy w szpitalu, nie w sanatorium, w szpitalu, to jest 3-tygodniowy turnus. To też są turnusy.
1: Pacjent, czyli 3 tygodnie zmiana. 3 tygodnie
2: zmiana, tak, i 3 tygodnie
0: zmiana.
2: Dzisiaj
0: jest ta zmiana właśnie.
2: Rehabilitacja pulmonologiczna właśnie trwa 3 tygodnie i pacjent u nas... Nasz pacjent to jest pacjent z całego kraju. To nie tylko pacjenci z naszego powiatu gołdapskiego i okolicznych. To są pacjenci, którzy przybywają do nas z całego kraju. To oczywiście są zabiegi w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To są zabiegi, które są ukierunkowane na układ oddechowy, czyli to jest rehabilitacja typowo skierowana na układ oddechowy.
1: Przepisujecie spacery po prostu na recepcję
2: Spacery też, dlatego że ten pacjent, który jest u nas na rehabilitacji, dostaje kilka zabiegów dziennie.
1: A co się robi?
2: To są zabiegi ogólnoustrojowe, ale przede wszystkim zabiegi ukierunkowane na układ oddechowy. Pacjent u nas uczy się właściwie oddychać. Uczy się oddychać w sytuacji, kiedy brakuje mu tego powietrza. Czyli ten pacjent, który ma duszności, żeby nie wpadł w panikę, on musi się nauczyć właściwie oddychać. To są ćwiczenia ogólnousprawniające, to jest edukacja, to są inhalacje. A oprócz tego ten pacjent u nas jest 24 godziny.
0: I to powietrze cały czas działa.
2: Tak. I właśnie te spacery, to wyjście chociażby na

0: podwórko, jeżeli ten pacjent jest powiedzmy mało ruchowo sprawny, to nawet wyjście na podwórko i to, że posiedzi na naszym terenie, które też jest zadrzewione i zielone, to też to jest działanie przez 24 godziny tego dobra naturalnego. Chciałabym tu podkreślić, że w naszym oddziale naprawdę pracują doświadczeni, pełni wiedzy, umiejętności, ale także pełni empatii pracownicy medyczni. I pacjenci podkreślają tą cudowną atmosferę i skuteczność tego, co robią. Także ta rehabilitacja pulmonologiczna wpasowana w GoDAP, które jest idealnym miejscem do prowadzenia takich świadczeń, no na pewno będzie u nas rozwijana. Chcemy poprawić warunki lokalowe do tego, żeby pacjent oprócz tego dobra medycznego dostał też dobre miejsce zamieszkania. Także będziemy to rozwijać i poprawiać. Zapraszamy pacjentów z całego kraju. Trzeba mieć tylko skierowanie, a najlepiej zadzwonić do nas i dowiedzieć się.
1: Czyli jak rozumiem, czasem na recepcie też pojawi się hasło dla niektórych spacer do tężni. No ale przede wszystkim to powietrze, które 100% cały czas działa. No i o tym wszystkim opowiadała pani Emilia Urbanowicz, prezes Powiatowego Szpitala w GoDAPi Gold Medica. Pani prezes, bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: To my teraz będziemy się zaraz uczyć z Romkiem poprawnie oddychać.
2: Wdech,
1: nos, usta.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Halasle, Borkold i Gundel Palacinta.
2: Rozmarzyłem się. Balaton, Budapeszt, ale też Wiedeń, Styria, Krems. A czy kuchnia austriacka i węgierska mają jeszcze coś ze sobą wspólnego?
1: Będziemy tego dociekali w apetycie na Europę na antenie pierwszego programu Polskiego Radia.
2: Zapraszamy dziś po 16:00.
1: Łukasz Modelski
2: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie

0: Artyści z Indii i Polski Varidashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Natężenie ruchu na naszych drogach nie jest na razie duże, ale mamy dużo zgłoszeń od służb, najwięcej z A1. Dwa w Łódzkiem zdarzenia drogowe i jedno w Kujawsko-Pomorskim. W Łódzkiem właściwie na tym samym fragmencie A1, bo na wysokości Łodzi, między węzłami Brzeziny Łódź Wschód, to na 311 kilometrze mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, ale mamy zwężenie na jezdni w stronę Gdańska. Tutaj utrzymuje się zator i zdarzenie drogowe na A1 na tym samym odcinku, z tym, że na 310 kilometrze między węzłami Brzeziny Łódź Wschód, tylko na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Tu z kolei doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane w tym wypadku. No i w związku z tymi zdarzeniami na A1-ce właśnie w Łódzkiem na wysokości Łodzi jest korek na obu jezdniach. Kłopoty z przejazdem w Kujawsko-Pomorskiem mamy też na A1-ce między węzłami Włocławek Zachód Kowal na wysokości miejscowości Ludwinowo, 202 kilometr. Tu auto osobowe uderzyło w bariery, no i jest zwężenie w stronę Łodzi. Utrudnienia utrzymują się też na obwodnicy Trójmiasta na wysokości węzła Gdańsk-Kowale, właściwie za tym węzłem na 338 kilometrze. Tutaj też auto osobowe uderzyło w bariery. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale korek utworzył się na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni. Kierowcy do dyspozycji mają tu tylko jeden pas. Bez utrudnień już natomiast na S6 w Zachodniopomorskim na wysokości Sławna w kierunku Gdańska jedziemy bez kłopotów. Trudne warunki jazdy mamy obecnie. Na większości dróg pada deszcz, jest ślisko, pada miejscami intensywnie i stąd trzeba bardzo uważać.
7: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. W Gołdapi też minęła 10:00.

0: Chcieliśmy powiedzieć wielkie dziękuję. Pani Paulina i pan Lew z okolic Białegostoku, z Zamczyska, przynieśli nam przepiękny talerz z psem. Prawda, Sławo?
1: Spójrz. Przepiękny?
0: No.
1: Będzie można za chwilę obejrzeć.
0: Jest specjalna podstawka, więc powędruje także do naszej redakcji. Zapraszamy do Głodapi, stąd dzisiaj gra Lato z Radiem.
1: A w tej godzinie sprawdzimy m.in. jakie atrakcje oferuje jezioro Gołdap i czy rzeczywiście to miasto, Gołdap, może być określone mianem Zakopanego Północy. To wszystko do 11. Przypominam, dzisiaj jesteśmy tutaj do późnego wieczora. Sława Bieńczycka.
0: Roman Czerek.
1: A teraz prosto z Warszawy Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Ministrowie wzywają do oczyszczenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po aresztowaniu szefa PKOL-u Radosława P. Rządzący nie składają broni w sprawie kryptoaktywów. Będzie trzecia próba obalenia prezydenckiego weta. Jak zachować się w przypadku kryzysu? Odpowiedź na to pytanie będzie czekała dziś w setkach miejsc w całym kraju.

0: To bardzo mocny sygnał do oczyszczenia polskiego ruchu olimpijskiego i polskiego sportu z ludzi jego pokroju. To on nadał nazwę Centrum Olimpijskiemu. Zonda Krypto granice zostały przekroczone. Tak po decyzji sądu w sprawie szefa PKO-lu pisze w mediach społecznościowych minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące, a sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Śledzi ją Aleksander Przoniak.
1: Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
2: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia 2 czynów.
1: Politolog Paweł Ramiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
3: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
1: Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Będzie trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie zaplanowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. To po tym, kiedy Karol Nawrocki trzeci raz nie podpisał dokumentu, tłumacząc to przeregulowaniem i zapisami niekorzystnymi dla klientów giełd kryptowalut. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty mówi, że to była bardzo zła decyzja.
4: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: Marszałek Czerzasty poinformował też, że na najbliższym posiedzeniu Sejm zagłosuje również nad prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy i wiatru, w porywach do 75 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Alerty wydano dla całej wschodniej połowy kraju, obowiązują do wieczora. Służby ostrzegają, że miejscami taka aura może powodować groźne incydenty, takie jak powalone drzewa, zerwane dachy albo przerwy w dostawie prądu. A o tym, jak przygotować się na kryzys, będzie można dowiedzieć się dziś w prawie 1400 miejscach w Polsce. To trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na miejscu czekać będzie zarówno teoria, jak i zajęcia praktyczne, mówi zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Tomasz Kołodziejczyk.
5: Chodzi nam o to, żebyśmy mogli rozpropagować rozpoznawanie komunikatów ostrzegawczych, jakiego rodzaju sygnały alarmowe istnieją w naszym porządku prawnym, jak należy na nie reagować i jak przeciwdziałać dezinformacji. Ponadto będą informacje, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak się spakować w ciągu terium czasowego, żebyśmy mogli sobie właśnie pomóc w sytuacji wymagającej nagłej pomocy.
0: Lokalizacje i szczegóły organizacyjne najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, gmin oraz miast. Na wydarzenie nie obowiązują żadne zapisy, a udział w nich jest całkowicie bezpłatne.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze Gołdap, bo to przedostatni przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. W mazurskich tężniach solankowych od rana na turystów i mieszkańców czeka moc atrakcji, a ich samo miasto też jest wyjątkowe.
7: I teraz zabawmy się w skojarzenia, to co w Lecie z Radiem tak bardzo lubimy. Ile osób ma takie skojarzenie? Gołdap, uzdrowisko. To zapamiętajcie, drodzy Państwo. Gołdap to jest przepiękne, fantastyczne miejsce i dziś właśnie tu gra, koncertuje i bawi Was Lato z Radiem.
0: Mówił Roman Czajarek, który razem ze Sławą Bieńczycką audycję prowadzi. W południe rozpocznie się piknik edukacyjny o 16:00, międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem na promenadzie zdrojowej wielki koncert. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, zespół Perfekt i Łukasz Drapała oraz Michał Szpak. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. 5 meczów, 5 zwycięstw i zaledwie 3 stracone sety to dorobek polskich siatkarek w fazie grupowej Mistrzostw Europy. W meczu o pierwsze miejsce w grupie biało-czerwone pokonały w Stambule Turczynki 3-2. Teraz przed nimi faza pucharowa w poniedziałek. W 1/8 finału zmierzą się z Portugalkami. Siatkarze szlifują formę przed Mistrzostwami Europy na memoriale Huberta Jerzego Wagnera. W pierwszym spotkaniu ograli Słoweńców 3-2. Przyjmujący Aleksander Śliwka przyznał, że najwyższa forma dopiero przyjdzie, ale kibice w Krakowie już prezentują się z najlepszej strony.
9: Jesteśmy na etapie jeszcze nie turniejowym, jeszcze najwyższej formy, ale kibice tą

0: najwyższą formę pokazują od razu, bez przygotowania, także bardzo się cieszymy, że znowu jesteśmy na tak wielkiej arenie, wypełnionej praktycznie po brzegi. Bardzo dziękujemy kibicom za wsparcie, mam nadzieję, że będą także z nami podczas weekendu. Tym cechuje się ten okres przygotowawczy, który mieliśmy Zakopanem, ale nie tylko my taki mamy, bo to inne drużyny mają tak samo, inne drużyny też ze Słowiańcami minęliśmy się dzisiaj na siłowni, poranne zajęcia powiedzmy były bardziej pod te przygotowanie fizyczne, także siatkówka była po to, żeby sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy, nad jakimi elementami musimy jeszcze pracować i mamy jeszcze 2 dni na to, żeby zebrać jak najwięcej danych.
1: Dziś Polacy zagrają z Amerykanami, jutro z Francuzami. Relacje w radiowej jedynce. We wczorajszych meczach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1, a Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 0-2. Dziś czekają nas spotkania Radomiaka z Krakowią, Motoru Lublin z Piastem Gliwice, Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin oraz krakowskie derby, czyli Wisła Wieczysta. Stadion Narodowy z piłkarskiej areny zmienił się w żużlowy tor i będzie dziś areną zmagań w drużynowym Pucharze Świata. O tytuł powalczą Polacy, Duńczycy, Australijczycy i Brytyjczycy. To szczególne zawody dla 6-krotnego indywidualnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika.
2: Czy to jest Grand Prix, czy Puchar Świata, zawsze się jako zawodnik chcę zaprezentować jak najlepiej. Wiadomo, że zakładając biało-czerwony kevlar, motywacji mi nigdy nie brakuje, ale zawsze tej motywacji jest, przybywa na pewno i chcę zrobić wszystko jak najlepsze tutaj, tym bardziej, że jesteśmy w domu, jesteśmy na najpiękniejszym stadionie i fajnie by było, żeby ten wieczór też był piękny.
1: Oprócz Zmarzlika Polskę będą także reprezentować Dominik Kubera, Maciej Janowski i Patryk Dudek.
3: Pogoda.
4: Ojojoj, dzisiaj w pogodzie dużo się naprawdę może dziać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także RCB wydało ostrzeżenia i alerty. Także przede wszystkim taka najtrudniejsza pogoda, jeśli chodzi o silny wiatr, o intensywne opady deszczu i o burze, to w takim centralnym pasie od województwa pomorskiego przez kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, także tutaj w tych miejscach najgorzej, ale w tych ościennych również różne rzeczy mogą się dziać, więc proszę dzisiaj być, drodzy Państwo, wyczuleni. A temperatura od mniej więcej 20-21 stopni w regionie, gdzie my dzisiaj jesteśmy, czyli Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, tutaj ta temperatura najniższa w centralnej części kraju i na zachodzie 23-24 stopnie, najwyższa temperatura dziś to 26 i tyle może być w Małopolsce i na Podkarpaciu. O silnym wietrze powiedziałam, ciśnienie w stolicy 1008 hektopaskali, a więcej o pogodzie za 20 kilka minut.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

0: słuchałem tego nagrania i powiem Państwu szczerze, z ręką na sercu, że łezka mi się wokół zakręciła, dlatego że przypomniał mi się Krzysztof Krawczyk, a jeszcze wcześniej Michał Gielniak, bo przecież to ma polską wersję. Sławą musimy naszemu Marcinowi Wojciechowskiemu obowiązkowo to podpowiedzieć, że, żeby tę polską wersję też przywrócił na antenę. Dokładnie. I Julio Iglesias to jest jedno, ale potem przecież powstała wersja Olecie z radiem z naszymi polskimi słowami. Najpierw zaśpiewał to Michał Gielniak, a później sam mistrz Krzysztof Krawczyk powiedział, a ja też spróbuję. No i stało się to wielkim przebojem, który się na naszych płytach pojawiał. Mówiłem Państwu parę minut temu, że dostaliśmy prezent od Pauliny i od Lwa. I Sława teraz pobiegła właśnie do autorów tego przepięknego prezentu. Pazurkami po talerzu teraz stukacie?
1: Tak to brzmi. O, tak to brzmi. A to jest przepiękne, bo to jest w otoczeniu róż. Boże, skąd pani wiedziała, pani Paulino, że ja kocham róże? No i oczywiście psiak. Dzień dobry, pani Paulino. Skąd jesteście?
2: Dzień dobry, jesteśmy z Zamczyska. To jest pod Białymstokiem, 30 km od Białegostoku. Dzisiaj wstaliśmy specjalnie o 5 rano, żeby być tu z wami. Wow. Na Polkę pierwszą nie zdążyliśmy, ale nadrobimy.
1: No, proszę bardzo, to są wierni słuchacze.
0: Piąte do tego rano.
1: Z pięknym prezentem. Jak pani to robi?
2: Talerz jest zrobiony w technice cuerda seca, czyli technice suchego sznura. Najpierw cały...
1: Czego, przepraszam?
2: Suchego sznura. Tak.
1: Ja tu żadnego sznura nie widzę, tym bardziej suchego.
2: Całe wszystkie te kontury są wyseparowane specjalnym preparatem. Następnie są nałożone na to kolorowe szkliwa. No i całość jest wypalona w temperaturze 1040 stopni w piecu do ceramiki w mojej pracowni.
1: A potem taki piękny efekt, który naprawdę zawiśnie u nas w redakcji. Nie przyjechała pani sama, mąż?
3: Karol.
1: Dzień dobry. I syn?
4: Lew.
1: Cześć, jakie ładne imię, Lew. Ile masz lat, Lew?
4: 14.
1: No i proszę bardzo, 14-latek też przyjechał. Tutaj jeszcze siedzą. Pani Paulino, bardzo dziękujemy, zabieramy to do Warszawy. Przyjechali także jeszcze inni słuchacze, zaraz się dowiem. A państwo skąd?
5: Przyjechaliśmy z Lipska, to jest 30 km od Augustowa, tak żeby dokładniej Państwu określić.
1: Państwo razem?
3: Tak.
1: A pan skąd jest?
6: Z Gołdapi.
1: A, czyli są też i lokalni. No proszę bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy sobie wygodnie siedzą na naszych pomarańczowych leżakach.
0: Tu jeszcze
1: młode pokolenie. Cześć, jak macie na imię?
7: Maciej.
1: I?
8: Tomek.
1: Skąd jesteście, Tomek?
8: Gołdapi.
1: A proszę bardzo, czyli Gołdap też tutaj już powolutku do nas przychodzi.
0: Ja mam innego gościa, który na czterech łapach przyszedł do nas. O tym wszystkim za chwilę zapraszamy. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: To Urszula Dudziak, a tutaj Wygoda Pisława Bieńczycka.
1: Roman Czajarek, zapraszamy gorąco. Gadowski, Ira, Wyszkoni, Perfekt, Drapała, Paktofonika, Baranowski, Sun and Grace, Organek, Mary z Polski. No właśnie, Sound and Grace. Oni będą wieczorem na scenie, a teraz u nas na radiowej antenie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: No i jak ci się Niro podoba?
2: Zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe, że te psy są naprawdę tak bardzo, bardzo posłuszne. Ostatnio też u nas w studiu były 3 psy i też się zachowywały arcygrzecznie. A ten, proszę bardzo, jak on pięknie od razu aportuje.
1: Czy jakiś odkurzacz słyszeliście? Czy coś by coś zaczął
2: tak słyszeć? Słyszymy, teraz się skupiamy na psie.
1: Dobrze.
2: Skupiamy się na psie. I oczywiście na naszym gościu.
1: Dzień dobry, pani Marto. Pani Marta Brzezińska, kierownik schroniska dla bezdomnych psów w Gołdapi.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak on pięknie tą łapę pani położy. I on tak wszystko.
1: Bo on
2: na...
1: mówi, daj smaczka.
2: Ale pięknie. Ja teraz pięknie położył głowę na kolanach. No zachwycam się.
1: Niro jest takim całkiem sporym psem. Od kiedy u pani? Od kiedy u państwa?
3: Niecałe 4 lata.
2: I właśnie ze schroniska?
3: Ze schroniska, tak. Dokładnie. Trafił do nas w listopadzie. Bardzo ponura, zimna pora roku. Był małym psem miesięcznym, ale już dużym.
2: Chcę o to dopytać, bo no, różne opinie krążą. Czy to rzeczywiście jest tak, że każdy pies, którego weźmie się ze schroniska, oddaje tę miłość, czuje, że jego życie się zmieniło o 180 stopni i wie, że ten pan, ta pani jego kocha tak w zupełnie inny sposób?
3: Zaczęła pani tak bardzo wzruszająco,
2: tak,
3: że ja
2: tak.
3: się wzruszyłam. Powiem szczerze, że pies, który trafia do schroniska, kiedy widzi już nas, opiekunów psów, gdzie, mogę tak powiedzieć, wyrywamy go z tego środowiska, w którym był, trudnego, on już zaczyna się do nas przywiązywać. Zupełnie inaczej traktuje nas, kiedy oczywiście zaufa, tak? Ale to zaufanie budzi się już w pierwszej chwili. Te psy mają w oczach z jednej strony rozpacz, a z drugiej ogromną nadzieję i taką wiarę w tą pomoc, która gdzieś do nich przychodzi.
1: Ile tych psów macie w schronisku teraz?
3: W tym momencie mamy 47 psów. Ale jak zaczynałam pracę w 2014 roku, było u nas około tak średnio 80-85 psów.
1: I także zeszliśmy do połowy. Podrzucane, tak? Skąd te psy się biorą?
3: Bardzo różnie. Wyrzucane, dosłownie wyrzucane. Najgorsze jest to, że są psy wyrzucane w różnym wieku. Od szczeniąt po staruszki, schorowane starce. Są podrzucane pod miejsca, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Czasami zdarza się też w lesie. Odnajdywać psy przywiązane do drzew, to dalej jeszcze funkcjonuje niestety wśród ludzi. Taki sposób pozbywania się psa. Najczęściej są wywożone. Wywożone, błąkają się gdzieś tam po ulicach, na skraju miasta.

0: prościej wyrzucić, prościej przywiązać, niż przyjechać i powiedzieć, słuchajcie, z różnych względów, nawet nie chcę mówić jakich, nie mogę tego psa dłużej mieć, oddaję. Trudniej, to znaczy wydaje się to prostsze, a jednak mimo wszystko w życiu okazuje się, że no właśnie, ludzie tak nie robią.
1: No niestety nie, a my też pomagamy ludziom w taki sposób, kiedy pies nie zawsze może trafić do schroniska, bo to nie my podejmujemy o tym decyzję, kiedy pies ma właściciela, to też staramy się pomóc w inny sposób. Jeżeli ktoś nie może się nim dalej opiekować, zawsze prosimy o zdjęcia, o historię psa, udostępniamy je na naszym Facebooku, tak żeby jak najbardziej pomóc przejściu psa do domu.
2: To odwróćmy teraz tę sytuację, bo mówiliśmy o tych psach, które są wyrzucane. Z różnych powodów trafiają do państwa, przywiązywane w lesie. Koszmarne historie, ale one się niestety ciągle w Polsce zdarzają, nie tylko u was. Czy można psa od was adoptować? W jaki sposób ten pies może znaleźć nowego właściciela?
1: Jak najbardziej. Domu? Jesteśmy bardzo otwarci na adopcję, bo traktujemy schronisko jako azyl, jako miejsce takie przechodnie, powiedzmy tak, dla psa, a naszym celem jest dom. Dom dla, nowy dom, tylko zależy nam bardzo na domach odpowiedzialnych. I tworzy się tutaj właśnie już wtedy, my mówimy, że nie, to nie jest koniec historii, to jest początek nowej historii życia psa, kiedy pies jest adoptowany. Zapraszamy państwa do adopcji psów ze schroniska.
0: Proszę się obejrzeć, pani co, ja nie mogę, muszę pani to powiedzieć. Proszę się obejrzeć. To jest tak, tak wzruszający
2: jest
0: widok.
2: Nasza
0: tak
2: ciocia Marzenka, nasza ciocia Marzenka. Przyklejony do niej
0: wzruszający widok.
2: Tak.
1: Niro jest psem profesorem, cudowny, zabieram go też na schronisko. On pomaga też tym psom, które jeszcze nie trafiają do domu. Uczy też je. Tak, ja jestem mu bardzo wdzięczna, on jest bardzo wdzięczny też nam.
0: Ja na psach się nie znam. Wiem tylko tak, że to jest duży pies. Wygląda na rasowego, na takiego jakiegoś wilczura. A to jest jakiś mieszaniec?
1: Ja nazywam nasze psy ze schroniska Candlebury. Od kundla Burego. I taki też jest Niro. Może gdzieś ma, jest jakąś mieszanką, ale nie doszłam do tego. Ale psów w schronisku jest naprawdę bardzo wiele pięknych psów.
0: Piękne, które, duże.
1: Tak, bardzo piękne i kandelberki.
0: My naszą maskotkę nazywamy w tym roku Kunpelek. Nie Kundelek, nie Kumpelek, ale Kunpelek z połączenia właśnie tych dwóch psów. Jeszcze ciągle nie ma imienia, więc jeszcze muszą państwo kilka dni wytrzymać.
2: Cierpliwości.
0: Tak, ale
2: ja chciałem
0: ale,
2: o jedną
0: tak.
2: rzecz dopytać. Ile tych psów ma szansę, żeby znaleźć nowy dom?
0: Czyli procentowo.
2: Tych, tak, procentowo. Czy to jest tak, że na przykład połowa, jedna trzecia, jedna czwarta, może większość?
1: To tak, w tamtym roku jak liczyłam, to mieliśmy 70% adoptowalność
0: o,
1: w stosunku
0: to
1: do tego, jaka liczba psów do nas trafia. W tym roku od stycznia do sierpnia, czyli w ciągu 8 miesięcy, przybyło do nas 20 psów, z czego wyadoptowaliśmy 24 psy. Z tym, że to nie jest tak, że pies, który trafia, idzie od razu do nowego domu. Te adopcje dotyczą psów, które już przebywały dłuższy czas w schronisku. Zdarza się tak, że pies przychodzi, chwila, moment, bo jest w bardzo dobrym stanie, tak? I jest socjalizowanym psem, więc można go wyadoptować szybciej.
2: A bywa tak, że trzeba włożyć masę pracy w to,
1: oj,
2: żeby tego psa doprowadzić z powrotem do stanu, w którym może trafić do kogoś.
1: Dokładnie tak, bardzo często. I tutaj, jeżeli mogę, to pozdrowię moją mentorkę, Babę na psy. Polecam opiekunkę psów.
2: Baba na psy,
1: baba
2: tak?
1: na psy, baba na psy, która jest naszym przyjacielem, wolontariuszem od lat. To jest przyjaciel schroniska, przyjaciel naszych psów. Ona nas wszystkiego uczyła i właśnie...
0: I bez takich ludzi takie miejsca też by nie funkcjonowały, dlatego pozdrawiamy wszystkich w całym kraju, wszystkie osoby, które pracują w różnego rodzaju schroniskach dla zwierząt i dbają o to, żeby te bezdomne zwierzaki jednak mimo wszystko miały trochę lepsze życie, więc
2: nie,
0: wszystkim
2: kupuj,
0: państwu
2: adoptuj,
0: bardzo dziękujemy.
2: Przypominam to hasło.
0: Tak,
2: jeżeli
0: tak.
2: chcecie, to także zapraszamy do GoDaPi. Na pewno pani Marta i jej współpracownicy wam pomogą, wytłumaczą i bardzo chętnie możecie zaopiekować się tymi psami. Marta Brzezińska, kierownik schroniska dla bezdomnych psów GoDaPi i Niro, który cały czas jest tutaj z nami. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
11: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji.

0: razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
1: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
2: Tak, patrzę sobie na tą pogodową mapę Polski, zastanawiam się nad tym, co będzie dzisiaj w Gołdapi, zwłaszcza w ciągu dnia, bo przecież do 12 nasza audycja, od 12 do 18 to piknikowe spotkanie, od 20 do 22 ten wielki koncert na tej olbrzymiej scenie, transmitowany na pół świata. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. W prognozie jest tak, maksymalna temperatura 19. No może 20 w teorii, chyba tylko w teorii. Potem spadnie do 14, może troszkę pokropić, ale tak od 16-17 powinno być znowu ładnie do późnego wieczora. Podpowiedź jest taka, weźcie Państwo sweterki. Dziś w Polsce sporo ostrzeżeń przed gwałtownymi burzami, przed sporymi opadami deszczu. Zdecydowanie cieplej na zachodzie, tak 24-25 stopni, 23 w centrum. W tej chwili najcieplej we Włodawie. Tam, gdzie się pomiary na Bugu robi, we Włodawie, 21 stopni. A najchłodniej w Sandomierzu, w sumie nie tak daleko. Sandomierz, zaledwie 14, wskazują termometry. I ta pogoda dziś nie będzie już taka fajna, jak w ciągu tego minionego tygodnia. Jutro bardzo podobne do dzisiejszej. Tyle o pogodzie.

0: A mogę zacząć, Romek, od anegdotki?
1: Możesz, oczywiście.
0: Bo to było kilkanaście lat temu, nasz kolejny gość to słyszy i zrobiłam w magazynie turystycznym konkurs dotyczący pewnej puszczy. No i 95% odpowiedzi to była Puszcza Romnicka. Na co ja powiedziałam, że nie uznajemy tych odpowiedzi, to jest Puszcza Romnicka.
1: Na co przyszło pani Sławo, niech się pani douczy, bo pani nie wie, jak ta puszcza się nazywa.
0: Tak było i dosłownie dostałam z tego dnia bardzo wiele takich strofujących mnie informacji, że zrobiłam błąd. To nieprawda, bo w atlasie albo na mapie jest napisane Puszcza Romnicka, no więc właśnie ja błędu nie zrobiłam, a autorzy niektórych map, czy atlasów, czy przewodników zrobili. No i teraz już powiedzmy wyraźnie, nie Puszcza Romnicka, ale Puszcza Romińska, o czym najlepiej wie nasz kolejny gość, Krzysztof Świętoń, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Witam serdecznie. Tak, mamy do Puszczy Romińskiej około 400 metrów, bo jest to za nami, za jeziorem.
0: Dosłownie tuż. Często się zdarzają jeszcze te pomyłki, że ludzie mówią Puszcza Romnicka, a nie Romińska.
2: Tak, ja spotykam się właśnie z tymi dwoma terminami, czyli część osób mówi Romińska, a część Romnicka.
1: A to jest jak odmiana Gołdapi, prawda? Że niektórzy mówią, że to jest ten Gołdap, a nie ta Gołdap i też się robi straszne zamieszanie.
0: No więc my błędu nie robimy.
1: Dobrze, ale państwa też staramy się tutaj przy okazji troszkę poduczyć. Powróćmy sobie tutaj do tego pięknego miejsca. Sporo mówiliśmy o tężniach, o zdrowiu, o tym, że można po to zdrowie tu przyjechać, ale nie ma zdrowia bez ruchu i nie da się tego oddzielić od siebie.

0: niektórzy próbują, ale to nie jest dobry pomysł. Jak się można ruszać w Godapi? Ta górka wasza, te wasze tory zjazdowe, niektórzy mówią, jak to? Tory tutaj? Zimą? Gdzie? Przecież tu jest płasko. Tu nie jest płasko.
1: No właśnie, tu nie jest płasko. Powiedzieliśmy o Puszczy Romińskiej, tak? I wracamy znowu do natury. Jakby to wszystko, co się dzieje ze sportem, to zaczyna się i kończy właśnie na warunkach naturalnych, które tutaj posiadamy w Godapi. Bo mamy, tak jak wspomnieliśmy, piękne lasy, mamy jezioro, mamy piękną górę i właśnie na tym głównie bazujemy, jeżeli chodzi o budowę tej oferty sportowej. W każdym mieście praktycznie są hale sportowe, są baseny, my też to mamy, mamy boiska, ale właśnie
2: ale
1: to
2: macie
1: nas wyróżnia.
2: Wartość dodaną.
1: Tak, tak. To co nas właśnie wyróżnia, tą Godap, czyli właśnie te warunki naturalne, czyli i na tym budujemy, szczególnie właśnie sporty zimowe, tak? Nie każdy wie, że właśnie w naszej, tutaj na pięknej górze mamy dobrze utrzymane stoki narciarskie. Tak jak tutaj pan wspomniał, tor saneczkowy.
0: Dobrze państwo usłyszeli, stoki narciarskie i tor saneczkowy. Tak. To nie jest błąd.
1: Tak, dwa wyciągi narciarskie, wyciąg orczykowy oraz wyciąg krzesełkowy. I też pewnie nie każdy o tym wie, ale w Godapi odbywały się turnieje skoków narciarskich.
0: O, a tego nie wiedziałem. A jak ze śniegiem jest zimą teraz? Że, no, trudne pytanie, ale tak szczerze to...
2: Ze jak śniegiem... sobie radzicie z tym, że czasem śniegu nie ma?
1: No właśnie radzimy sobie. Jest różnie. W tym roku nam udało się zrealizować właśnie zawody w narciarstwie zjazdowym i narciarstwie biegowym.
0: Brawo.
1: Od 7 lat te zawody nie były realizowane, ale jakby teraz już patrzymy, że ten czas, kiedy zawody możemy realizować, przesunął się nam z lutego, marca na styczeń. I to jest taka właśnie pora, kiedy zapraszamy głównie tutaj do Godapi, żeby poszusować lub właśnie spróbować narciarstwa biegowego, bo jest tego sporo śniegu. Mamy też taki pomysł tutaj, bo przeważnie jest tak, że tego śniegu nie ma, ale są niskie temperatury. Jesteśmy tym biegunem zimna, tak? I w związku z tym mamy pomysł, wykorzystując to jezioro, tak jak na przykład jest w Rydze, zbudować dokładnie w tym miejscu spot do narciarstwa biegowego, pozyskując wodę z jeziora i sztucznie naśnieżać, jeżeli by tego śniegu nie było. Ale liczymy, że ten śnieg będzie w tym roku.
0: Aha.
2: Kolor niebieski dominuje tutaj w waszym regionie. No, oczywiście nie tylko zieleń, wiadomo, lasy, ale także i sporo wody. Kajaki, supy, co jeszcze wodnego?
1: Oczywiście żagle. To jest ośrodek sportu i rekreacji. Posiadamy 10 żaglówek typu Delfia, 16 Optymisty. Prowadzimy dwie szkółki też dla dorosłych i dla dzieci, także żeglarstwo. W dniu jutrzejszym pływanie, Mistrzostwa Polski w pływaniu w płetwach. Zapraszamy serdecznie do kibicowania.
0: Mistrzostwa Polski w pływaniu w płetwach.
1: Dokładnie.
0: Czyli zakładamy płetwy, płyniemy szybciej dzięki temu?
1: Dużo szybciej.
0: Dużo szybciej.
1: Tak, tak, tak. To zależy od długości tej płetwy, ale dużo szybciej niż normalnie.
0: A dystans jaki?
1: 1600 metrów.
0: Oj!
2: No to... My w poniedziałek nagrodzimy ostatnią osobę rowerem, bo przypomnę, że rower o wartości ponad 3,5 tysiąca do zdobycia w naszym konkursie ścieżki z jedynką. Jeszcze mają państwo półtorej doby na to, żeby zawalczyć o ten rower. To muszę też pana zapytać o trasy rowerowe. Jak u was?
1: No też wspaniale.
2: Bo tereny piękne.
1: Wspaniale. Mieliśmy ostatnio Orient Gravel, takie zawody gravelowe. Feedback był niesamowity. Ludzie zachwyceni terenem. To była trasa 280 km i wraca do nas za rok na pewno ten Orient Gravel. No, zachwyceni ludzie tym gravelem. Mamy trasy MTB, też przepiękne. Las Kumiecie tutaj obok, niedaleko, też piękne trasy rowerowe. No różne są zawody też organizowane na bazie właśnie tych tras. Mamy Puszczę tą naszą romińską, gdzie też są wspaniałe trasy. Można jechać na taką wycieczkę, nie wiem, 20 km, ale i 80 km do Stańczyk na przykład, Żydkiemy, piękne tereny, teren naprawdę mocno pofałdowany.
2: Panie Krzysztofie, to skoro tutaj tyle atrakcji, tyle możliwości aktywnego wypoczynku i latem, i jesienią, i zimą, i wiosną, no to pana ulubiony sport?
1: No nie mogę tego powiedzieć. Właśnie tu jest trudno, bo ja uprawiam...
0: Za dużo lubię, tak właśnie.
1: Rower, bieganie, pływanie, żeglarstwo, tak, moje oczko w głowie. Jest tego bardzo dużo. Nie mogę powiedzieć, że mam ulubiony. Po prostu to jest mój problem. Tak, wszystko na raz.
0: Ja sobie zapisałem te odległości. 280 km na rowerze. 1600 metrów w płetwach. Żartów nie ma naprawdę.
2: I 400 metrów stąd, nie kilometrów, metrów Puszcza Romińska.
0: Ale poczekaj już na koniec. Pamiętasz nasz poranek dzisiaj? Byliśmy w pytaniu na śniadanie. Za nami był pomost jezioro.
2: Tak.
0: A wokół tego jeziora, wokół tego pomostu, kto tam pływał, to były właśnie
2: te żaglówki.
0: Tak, te żaglówki, które pływały, o których przed chwilą pan dyrektor opowiadał. Pięknie, dziękujemy.
2: Godap, zwane Małym Zakopanem Północy. O tym wszystkim opowiadał Krzysztof Świętoń, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Godapi. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
3: Jedynka.

0: Andrzej rysuje, a słuchacze piszą. No i teraz zerkam na nasz plakat. Stwórz pocztówkę z radiową jedynką. Dobrze, Romku. No tutaj mamy cztery
1: wakacyjne
0: przykładowe.
1: Wakacyjne kombo, truskawki z makaronem, która... bób z masełkiem, lato z radiem.
0: To jest twoja ulubiona?
1: Tak, zdecydowanie.
0: A moja jest jednak chyba ta. Tutaj mamy, jeśli państwo tego nie widzieli jeszcze, a polecamy oczywiście na naszej stronie, można to zobaczyć i w wielu różnych ciekawych miejscach można zobaczyć samochód. Dwie jadące osoby, na górze jest napis L, czyli nauka jazdy. Aha. No i
1: Od czego zaczynamy?
0: Od czego zaczynamy jazdę? Od wrzucenia jedynki. I takie piękne pocztówki wakacyjne tworzy dla nas Andrzej Rysuje.
1: Pocztówka.polskieradio.pl, na tej stronie państwo to znajdziecie. Zróbcie własną wersję i przyślijcie do nas.
0: I tak jest. No także czekamy na te wasze pocztówki z wakacji, wykorzystując oczywiście te rysunki. Andrzej Rysuje.pl, to specjalnie dla nas zrobione.
1: Po 12:00 wielkie pikningowe spotkanie tutaj w tym miejscu, skąd teraz gra nasza audycja. Po 20:00 wielki koncert, na którym Artur Gadowski, Ona jest ze snu, Ira też się pojawi, to już słychać w tle.
0: A ja sprawdzam, skąd nosi kolejni słuchacze są. Cześć, jak masz na imię?
2: Filip.
3: Skąd jesteś, Filip?
2: Z Torunia.
0: Z Torunia. A państwo skąd przyjechali do nas?
4: Jesteśmy z małej wioski Marchelówka.
0: No to pozdrawiamy państwa, dziękujemy za przybycie. Czekamy na państwa piknik od 12:00.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Barbara... Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Reklama. Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Natężenie ruchu rośnie, ale bardzo powoli, natomiast

0: Mamy sporo zgłoszeń od służb. Wciąż aktualne są te z A1, z łódzkiego odcinka A1 między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód. Tutaj na 310 kilometrze cały czas trwają działania służb po porannym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Tu też dwie osoby zostały poszkodowane. Cały czas jest zwężenie na jezdni w stronę Katowic. I w tym samym miejscu, na tym samym odcinku A1, ale w kierunku Gdańska, między węzłami Brzeziny, Łódź Wschód, na 311 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i w stronę Gdańska właśnie jest zwężenie. Tu na szczęście nie mamy osób poszkodowanych. Na obu jezdniach, zarówno w stronę Gdańska, jak i w kierunku Katowic, jest korek. Nieduży, ale jednak spowalnia czas podróży. Bez kłopotów natomiast już po kilku godzinach utrudnień w Kujawsko-Pomorskim na A1, węzeł Włocławek Zachód-Kowal na wysokości miejscowości Ludwinowo na 202 kilometrze było zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi po tym, jak samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w barierę, więc podobna sytuacja do tej z odcinka w Łodzi A1. Bez kłopotów już też na obwodnicy Trójmiasta. Przejazd za węzłem Gdańsk-Kowale odbywa się płynnie. Na 338 kilometrze mieliśmy częściową blokadę w stronę Gdyni. Po podobnej sytuacji tutaj też auto osobowe wpadło w poślizg i uderzyło w bariery. Też na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. Teraz już przejazd odbywa się płynnie. Tu był moment sporego korka za węzłem Gdańsk-Kowale w stronę Gdyni właśnie, ale teraz korek zniknął i utrudnień już nie ma. 22 513 11 11. Jeśli mają Państwo jakieś informacje z dróg, zapraszamy do dzwonienia.
1: Prosto z Gołdapi. To program Pierwszy Polskiego Radia. Lato z radiem minęła 11.

0: Najlepsza sobotnia miejscówka. Dziś, drodzy Państwo, nie może być inaczej. Tylko i wyłącznie Gołdap, raptem 3 km od północnej granicy. Po lewej stronie Tężni scena wielka, gdzie o godzinie 20 rozpocznie się koncert, a po prawej stronie Tężni Solankowej nasza mała scenka, nasze miasteczko piknikowe w kolorze pomarańczowym i tutaj piknik rozpocznie się o godzinie 12.
1: W tej godzinie także o naszej akcji wspólnej z TVP Info Polska na tak, bo dzisiaj lato z Radiem Gości w Gołdapi. Zapraszamy.
0: Sława Bieńczycka.
1: I Roman Czajarek. Czas na nasze aktualności. Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Czarna noc na Ukrainie. W rosyjskim ataku na Kijów zginęło co najmniej 27 osób. Jest nowy wątek w aferze Zonda Krypto. Media twierdzą, że są nagrania Przemysława Krela z politykami. Głównie usprawnienia, ale nie obejdzie się bez utrudnień. Jutro wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42 zostały ranne. To tragiczny bilans rosyjskiego ataku na rejon buczański pod Kijowem na Ukrainie. Władze samorządowe podkreślają, że część poszkodowanych jest w ciężkim stanie, więc liczba ofiar może wzrosnąć. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Zniszczonych zostało około 50 budynków. Na ważnej trasie drogowej M06 Kijów-Czop wstrzymano ruch. Dodajmy, że to kolejny dzień ciężkich doświadczeń ukraińskiej stolicy. Tylko wczoraj ogłaszano tam 13 alarmów powietrznych. Rządzący wzywają Polski Komitet Olimpijski do działań naprawczych. To po zarzutach i areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. jest podejrzany o płatną protekcję oraz udział w zaspokojeniu grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, a grozi mu do 8 lat więzienia. Co w tym czasie będzie działo się z komitetem? Wiceminister sportu Ireneusz Raś mówił w TVP Info, że P. należy usunąć z instytucji.
3: Wydaje się, że zarząd powinien zwołać jakaś większość, która wynika ze statutu, i potem uruchomić taką dyskusję na walnym zgromadzeniu, żeby oczyścić tą atmosferę, bo rzeczywiście Polski Komitet Olimpijski to jest instytucja niesamowicie istotna z punktu widzenia takiej dyplomacji sportowej. To zawsze był autorytet.
2: A w sprawie pojawił się też nowy wątek. Mariusz Gierszewski z Radia Z stwierdził w TVP Info, że są nagrania rozmów polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz aresztowanego już prezesa PKOL-u Radosława P.
4: Jedno z nagrań dotyczy Radosława P., prezesa PKL-u oraz prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, bardzo zbliżonego do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drugie nagranie dotyczy polityka Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a trzecie...

0: się polityka Prawa i Sprawiedliwości zbliżonego do Pałacu Prezydenckiego.
1: Dodajmy, że sam P. do winy się nie przyznał, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Policja i prokuratura ustalają okoliczności śmierci kobiety, której ciało znaleziono wczoraj wieczorem w Kędzierzynie Koźlu. Na zwłoki natrafiła osoba, która wybrała się na spacer, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Wczoraj około godziny 18.30 policjanci z Kędzierzyna Koźla otrzymali zgłoszenie, że na terenie kompleksu leśnego w rejonie miasta spacerowicz odnalazł ciało kobiety. Na miejsce skierowano policjantów. Grupy dochodzeniowo-śledczej mundurowi zabezpieczyli liczne ślady i dowody w tej sprawie. Czynności procesowe wykonywane były pod nadzorem prokuratora.
1: Policja na razie nie informuje, czy udało się ustalić tożsamość ofiary. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy Radia Opole, kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa. Czy w niedawnym cyberataku na serwis MyDoctor wykradziono nasze dane? To można sprawdzić na specjalnej stronie rządowej uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jej adres to bezpiecznedane.gov.pl. Możliwości logowania obejmują aplikację mObywatel, profil zaufany i e-dowód. Hakerom udało się uzyskać dostęp jedynie do wewnętrznych, historycznych zasobów firmy obejmujących okres od kwietnia 2024 roku, a łącznie to dane 19 milionów osób.
3: To są aktualności jedynki.
1: A w nich ważne informacje dla podróżnych. Jutro wejdzie w życie jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Pozwala ona jak najlepiej wykorzystywać możliwości linii kolejowych przy trwających jednocześnie remontach, a tych jest sporo. Mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK i dodaje, że w niektórych miejscach pasażerów czekają utrudnienia, między innymi na Śląsku.
4: Od 1 do 10 września z uwagi na przebudowę stacji Czerwionka i wymianę torów stacyjnych nastąpi wstrzymanie ruchu na odcinku Orzesze-Jaśkowice-Leszczyny. Pociągi dalekobieżne i dwa składy regionalne pojadą trasą zmienioną przez Knurów.
1: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 24 października. Wszystko co dobre szybko się kończy i nie inaczej jest z latem z Radiem i Telewizją Polską. Dziś przedostatni przystanek trasy to Gołdap na Mazurach. Na mieszkańców i turystów czekają plenerowe audycje, piknik, potańcówka i wielki koncert, a samo miasto też jest wyjątkowym miejscem na samym pograniczu.
5: Jezioro, nad którym się znajdujemy, jest wyjątkowe absolutnie. Jest podzielone państwową granicą. Ta granica przechodzi dokładnie przez wodę. Troszkę większa część należy do nas. Jezioro ma 200 hektarów, 150 hektarów należy do strony polskiej. Wolno nam pływać do biało-czerwonej boi.
1: Tak mówiła w jedynce przewodniczka Justyna Harkiewicz. Ostatnim przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską będą za tydzień Białe Błota. To by były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
7: Pogoda. To teraz szybciutko o pogodzie. Najcieplej w tej chwili we Włodawie, 21 stopni, najchłodniej w Sandomierzu, 14 zaledwie wskazują termometry. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami, postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu oraz głównie we wschodniej części kraju burze. Temperatura od 25 stopni na zachodzie do 20-21 tutaj na północnym wschodzie. W Gołdap liczymy też na taką pogodę. Jeżeli deszcz, to tylko przelotny. Wieczorem znów ta piękna pogoda będzie, więc zapraszamy na koncert. Ciśnienie nam zaczyna spadać. Więcej o pogodzie o 11.30.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

0: Lato z radiem i to jest Gołda, w którym dzisiaj bawimy się od 9 rano do 22. Sława przed chwilą spojrzała w niebo i powiedziała, wiesz co, ja tam widzę słońce.
1: No jest słońce, jak nie? Spójrz tu.
0: Za chmurami.
1: No, nie, nieprawda, zobacz, to są takie trzy dziurki i te trzy dziurki pokazują, że tam jest słońce. Jest słońce i tego wariantu będę się trzymać.
0: Ja powiem więcej, na naszym termometrze temperatura z 20 przeskoczyła na 20,5 stopnia.
1: I tego też się będę trzymał.
0: Ale nie mówimy o Warszawie, tylko
1: tak,
0: mówimy o Gołdapi.
1: Bo my dzisiaj jesteśmy tutaj i zapraszamy Państwa i zabawa naprawdę do prawie, że północy. Słyszą Państwo te dźwięki w tle? To oznacza, Romku, że na dużej scenie rozpoczęła
0: powoli
1: się...
0: Powoli rozpoczęła się próba. Koncert na dużej scenie od godziny 20 oczywiście. Wcześniej o 12 nasze piknikowe, fascynujące spotkanie, które poprowadzi Sława dla Państwa z nagrodami.
1: Tak, tak będzie.
0: A do 12 audycja. I proszę zapamiętać jedną ważną rzecz. Gołdap to jest uzdrowisko. Co wiele osób zaskakuje, ale tak jest i to jest prawda.
1: Sława Wieńczycka
0: i Roman Czajarek, zapraszamy.
1: Startujemy.

0: A ja to tak lubię z zaskoczenia. Zejść ze sceny i podejść do naszych słuchaczy, bo tutaj się słuchacze nam już wymieniają i przeszła kolejna, w cudzysłowie, partia słuchaczy. Dzień dobry, skąd państwo są?
1: Z Olecka.
2: Również z Olecka.
0: Czyli małżeństwo Lece dalej. A pan skąd?
3: Jakby nie było z Olecka.
0: No, też Olecko. A państwo skąd?
4: A my jesteśmy z Gołdapi.
0: Gołdap, małżeństwo? Mhm. Myślałam, że jeszcze nie i tak może będę wróżyć dobrze. A pani skąd?
1: Gołdap.
0: Też, a pani?
1: Gołdap.
0: No to jeszcze podlecę tutaj do...

0: Państwa, też małżeństwo?
1: Tak jest.
0: Skąd jesteście?
2: Z Torunia.
0: O, Toruń, proszę bardzo,
3: czyli
0: przyjechali.
3: Olecko, Olecko,
0: ale Państwo
3: go,
0: tutaj tak
3: go,
0: sanatorium,
3: go,
0: czy turystycznie?
2: Przyjechaliśmy do rodziców.
0: Po prostu. No i trzeba korzystać z okazji. O, i jeszcze kolejna pani. A pani skąd? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Suwałki.
0: Suwałki, no tak, Suwałki niedaleko.
3: Ja
0: cieszymy się,
3: tak.
0: Czekamy na Państwa, naprawdę dużo atrakcji przygotowaliśmy.
3: Zapraszamy Was wszystkich i nie odkładajcie tej wizyty na później. Przyjeżdżajcie jak najszybciej, nie marnujcie tego czasu, bo bardzo często zdarza się tak, że ktoś wpada w ostatniej chwili i mówi, rany, nie zdążyłem wygrać maskotki albo nie zdążyłem na ten wielki koncert. To naprawdę zaczyna się o 12, mówię o pikniku i naprawdę potem o 20, bo jest transmisja. Zaczyna się ta zabawa na tej olbrzymiej scenie. Zapraszamy do Gołdapi.

Patrzę sobie i słucham muzyki, którą prezentujemy na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Patrzę natężnie na pijalnię wód, na ten cudowny obrazek naszego pikniku radiowej jedynki tutaj w Gołdapi, a za tężniami wielka scena i oczywiście dzisiejszy wieczorny koncert. Przypomnę, piknik trwa do 18:00, za chwilę o 16:00 potańcówka, a potem od 20:00 koncerty, a po 21:00 wszystkiego słuchamy na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. A to jest muzyczne lato z radiem nadawane wprost z Gołdapi. To jeszcze jedna piosenka nowa, to zespół Komety, Lesław i Komety, i niebawem premiera ich najnowszego albumu.

Comet i tylko ty to nowy singiel Comet i nowa płyta już niebawem. 15.30 na zegarze, program pierwszy Polskiego Radia, muzyczne lato z radiem. Żegnam już państwa z Gołdapi, mówił do państwa Marcin Kusy, ale

oczywiście w Gołdapi zostajemy. Tutaj piknik, tutaj potańcówka, a wieczorem koncerty. I tradycyjnie na koniec zostawiłem jeszcze Państwu zestaw artystów, którzy dzisiaj pojawią się na scenie. Mogą Państwo potraktować to jako taką podpowiedź, a może nawet korepetycję z ich repertuaru. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Filet

0: piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Reklama. Radio Kierowców.
14: Maciej Sampolski, zapraszam. Ekspresowa ósemka, warszawski odcinek tej trasy i 13 kilometr. Tutaj właśnie zapalił się pojazd dostawczy i zablokowany jest niestety prawy pas w stronę Białegostoku. To między węzłami Marymącka a Wisłostrada. Utrudnienia mają się utrzymać przynajmniej do 18. Przenosimy się na Dolny Śląsk, na autostradową czwórkę. Informowaliśmy o poważnych utrudnieniach na węźle Bolesławiec. Tutaj na 34 kilometrze po zderzeniu dwóch pojazdów ciężarowych trasa w kierunku Wrocławia była zablokowana i mamy w tej sprawie informacje od państwa.
15: Szanowna redakcja, proszę o aktualizację autostrady A4. Zablokowany na 34 kilometrze obecnie jest tylko prawy pas. Lewy pas jest przejezdny, zero utrudnień, jedynie zwolnienie. Pozdrawiam wszystkich, bezpiecznych podróży, bezpiecznych powrotów. Gargamel Grzegorz.
14: Bardzo dziękujemy i przypominamy, że na 34 kilometrze A4 zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. I tutaj też trzeba uważać. Wciąż utrzymują nam się drogowe problemy na A2 na 409 kilometrze. Na odcinku 600 metrów między Skierniewicami a Wiskitkami mieliśmy dwa wypadki. Oba z udziałem trzech pojazdów osobowych. I w obu tych przypadkach jest zwężenie w stronę Warszawy do pasa prawego. Poważnie wygląda też drogowa sytuacja w okolicach Żor na kilometrze 21. Zderzyły się tu dwa pojazdy i zablokowane pozostają dwa pasy w kierunku Łodzi. 22 513 i 41. To nasz drogowy numer.

Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Ewakuacja w Szczecinie. W nocy doszło do tąpnięcia ziemi pod dwiema kamienicami. Można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDR. Służy do tego strona Bezpieczne Dane. Jutro w dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie uroczysty pochówek 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Więcej opowie za chwilę.

0: Janusz Wysłannik. Na początek Szczecin i ewakuacja lokatorów dwóch kamienic przy ulicy Chorzej. Przyczyna? Tąpnięcie, do którego doszło w nocy. Głównym problemem jest obecnie brak dachu nad głową, mówi jeden z mieszkańców.
1: Ja bym oczekiwał jednak, żebym miał gdzie się przenieść dzisiaj, no, przynajmniej na dzisiejszą noc. Bo ja mam pomysł gdzieś się przenieść, ale oczywiście oczekuję jakichś długofalowych rozwiązań.
0: Przyczyna tąpnięcia nie jest na razie znana. Obawiasz się, że hakerzy mają twoje dane po kradzieży z banem IDR? Sprawdź to na rządowej stronie Bezpieczne Dane. Przypomnijmy, 12 sierpnia minister cyfryzacji poinformował o gigantycznym wycieku danych medycznych. Dotyczył on około 19 milionów Polaków.
2: Na stronie Bezpieczne Dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
3: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
2: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Polska i NATO muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym rosyjskie prowokacje. Na najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Premier napisał tak w serwisie X. Donald Tusk poinformował, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał mu swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, dodał szef rządu. A o rosyjskich przygotowaniach do eskalacji Donald Tusk mówił też wczoraj na kampusie Polska Przyszłości.
4: Już od wielu, wielu tygodni te sygnały są też publicznie znane. Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie. I że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe. To nie są tajemnice, bo te rzeczy można rozpoznać. Przygotowanie na przykład do mobilizacji. W dość obiektywnych ocenach różnych służb Rosjanie chcą zmobilizować 600 tysięcy żołnierzy.
0: Wczoraj wieczorem i w nocy miał miejsce kolejny rosyjski atak powietrzny na Kijów i obwód kijowski. Na skutek uderzenia w rejon Buczy zginęło 37 osób, a 42 zostały ranne. Pozostajemy na Ukrainie, ale w innym kontekście. W dawnej wsi Ostrówki jutro zaplanowano uroczysty pochówek 55 Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki zostaną złożone we wspólnej mogile. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Skoro wsie już nie istnieją, to w jakim miejscu jest cmentarz i czy wszystko zostało już przygotowane na jutrzejsze uroczystości?
5: Cmentarz znajduje się w lesie między dwiema nieistniejącymi wsiami zniszczonymi w sierpniu 1943 roku przez UPA. W Ostrówkach i sąsiedniej Woli Ostrowieckiej łącznie zamordowano około 1050 osób. Za przygotowanie pochówku odpowiedzialny jest dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek.
6: Wykorzystujemy istniejącą mogiłę, która powstała w wyniku trzech poprzednich ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, czyli te ofiary spoczną razem z tymi, którzy byli ekshumowani w 1992, 2011 i 2015 roku. Udekorowaliśmy flagami cmentarz. No i przygotowujemy dzisiaj i jutro rano tą infrastrukturę, czyli namioty, nagłośnienie dla mediów, które będą relacjonowały to wydarzenie.
5: My także będziemy relacjonować się dla naszych słuchaczy. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11 według czasu polskiego. Oprócz przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiego i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej obecni będą krewni rodzin zamordowanych, a także lokalne władze.
0: A o tym wszystkim nasz wysłannik na Wołyń Maciej Jastrzębski. Dziękuję bardzo.
7: To są aktualności jedynki.
0: Rośnie liczba turystów w Białowieskim Parku Narodowym. Rocznie odwiedza go 140-150 tysięcy osób, ale w tym roku liczba ta może być większa. A przyjeżdżają tu turyści z całego świata, podkreśla wicedyrektor parku Katarzyna Daleszczyk.
8: Nie tylko z Europy, z bardzo różnych krajów, więc mamy tutaj naprawdę przegląd chyba całego świata. Jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo turystów. No myślę, że właśnie ten żubr tutaj tak przyciąga.
0: Białowieski Park Narodowy to obok Pienińskiego Parku drugi najstarszy tego typu obszar chroniony w Polsce. Oba zostały utworzone w 1932 roku.

0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Sport, Grzegorz Nowaczyk. Na początku przenosimy się do Krakowa, gdzie trwa siatkarski memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Dziś Polacy zmierzą się z Amerykanami, a na miejscu jest Cezary Gurjew.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Za nami pierwsze dzisiejsze spotkanie. Francja pokonała Słowenię 3-1. Przypomnę, że mistrzowie olimpijscy wczoraj wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-0. A więc Francuzi tutaj w roli faworytów do wygrania turnieju, ale oczywiście Polacy, jeśli wygrają wszystkie mecze, to oni zapewnią sobie triumf. Pierwszy był w 2006 roku, a dzisiaj Amerykanie. 23. turniej Huberta Wagnera. Amerykanie po raz kolejny na tej imprezie, kierowani przez Karcza Kiraliego, dwukrotny mistrz olimpijski w siatkówce i także w siatkówce plażowej. Wielka legenda, prowadzi od ubiegłego roku, a wcześniej przez 11 lat był trenerem reprezentacji siatkarek. No i oczywiście tutaj wielka zabawa. Wczoraj kilkanaście tysięcy kibiców. Mistrzowie sprzed lat. Turniej ma imię Huberta Wagnera, więc są jego zawodnicy z Mistrzostw Świata i z Igrzysk Olimpijskich. Z Amerykanami oczywiście wielkie ostatnie mecze, czy półfinał w czasie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, czy także mecz, który przecież był całkiem niedawno podczas finałowego turnieju Ligi Narodów. Dobra informacja, Bartłomiej Lemański, nasz środkowy, który wczoraj doznał kontuzji. Rozmawiałem dzisiaj z Nikolą Grbiczem. Ta kontuzja nie jest groźna, nie wystąpi już w tym turnieju, ale będzie gotowy na Mistrzostwa Europy.
1: Dziękuję bardzo, to był Cezary Gurjew. Teraz piłkarska ekstraklasa, w niej już jedno spotkanie za nami. Radomiak pokonał przed własną publicznością Krakowie 2-1. W trwającym meczu Motor Lublin rywalizuje z Piastem Gliwice. 66. minuta tego spotkania i na razie remis 0-0. O godzinie 17:30 derby w Krakowie. Wisła zagra z Wieczystą. Trener Wisły Mariusz Job przyznaje, że nie dawna zmiana szkoleniowca Wieczystej trochę skomplikowała mu przygotowania do tego meczu.
3: No dużo trudniej jest przygotować się do takiego spotkania, bo wiemy, że ta informacja była dosyć późno. Można powiedzieć, że my już mieliśmy przeanalizowaną Wieczystą na podstawie poprzednich spotkań. Oczywiście musieliśmy sięgnąć do historii, jaki styl gry preferuje ten trener.
1: W ostatnim dzisiejszym spotkaniu o 20:15 Zagłębie Lubin zagra z Pogonią Szczecin. Na koniec jeszcze dobra informacja z Poznania. Kajakarka Anna Puławska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. To drugi krążek wywalczony przez biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata na torze Malta. Wczoraj reprezentujący Polskę Kanadyjkarz Oleksiej Koliadych triumfował w jedynce na 200 metrów.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Pogoda.
0: Niemal w całej Polsce pochmurno, na wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Od zachodu napływa strefa ładniejszej pogody z rozpogodzeniami. 14 stopni teraz w Suwałkach, 17 w Luminie, 22 w Poznaniu i Łodzi, 24 w Opolu. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywisty, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: 3.17.41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
10: Pan Rębiszewski?

0: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Największe gwiazdy.
5: A wśród nich?
4: Michał Szpak. Perfekt i Drapała.
5: Wyszkoń.
6: Okrążymy świat, wreszcie mamy czas. Tej nocy nie będziemy spać.
4: Ira.
7: Nad dachami miast nieśmiertelni, jak się życzę.
4: Sound and Grace.
8: Jeśli mam to cel, zmienisz życia sens. Nie, nie poddawaj się, stawiamy się cel.
5: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
4: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
5: Sobota, 29 sierpnia. GoDub.
4: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
5: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Apetyt na Europę.
9: Polskie Radio, jedynka.
10: Apetyt na Europę.
9: Tomasz Prangę-Barczyński.
10: Łukasz Modelski.
9: A dzisiaj jedziemy do Austrii i na Węgry. W związku z tym trudno wyobrazić sobie innego gościa niż Zbyszka Kmiecia, który przemierzył oba te kraje wzdłuż i wszerz różnymi środkami transportu. Oprócz Wiednia, Budapesztu, Egeru trafił do najmniejszych chyba wiosek ukrytych i próbował prawdopodobnie wszystkiego.
10: Lubię małe wioseczki. No ale co? Musimy skądś zacząć. Zaczniemy. Niektórzy uważają, że Wiedeń jest centrum świata. Może zacznijmy od Wiednia. Nie wiem, czy się Zbyszek zgodzi.
11: To znaczy, zacznijmy od Wiednia, bo jak się przyjeżdża do Austrii, najlepiej pociągiem, pierwszą rzeczą, którą się robi, to idzie się w Wiedniu, żeby zjeść śniadanie. Można jeszcze na dworcu. Są takie knajpki czynne od 4 rano, gdzie zawsze nam dadzą kawałek po prostu przepięknej, pieczonej, po prostu tej pieczeni po prostu mielonej, takiej, której się w Czechach nazywa sekanina. Już nie pamiętam nawet, jak się to nazywa dokładnie w Austrii, bo ja o dziwo jeżdżę tamtędy często, ale niemieckiego już zapomniałem, a węgierskiego jeszcze się nie nauczyłem.
10: Ale przecież ty jesteś znanym pożeraczem parówek, kiełbasek porannych,
11: no oczywiście, że tak, że serdeleczki tak. Natomiast akurat tamten klops po prostu z musztardą mielony to jest coś, co bardzo lubię. Do tego jedyny chyba kraj w Europie, gdzie pijam słodką kawę, prawda? Czyli tą taką właśnie, no, tą austriacką kawę z odrobiną czekolady, prawda, ze śmietaną. I to jest dworzec w Wiedniu.
9: Skoro jesteśmy przy daniach śniadaniowych i przy dworcu, to na nowym dworcu jest nawet oddział Trześniewskiego, czyli słynnych kanapek, które kiedyś w bocznej uliczce od Graben można było tylko w oryginalnym lokalu dostać. Do
10: on
9: tego
10: istnieje.
9: On istnieje, oczywiście, tak, ale zrobiła się z tego rzeczywiście sieć. Na czym, Zbyszku, fenomen tych chlebków, kanapek, jakkolwiek byśmy to nazwali?
11: Polega to na kilku rzeczach, ale jednym z nich jest to, że to jest rzeczywiście takie jedzenie pre-street foodowe, można powiedzieć, gdzie jest to jedzenie na dwa kęsy. W związku z tym jest bardzo ekonomiczne, bo można nie brać dużo i jednocześnie jest na tyle wykwintne, że może być ozdobą dowolnego stołu, bankietu, czegoś wszystkiego, ale najważniejsza rzecz to jest ta słynna pasta Trześniewskiego i kiedyś zostałem poproszony o odtworzenie tego dla Trybuszona bodajże i udało się.
10: No tak, ale te pasty są różne, wiesz, one mają bazę tylko wspólną, jajeczną, prawda?
11: Tak, ale ta właśnie klasyczna jajeczna z serem, ta taka jakby najbardziej popularna.
9: No to powiedz, co tam dałeś?
11: No tak wszystkiego to ja nie mogę powiedzieć.
9: Okay, no tak.
11: Wszystkiego to nie mogę powiedzieć, ale to muszą być tak. Przynajmniej dwa rodzaje sera. Zawsze jest majonez, ale też i tak z odrobiną musztardy. No i oczywiście jajko, które jest, jajko musi być sensownie utarte. Część jajka musi być posiekana, część jajka musi być roztarta. No to jest takie dość fajne, bo to głównie chodzi o strukturę, która jest tak przyjazna konsumpcji,

0: że no, można tam siedzieć troszeczkę
1: to
0: i można zawsze wracać.
1: Obowiązku powiedzmy, że te pasty też są różnokolorowe w zależności od dodatku.
0: To przepięknie, to absolutnie przepięknie, to absolutnie przepięknie.
2: Mówimy
0: wygląda
2: o wyborze kilkudziesięciu co najmniej różnych kanapek u Trzecińskiego obecnie.
1: Które panie na zapleczu, na twoich oczach właściwie
0: no tak, robią, to powstaje gniotą, rozcierają.
2: No dobrze, zjedliśmy śniadanie na dworcu, czy już na Altstadt i co dalej?
0: I co dalej? No to znaczy ja to akurat mnie zaraz będzie ciągnęło gdzieś...
1: Do opery, oczywiście.
0: Nie. To mnie będzie ciągnęło, jeśli jestem w Wiedniu, to mnie będzie ciągnęło, żeby z tego Wiednia wyjechać na ten tychmiast. Prawie, że może tam wrócić wieczorem, prawda, na dobrą kolację, bo jest gdzie zjeść. Może wrócić wieczorem na nocny targ, prawda, wiedeński, na Nachtmarkt, bo jest fajnie, chociaż... Dla mnie już troszkę zbyt kolorowo i zbyt międzynarodowo i ta oferta jest troszkę za bardzo jakby taka nie...
2: Powiedzmy sobie szczerze, to jest targ, który mieści się tuż za ringiem, jest bardzo długi, przeradza się w weekendy w Targ Staroci, a on się teraz stał takim, za przeproszeniem, biobazarem, tak? To już nie jest prawdziwy targ z prawdziwymi rolnikami, tylko znaczy takimi teraz to są najprawdziwsi rolnicy, którzy sprzedają ekologiczne octy, ekologiczne sery i tak dalej.
0: Ekologiczne ryby z Portugalii,
2: no, ale powiedzmy sobie szczerze,
1: ale te octy są udane. Jednak.
0: Nie, to tak. jest tam dużo świetnych rzeczy i kto przyjeżdża tam po raz pierwszy, na pewno będzie prawie że przygnieciony tym wrażeniem. Myślę, bo jest to centrum rzeczywiście życia wieczornego smakoszy.
2: Wiedeńczycy ciągle tam chodzą i nie tylko wieczorem, dlatego tak. Że jeden z najwspanialszych obrazków, jaki pamiętam, dosyć dekadenckich, ale jesteśmy w Wiedniu, więc możemy sobie na taki hedonizm dekadencki pozwolić. Minus 12, jest sobotni poranek, te przemiłe panie robią zakupy w tych wszystkich ekologicznych butikach i z torbami pełnymi jedzenia zatrzymują się na pierwszym lokalu, który się spotyka wchodząc od strony Starego Miasta, czyli Umar Fish, tam na rogu okutany w puchową kurtkę, ale też odpowiedni fartuch pan otwiera. Ostrygi i z kieliszkiem szampana wydaje w odpowiedniej cenie pół tuzina ostryg. Tak Wiedeń też potrafi wyglądać.
0: To prawda, ale mówię, mnie kusi, zwłaszcza o tej porze roku, że pierwszą rzeczą, jaką się zrobi po przyjeździe do Wiednia, zjedzeniu śniadania, czy zaczepieniu o Trześniewskiego, czy gdziekolwiek, pierwszą rzeczą jest wsiąść w pociąg do Krems, a Morele stamtąd to jest absolutnie piękna rzecz.
2: Jesteśmy mniej więcej 100 kilometrów na zachód od Wiednia, w Dolinie Dunaju, w mieście historycznym, bo w mieście, w którym wybito bodajże pierwszą monetę w Austrii, gdzie stykają się no cztery, tak na dobrą sprawę, jeżeli spojrzymy na szerokie granice Krems, wspaniałe regiony winiarskie, Wachau, Kremstal, Kaptal i Termen region na południowym brzegu. Więc rzeczywiście dominujący obraz to są te morelowe sady i winnice. No a co tam się oprócz moreli je, albo do czego te morele się je?
0: Tam można jeść do wielu rzeczy. Po pierwsze, mamy Dunaj, więc są ryby. Mamy świetny drób. No i oczywiście, jak to Austria, to jest Królestwo Cielęciny. Jakbym gdzieś chciał jechać na Cielęcina, to właśnie do Austrii.
1: No, ty pojechałeś do Krems, ale musimy powiedzieć przy tej Cielęcinie o sznyclu wiedeńskim.
0: Nie ma powiedzieć. No, jakby...
1: Sznycel wiedeński to Cielęcina.
0: Solidnie rozbita, ale nie przezroczysta. Po prostu to nie jest tak, że trzeba by siebie wzajemnie przez tego sznycla zobaczyć, jak czasami właśnie niektórzy stosują. To jest strasznie, strasznie istotne jakby przy tym. A przede wszystkim to musi być... ładnie usmażony.
1: No, ale słuchajcie, panierka musi odchodzić, czy musi przywierać?
0: To znaczy, ja wolę zdecydowanie tę z przywierającą panierką. Uważam, że odchodzenie panierki od sznycla, czyli ta jakby poduszka powietrzna między tym, jest ogromnym błędem.
1: Plachuta po prostu w Wiedniu, dałby się pokroić za to, żeby odchodziła jednak.
0: Ale ja właśnie wolę wolę tą wersję.
2: No dobrze, czy ty jesteś zwolennikiem teorii, że jednak Wiener Schnitzel to jest po prostu kostoleta milanese skradziona i przywieziona w XIX wieku do Wiednia, czy jednak nie?
0: Nie, ponieważ Wiener Schnitzel jest zdaniem, jakby, które się je o nieco wcześniejszej porze dnia niż kostoleta milanese. Kuchnia to jest dla mnie jakby nie tylko produkt, nie tylko receptury, ale przede wszystkim jako styl życia. I to są takie momenty, kiedy przyjeżdża się

0: Nie jesteśmy w tych tradycyjnych
1: miejscach. To musimy zjeść gotowaną wołowinę. No to nie ma siły.
2: No to opowiedz o tafelszpicu.
1: Boże drogi, a cóż to opowiadać? No przepis jest niezwykle prosty, prawda? Bierzemy bardzo dobry kawałek wołowiny. Idealny jest pręga wołowa właśnie w takiej rzeczy. Wkładamy to do garnka po prostu z dużą ilością warzyw pokrojonych już jak ktoś lubi, bo jedni po prostu kroją to w dużych kawałach. Drudzy z kolei robią to prawie julien. Jeszcze jest szkoła właśnie, którzy trą te warzywa okopowe. I co tu dużo gadać? Jeżeli wpuszczamy tam niewiele wody, to mięso samo będzie puszczało rosół i samo się ugotuje, tak na dobrą sprawę. Jest jeszcze inna szkoła, że przygotowujemy wywar wcześniej, zalewamy to mięso, żeby jak najwięcej soku zostawić w środku. I wtedy na bazie tegoż wywaru możemy sobie robić już sosy, jakie nam się żywnie podobają.
2: No dobrze, ale powiedz jeszcze o tych ultraważnych dodatkach, które muszą towarzyszyć tafelszpicowi. Jabłko, chrzan, zmieszane czy osobno?
1: Dla mnie najistotniejszy jest sam rosół w tafelszpicu.
3: No i kolagen.
1: Jest tego cholernie dużo, bo oczywiście, nie? No, jabłko czy chrzan właśnie do ożywienia. Czasem to jest jakby taki sos jednocześnie. Czasem to są osobne rzeczy. Są ludzie, którzy się dadzą pokroić za to, żeby tam była musztarda. Prawda? Ale to jest właśnie fajne. I będziemy mieli 5 czy 6 po prostu różnych miejsc, gdzie są wyznawcy różnych kościołów.
2: Apetyt na Europę, Jedynka, Polskie Radio. Wracamy

0: Polskie Radio, program pierwszy, Apetyt na Europę. Wracamy.
1: Jedliśmy tafelspitz, jedliśmy Wiener Schnitzel. Ty wspomniałeś o wspaniałym drobiu austriackim. I wiem, że to jest temat ci bardzo bliski. Najlepszy, absolutnie najlepszy w życiu drób, jaki zjadłem, był nie w Wiedniu, nie w Krems, tylko w Styrii, gdzie byłem w hodowli kapłonów, gdzie ciągle w Austrii robi się kapłony. Różnica oczywiście polegała na tym, że była to półroczna kura czy kurczak, a nie broiler. I pularda.
2: Pularda nawet. Nie
1: potwierdzasz?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Tylko, że no, w tej chwili kosztuje już zdecydowanie oczy z głowy i trzeba się świadomie wybrać do miejsca, które je przygotowuje dobrze. To nie ma już tak jak kiedyś. Zwłaszcza, że no, kapłony są, można powiedzieć, takie, w Austrii to jeszcze nie dotarło, ale no, w coraz większej części Europy się robią takie jakieś niepolityczne. No. No, trzyma się jeszcze Francja, trzyma się Austria. W Polsce udawało nam się robić jakby tą powtórkę z tych kapłonów w latach, no, powiedzmy 10-15 lat temu, ale to się ze względów również ekonomicznych nie do końca
0: tak,
2: przyjęło.
0: Wyhamowały kapłony.
2: Wyhamowały kapłony w Polsce. W tej chwili nie jestem w stanie sięgnąć po telefon i zadzwonić do miejsca, gdzie wiem, gdzie na pewno kapłona polskiego kupię. Teraz muszę sobie to organizować.
1: Na szczęście w Austrii ciągle jeszcze...
2: Jeszcze takie rzeczy możemy
1: takie
2: robić.
1: Takie rzeczy dostaniemy. No dobrze. To jest program poświęcony Austrii i Węgrom. Coraz rzadziej no, jest w nas jakiś taki sentyment dołączenia tych dwóch krajów. Czy ten nimb austro-węgierski w kuchni również twoim zdaniem ciągle jeszcze istnieje, czy te gastronomie się już rozjechały zupełnie?
2: To znaczy gastronomie według mnie są różne, natomiast sposób budowania atmosfery w restauracji, szacunek do takich codziennych rytuałów jedzeniowych, śniadaniowych i innych jest dla tych obu kultur kulinarnych ogromnie wspólny. To mi się właśnie podoba. Ta celebracja, że Węgrzy, podobnie jak Austriacy, co prawda jedzą nieco inaczej, śniadania, obiady, kolacje, inaczej organizują spotkania, ale mają absolutne rytuały. O tych węgierskich rytuałach to ja mógłbym opowiadać po prostu.
0: No to, no, co? To zacznijmy od śniadania, wiesz.
2: No to zacznijmy od śniadania. No, pierwsze śniadanie to jest wiadomo, to jest Magyar Regali, węgierskie śniadanie, czyli mała Eros Fekete Kicsi kawę. Malutka, czarna, mocna kawa i kicsi palinka. I te śniadanie jada się, to w zależności od tego, kto prowadzi jaki tryb życia. Ale jeżeli ktoś jest rolnikiem, to jada to około 5 rano. A jeżeli ktoś nie jest rolnikiem i wstaje nieco później, to jada około 6-7. Potem załatwia najpilniejsze sprawy. W jednym przypadku to jest zaoranie akurat kawałka pola. W drugim przypadku to będzie, no, no nie wiem, no, odpowiedzi na maile, prawda, tam posiedzenie nad Excelem i tak dalej. I potem się zaczyna prawdziwe węgierskie śniadanie. I prawdziwe węgierskie śniadanie może nas czasem zaskoczyć, bo tak często jest zupa na przykład. Węgrzy nie mają z tym problemów. Często są debreczynki, piękne kiełbaski, szpikowane tłuszczem, prawie tak jak spekaczki, w wersji ostrej lub w wersji łagodnej.
0: Ciężka sprawa z debreczynkami, wiesz, coraz cięższa mam wrażenie.
2: Że ciężej dostać?
0: Że ciężej dostać dobre. Że debreczynki, no... Tak? No dobrze. No,
1: pamiętaj o najmniejszych i najciemniejszych
0: tak,
1: zakątkach.
0: Głębokie zakamarki puszczy.
2: No mamy oczywiście wisli, czyli cieniuteńkie paróweczki z baroniej kiszki, które do śniadania też są bardzo fajne. Mamy świetny węgierski i jasny chleb i ten nieco ciemniejszy węgierski chleb.

0: pieczony w piecach i każdy porządny Węgier zawsze ma swoją ulubioną piekarnię. Mamy do śniadania, no, jakiś czasami właśnie, czy morelowy, czy truskawkowy, czy coś, jakieś coś owocowego do posmarowania, bo Węgrzy jedzą śniadania dość długo i fajnie jedzą. No i możemy na przykład do śniadania dostać na przykład churkę, prawda, czyli węgierską kiszkę, często z ryżem, często z podrabami, czasem z krwią, czasem, no to są różne rzeczy, worosz churka, taka paprykowa, majosz churka, wątrobiana, no są dziesiątki rzeczy. Możemy dostać przepiękną jajecznicę robioną na grzebieniach słoninowych takich. A jak jesteśmy w bardzo bogatym miejscu, to możemy dostać na przykład jajecznicę na kogucich grzebieniach, ewentualnie na kogucich jądrach. To jest w ogóle wspaniała rzecz w węgierskiej kuchni. Dużo tego jest.
1: No, z Węgier, jak powszechnie wiadomo, co jest pewną bolączką mieszkańców tego kraju, po traktacie z Trianon nie zostało bardzo wiele, ale to nie jest bardzo wielki kraj dzisiaj. Ale czy coś ostało z tych różnic regionalnych?
0: Tak. Na północy Węgier na przykład zjemy bardzo dużo rzeczy serowych, prawda? Czyli zjemy strapaczkę z bryndzą, czyli coś, co nazywają Słowacy, czyli... No już nie będę się tutaj w dywagacie jakby na temat mojego entuzjazmu lub braku entuzjazmu dla aktualnej granic.
1: W innym programie.
0: W innym programie zupełnie, prawda? Natomiast no właśnie mamy dania z bryndzą, mamy ser gomoja, czyli odpowiednik polskiego bunca, mamy twarogu. Na południu Węgier jest to już dużo gorzej. Na stepie Hortobács mamy nabiał jakby z krów Silke Marcha węgierskich, mamy nabiał bawoli, mamy całą masę rzeczy. Mamy kilka szkół robienia zup rybnych. Zupełnie inna na Dunaju, tutaj w Dolnym Biegu, zupełnie inna na Cisie.
2: No właśnie, powiedz o tych zupach rybnych, bo to jednak halasle jest taką potrawą, której każdy szanujący się miłośnik ryb powinien spróbować, a ich rodzajów jest rzeczywiście bardzo dużo. Jak trafić na tę właściwą?
0: Po pierwsze do miejsc, bo to jest kilka miejsc, które są bezwzględnie jakby świetne, jeśli chodzi o halasle, to na przykład znamy, zresztą dobrze byliśmy tam razem, Bonci daj Czardę, prawda, w Tokaju na przykład, czy przepiękną knajpę Fair Amour tutaj w Poroslo na Cisie, na wyspie na Cisie, czy parę miejsc właśnie tutaj poniżej Peczu, jeszcze właśnie na południu Węgier, w Baja, no to są miejsca, które są rzeczywiście słynne. Natomiast co musi mieć dobra zupa rybna? Tak po mojemu, nie? Taka, jakbym tak robił zupę idealną. Przede wszystkim musimy mieć cebulę z mako. To jest najważniejsze. Cebula czerwona z południa Węgier. Po drugie, ja uważam, że zupa rybna powinna mieć być z proszkowej papryki, z proszkowanej papryki suszonej z kaloczy, nie z sagetu. No to jest też dla mnie bardzo akurat ważne. No, to są...
2: no dobrze, czym one się różnią?
0: Seget jest bardziej intensywny, a kalocza jest taka jakby aksamitna.
2: Okay.
0: I to jest to, że seget lepiej pasuje do na przykład wieprzowiny czy ciszyzny, a do ryb, do warzyw, do innych to jest kalocza.
2: To bardzo ważna informacja.
0: Teraz też jest bardzo ważna rzecz w zupie rybnej i w ogóle w większości tych jednogarnkowych potraw węgierskich nigdy, przenigdy, przecież nie wiemy z jakich powodów, ale to są powody raczej natury mistycznej i duchowej, nie łączymy świeżej, surowej papryki z suszoną papryką. Albo danie robimy tak, albo danie robimy tak. I dlatego w Polsce dostaję głębokiej furii, kiedy widzę, gdzie dolecza ze świeżej papryki, ktoś dosypuje paprykę w proszku.
1: No, kwestia leczo w Polsce to jest też osobny
0: to jest osobna historia, mógłbym o tym napisać
2: chyba. W innym programie.
0: W innym programie.
2: Mówimy tutaj o apetycie na Europę. No dobrze, ale teraz, bo wymieniłeś bardzo wiele różnych elementów zupy rybnej.
0: Oprócz
2: ryb. No właśnie.
0: No więc tak, najpierw mamy wywar, prawda? I wywar do porządnego halasle robi się na kilku rzeczach. Po pierwsze, tak, to oczywiście głowy i tutaj albo głowy suma, albo głowy karpia.
1: Co z oczami?
0: Oczywiście, jeżeli mamy świeżą rybę, to nie musimy wydłubywać tego do wywaru.
1: No bo tam gorycz jednak.
0: Gorycz jest w oczach, gdzie ryba ma przynajmniej jeden dzień. to wtedy rzeczywiście. To jest tak samo, jak się serwuje rybę w sklepach, to jest zwyczaj z czasów, kiedy ryba jechała przynajmniej 120 km na wozie do Paryża, prawda? Z nadmorza, czy skądś tam z Normandii sunęła po prostu tutaj cały dzień, więc ryba musiała być pozbawiona skrzel, musiała być pozbawiona oczu i to jest ta szkoła serwowania właśnie ryba. Świeżą rybę, jak pokazujemy na targu, to pokazujemy ze skrzelami i z oczami. I to jest jakby nieprawda o goryczy, bo też wyciągnięta ryba porządnie

0: nie z wody, musi być od razu odkrwawiona. Karp zwłaszcza, bo to jest strasznie. Sum też, bo jeżeli sum jest nie zabity szybko, to się to mięso zaparza samo w sobie, zwłaszcza w takiej temperaturze. Ale oprócz tych głów, oprócz poodcinanych płetw, grzbietowe i tych właśnie brzusznych płetw przy karpiu, dajemy również małe rybki do wywaru przy porządnej halaszle.
1: Mamy gotowy wywar, a co do tego wywaru trafia potem, opowiem o tym już za chwilę. Apetyt na Europę, pierwszy program Polskiego Radia. Słyszymy się za dosłownie kilka minut.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pierwszy program Polskiego Radia, apetyt na Europę, wracamy jeść.
2: Wywar na halasle już gotowy i co dalej?
3: I co dalej? I dalej jest bardzo fajna rzecz, czyli to jak do każdej węgierskiej potrawy. Rozpuszczamy jakiś tłuszcz na dnie kociołka. Najchętniej, czy patelni, czy czegoś. Najchętniej to jest oczywiście słonina. Mamy dobrą słoninę na Węgrzech, nie mamy tutaj co oszczędzać. Kiedy się słonina troszeczkę jakby rozpuści, nadtopi, kroimy właśnie dużą ilość cebuli z mako, plus trochę białej cebuli właśnie innej, ale też przyzwoitej węgierskiej. Do momentu, aż pierwsze kawałeczki cebuli zaczną się przyrumieniać.

0: Pierwsze, nie chodzi, że całość. Chodzi, reszta ma być szklista, a część ma się przyrumieniać. I kiedy to już jest porządnie przyrumienione, to znaczy tak, że już jest takie niebezpieczeństwo, że jak troszkę potrzymamy, to już zacznie ta cebula nam się brązowieć, to wtedy to zdejmujemy z ognia, robimy taką jakby no, dziurę w środku, tą cebulę rozgarniamy, sypiemy najpierw na to troszeczkę papryki po to, żeby część się skarmelizowała i dała goryczkę. To jest taki, ja zawsze to mówię, że to jest taki ukłon dla węgierskiego Pana Boga, żeby wszyscy wiedzieli, że tej zupy nie robił robot, że jest pewna niedoskonałość w tym, czyli ta papryka musi być troszeczkę tej goryczy z tej takiej sprzedwcześnie skarmelizowanej papryki musi być, ale to dajemy tak niewiele ilości, później tą cebulę mieszamy, czekamy aż wystygnie, sypiemy resztę papryki i kładziemy z powrotem na ogień. I wtedy już jest łatwo, bo zalewamy to wywarem i dodajemy właśnie dzwonka ryb, tak jak chcemy. Jeżeli chcemy zrobić
1: mieszany jednogatunkowy? I
0: zwykle do halaszle robimy jednogatunkowe, czyli albo to jest pończ halaszle, czyli karpiowa zupa, albo harcza halaszle, czyli zupa z suma, ale możemy to robić też w wersji koherli, czyli taką zupę na kaca, czyli gdzie dodajemy dużo śmietany kwaśnej i jest zupełnie inna. Możemy dodać estragonu, możemy się bawić w pastę, możemy dodać nieco wina. I dobrze jest też te ryby dodać część, żeby jeszcze one sobie popracowały w wywarze, część żeby rozmiękła, a część dodać praktycznie już na świeżo, zwłaszcza suma. Już dodać na świeżo, czyli takie kawałeczki, żeby one tylko doszły gotowane, jakby już
2: w. No dobrze, no ale co z warzywami? No bo powiedzieliśmy o cebuli i co i koniec? Ale
0: ja nie powiedziałem, zapomniałem tutaj dodać o warzywach po prostu, które dajemy normalnie, kiedy gotujemy wywar. To na tym etapie. Dobrze. Później nic już nie przysmażamy, nie dodajemy, nie robimy. Oczywiście zupę można jeść taką, można jeść ją z kluseczkami, można jeść ją z ziemniakami też, ale z reguły się tego nie robić. Z reguły to jest koszyk wielkiego białego chleba.
1: Te nazwy są bardzo trudne wszystkie, węgierskie, ale warto je gdzieś tam zapamiętać, bo bazowanie na polskim menu może się źle skończyć. Ja pamiętam, że w karczmie w Abaju Santo część rybna przetłumaczona na język polski zaczynała się od zdania pokarm dla ryb.
2: Pokarm. No tak, tak, tak.
0: Zresztą niestety nie ma już tej knajpy w Abaju Santo, a to jest piękna rzecz, bo na przykład tam robili prześliczne flaki zawsze.
1: Nie wiem, czy to ta sama. Zbyszku, tam była jedna. Powiedz, ponieważ...
2: Ale dlaczego chcesz odpuścić flaki? Daj o flakach. Dobrze. Powiedz o flakach.
0: No, flaki to jest fajna rzecz na Węgrzech, bo nawet jest takie stowarzyszenie miłośników flaków na Węgrzech. Mają taką wielką stronę. Wielką stronę internetową i robią mapę z najciekawszymi flakowymi miejscami na Węgrzech. Ja uwielbiam po węgiersku kilka rodzajów flaków. Na przykład pierwsze to jest pacal. Ciulok pacal, czyli flaki z wędzoną wieprzową golonką. Bardzo dobra rzecz. Flaki z muszczkiem. Doskonała absolutnie rzecz. To jakby taki zwykły pacal porkolt, czyli no, flaki na gęsto. To jest piękna rzecz. I ja dużo od Węgrów, jak sam robię flaki, to też dużo od Węgrów się nauczyłem.
2: Śmietana tak, czy nie?
0: Na Węgrzech nie, ale już na przykład w Siedmiogrodzie, w Erdeli, tak, to jest...
2: Czorba do
0: tak, tak, tak, tak. I to robią również Węgrzy. Robią właśnie te śmietanowe tam w Siedmiogrodzie. Oni to przyjęli. Natomiast na Węgrzech śmietanne do flaków, czyli do pacal porkolt, czyli do porkoltu z flaków, daje się tylko na koniec, jako opcję zimną śmietanę na talerz. To znaczy tylko. No, to nie jest tak, że tylko, bo różni ludzie są na świecie i tak dalej, ale ja do tego jestem przyzwyczajony.
1: Ja powiedziałem o tej karcie nie bez kozery, bo my jesteśmy nauczeni nazywać całą gamę węgierskich potraw jednogarnkowych po prostu gulaszem. Tymczasem tak. Mamy do czynienia z porkoltem, o którym wspomniałeś.
0: Mamy do czynienia z paprykarzem.
1: Tak. Czym one się de facto różnią?
0: To znaczy tak, gulasz to jest sposób przyprawiania. Dlatego na Węgrzech nie ma słowa gulasz jako nazwa potrawy, tylko jest na przykład gulasz porkolt. Czyli porkolt, jakby duszone mięso, czy duszone coś, pyrkotające, prawda? Na sposób z dziula. Paprykarz to jest z kolei takie danie. Baza jest zresztą wszędzie prawie, że taka sama. Tylko paprykarz ma jedną zasadę. Najpierw coś prawie, że gotujemy, a potem to dusimy w tym wywarze, którymśmy to ugotowali. Czyli to, co wszystko, co jakaś na przykład kurczak, bo bardzo fajny jest chirke paprykarz, czyli paprykarz z kurczaka na przykład. Wszystko to, co oddało do wywaru, wywar to daje. I wtedy się robi taki kremowy sos. Porkolt to jest jakby dużo mięsa, prawda, obok siebie, prawda?

0: i tak dalej. Paprykarz to jest mięso ugotowane, uduszone w takim sosie. Na
1: A
0: przykład.
1: Tokeny?
0: A tokeny to są całe kawałki, niejako usmażone, gdzie jest tylko i wyłącznie naturalny sos, jego nie zagęszczamy, nie zabarwiamy i tak dalej. To są długie paski, jakby zupełnie inne. Smażone mniej więcej razem.
1: No dobrze, z wszystkiego tego wynika jeden wniosek, to nie jest kraj dla wegetarian.
0: To nie jest tak, że to nie jest kraj dla wegetarian. Z prostej przyczyny, że jak jedziemy w lecie na Węgry, to mamy taką ilość warzyw, taką ilość owoców, że no grzech po prostu tego nie skorzystać i wegetarianie mają tam naprawdę używanie, bo to jest zupełnie inna jakość. Węgrzy też mają absolutnego świra na punkcie roślin strączkowych. Ilości fasoli i tak potrafi pod supermarketem stać budka, w której jest 40 rodzajów fasoli na przykład.
2: Wodzowie węgierscy, kiedy wyjechali na Nizinę Panońską, wiemy, powiedzieli, że tutaj się osiedlimy i być może przekonało ich do tego to, iż zobaczyli taką paprykę, jakiej na przykład nie znamy w Polsce. Nie wiem, dlaczego my jej nie znamy w Polsce, ale...
0: Myślę, że z powodu mniejszej ilości słońca.
2: Tak? Myślisz, że tak?
0: No oczywiście, że tak, bo tak, papryka wiadomo. Sezon na paprykę przychodzi dość późno, wbrew pozorom. U nas się sprzedaje tą paprykę prawie całe lato, to jest bez sensu. Bo no, nawet na Węgrzech...
1: cały rok.
0: No, cały rok. Tak naprawdę dobrą paprykę na Węgrzech kupuje się dopiero pod koniec sierpnia. I przez wrzesień jeszcze jest. Najlepsza papryka, to znaczy Węgrzy uważają, że to jest Erdeli, to jest Siedmiogród. Właśnie bierze się stamtąd. Oni przywiązują naprawdę ogromną uwagę do tego, żeby uprawiać właściwe odmiany, inne rzeczy.
2: A jeszcze na moment do tej papryki. Jedziesz przez Węgry, jak się rzekło na początku, za pomocą różnych środków transportu, masz te charakterystyczne takie giesy węgierskie, takie małe sklepiki wiejskie i tam w tych małych wiejskich sklepikach oczywiście tyle złego, ile dobrego moim zdaniem jest akurat, no ale zawsze jest taki dział warzywny przypominający mi trochę czasy dzieciństwa, kiedy w nieoheblowanych skrzynkach tak, masz takie warzywa z pola i tam zawsze jest taka niezwykła nieostra, podstawowa, żółto-zielona papryka.
0: To jest właśnie ta największa i najfajniejsza baza do leczu. To jest właśnie to. Ta papryka. Nie żadna inna. Nie te wielkie, czerwone, soczyste, wspaniałe, tylko to właśnie, to białe. To jest baza do leczo. To jest baza do wszystkich takich węgierskich fajnych zup, gdzie nie dodaje się papryki w proszku. I tak dalej, bo to daje sok, daje tą taką zieloność, no nie wiem, no, do czego ona porównać, no do finiszu w syra, prawda? Można porównać tą zieloność chyba tylko.
1: Zbyszku, bardzo dziękujemy. Zbyszek Kmieć.
2: Łukasz Modelski.
1: Tomasz Prangę-Barczyński. Apetyt na Europę. Słyszymy się za tydzień.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.
2: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
1: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
2: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
1: Film, książka, muzeum.
2: Architektura, serial, design, muzyka.
1: Daj sobie szansę na tę znajomość.
2: Zapraszamy już dziś po 20.
1: Ula Kaczyńska
2: i Alek Chudzik.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Super. Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do

0: 6 września. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
10: Maciej Sampolski, zapraszam. Ekspresowa ósemka w Warszawie. Tą trasą można już jechać bez większych obaw. Na 13 kilometrze do tej pory były poważne kłopoty po pożarze pojazdu dostawczego. Zablokowany był prawy pas w kierunku Białegostoku. Teraz tych utrudnień już nie ma i można tam podróżować bez większych obaw. Tak samo zresztą jak drogą krajową numer 58 na trasie Olsztynek-Szczytno, miejscowość Warchały, 45 km. Tutaj po zachowaniu samochodu osobowego utrzymywał się ruch jednym pasem na zmianę. Teraz drogowcom udało się uporać z tymi utrudnieniami. I teraz przenosimy się na A4 na węzeł Bolesławiec.
11: Witam, w tej chwili 34 km jest po tym wypadku, jest przejezdny prawy pas zajęty kawałek, ale lewy pas wolny. Jest policja i inne służby, ale przejezdna droga 34 km. Od Gorzelca do Wrocławia, czyli od strony Godzieszu w Bolesławie. Dziękuję.
10: Bardzo dziękujemy za tę informację. Przypomnijmy, że na węźle Bolesławiec zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Na 34 kilometrze była całkowita blokada w kierunku Wrocławia, a teraz, jak słyszeliśmy, można tam przejechać jednym pasem. Niestety między Godzieszowem a Kostą Łotami była awaria autokaru i tutaj utrudnienia są dość znaczne. Mamy korek na mniej więcej 5 kilometrów na trasie w kierunku Wrocławia. Z kolei dobre informacje docierają do nas z A2 z trasy Skierniewice-Wiskitki. 409 km. Tutaj nie ma już śladu po kolizji trzech pojazdów i w stronę Warszawy można jechać bez utrudnień.
12: Jest 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Ważyński. Czy śledczy mają nagrania spotkań szefa PKOL-u z politykami PiS? A jeśli tak, to co na nich jest?
13: Prędzej czy później opinia publiczna pozna dodatkowe fakty.
12: Ministerstwo Energii przygotowuje ustawy w sprawie infrastruktury przesyłowej. Dzięki nim budowa będzie szybsza. W Gołdapi moc atrakcji. Do wieczora potrwa zabawa z latem z radią i TVP. Czy prokuratura ma nagrania rozmów polityków PiS z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie zonda krypto? Tak twierdzi dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski. To kolejny wątek w śledztwie dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy klientów z giełdy kryptowalut. Prezes PKOL-u Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli zonda krypto. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości mieli lobbować za regulacjami korzystnymi dla zonda krypto po spotkaniach z Radosławem P. Jeśli faktycznie są nagrania tych rozmów, opinia publiczna powinna je poznać.

0: uważa wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Prędzej czy później opinia publiczna pozna dodatkowe fakty. Ja bym chciał przypomnieć słowa Beaty Szydło, która powiedziała zdanie, które jest chyba symboliczne i faktyczne. Wystarczy nie kraść. No i chyba zapomnieli o tym ci z PiS-u.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że to przedstawiciele rządzącej koalicji współpracowali z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Tak mówi m.in. rzecznik dyscyplinarny PiS-u, były poseł i europoseł tej partii Karol Karski.
2: Pamiętajmy, że to koalicja rządząca ma możliwość kształtowania ustaw, a nie opozycja. Opozycja zgłaszała poprawki mające osłabić pozycję Zonda Krypto.
0: Rządowe przepisy o rynku kryptowalut w Polsce, które trzykrotnie wetował prezydent, dawały nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Poprawki zgłaszane m.in. przez PiS miały na celu ograniczenie możliwości blokowania stron i domen firm kryptowalutowych przez KNF bez wcześniejszego wyroku lub zgody sądu. Będą ustawy przyspieszające budowę infrastruktury przesyłowej, zapowiada minister energii Miłosz Motyka. Jesienią resort przedstawi propozycję nowych przepisów. Skrócony zostanie czas wydawania m.in. decyzji regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.
3: Dzisiaj widzimy, że jest to możliwe do wydawania szybciej w inwestycjach infrastrukturalnych i zbrojeniowych, specjalne, energetyczne, poza te, które są w specustawie, także powinny mieć takie możliwości.
0: Od 2015 roku obowiązuje specustawa przesyłowa, jednak dotyczy ona budowy i przebudowy wyłącznie linii energetycznych najwyższych napięć. Teraz w aktualnościach Olsztyn i Kampus Polska Przyszłości. Z uczestnikami spotkał się marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty mówił m.in. o relacjach z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Spotkaniu przyglądał się na miejscu Krzysztof Polasik. Witaj ponownie.
4: Dzień dobry.
0: Jakie słowa padły ze sceny?
4: Włodzimierz Czarzasty od razu po wejściu na scenę zapowiedział, że odniesie się do spraw kontrowersyjnych i będzie mówił otwarcie. I mówił o błędach prezydenta Ukrainy, ale także krytykował Polaków za akty przemocy wobec Ukraińców.
5: Co się stało z naszym narodem, że 4 lata temu przyjęliśmy pod swoje strzechy 1 000 000 dzieci ukraińskich, a dzisiaj pozwalamy, żeby na te dzieci, które są w Polsce, pluć?
4: Marszałek Sejmu powtarzał hasła obudźcie się oraz ani kroku wstecz przed prawicą w Polsce. Powiedział także, że uważa Stany Zjednoczone za ważnego sojusznika, zwłaszcza w kontekście NATO.
5: Ale nigdy się nie zgodzę na głupotę w ten sposób formułowaną, żeby przed kimkolwiek klęczeć. Trump nie zasługuje na Nagrodę Nobla.
4: Włodzimierz Czarzasty nazwał rząd ułomnym, skrytykował koalicję za podlizywanie się prawicy, a gospodarza kampusu Rafała Trzaskowskiego za schowanie tęczowej flagi podczas debaty prezydenckiej. Spotkanie powoli się kończy, jeszcze trwa dyskusja, a młodzi pytają m.in. o zamrażarkę sejmową i agresywny język w debacie publicznej.
0: Olsztyn i Krzysztof Polasik z relacją z kampusu Polska Przyszłości. Dziękuję bardzo. A własne spotkanie z młodzieżą organizuje prezydent. Karol Nawrocki zaprosił około 800 osób do swojej rezydencji niedaleko Juraty na dwudniowe wydarzenie pod hasłem przyszłość.pl. W programie rozmowy o przyszłości Polski, debaty, koncerty i zajęcia sportowe. Prezydencka rezydencja po raz pierwszy jest otwarta dla młodego pokolenia Polaków. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Karolem Nawrockim, z ministrami, doradcami oraz przedstawicielami nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury.
6: To są aktualności jedynki.
0: Potańcówka, naukowe eksperymenty, darmowe badania czy radiowy escape room. Takie atrakcje czekają na mieszkańców i turystów w Gołdapi. To przedostatni przystanek trasy Lata z radiem i telewizją polską. Na miejscu jest Patryk Bedliński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem.
0: Co już było, a co jeszcze nas czeka?
7: Była między innymi szansa, żeby zadbać o zdrowie i za darmo sprawdzić coś bardzo radiowego. Testowaliśmy słuch, mówi Konrad Kępa, który reprezentuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
8: Można się dowiedzieć więcej o słuchu, dowiedzieć się o profilaktyce, wykonać bezpłatne przesiewowe badania słuchu w naszym mobilnym gabinecie. Badamy nie tylko to, czy ktoś słyszy dźwięki, ale również jak mózg radzi sobie z ich przetwarzaniem.
7: Testujemy słuch, ale także refleks. To przydatne m.in. dla wojskowych, kierowców, ale i dla każdego z nas.
9: Chodzi o to, żeby sprawdzić swój refleks. Przyznam szczerze, że weszłam teraz na jakiś super zaawansowany poziom i nie jest dobrze.
7: Pojawia się lampka i pani musi zareagować naciśnięciem przycisku.
9: Tylko ta lampka cały czas się przemieszcza, ja muszę to zrobić jak najszybciej i muszę to zrobić poprawnie.
7: To jest naprawdę trudna sprawa. Z nieco przyjemniejszych i łatwiejszych bawiliśmy się z Lazy Swing Band w klimacie retro, chociaż wykonania zupełnie współczesne. A przed nami koncert na dużej scenie. To okazja do usłyszenia chociażby Michała Szpaka, Anny Wyszkoni, Fokusa i Rahima, Mary z Polski czy Organka. Początek koncertu o 20:00. Jesteśmy przy tężniach solankowych w Gołdapi.
0: Skąd mówił Patryk Bedliński. Dziękuję za relację.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Rafał Bała, zapraszam na serwis sportowy, który w całości poświęcimy siatkówce. W Krakowie trwa memoriał Huberta Wagnera, który dla siatkarzy stanowi przygotowanie do Mistrzostw Europy. Dziś rywalami Polaków Amerykanie, a więcej na ten temat Cezary Guriew.
2: Dzień dobry i dziś znowu wspaniałe święto, kilkanaście tysięcy kibiców. Jeden mecz za nami, Francja pokonała Słowenię 3-1, druga wygrana Mistrzów Olimpijskich, a teraz pierwszy set. Polska, Stany Zjednoczone, a więc przypomina się ten niedawny finał Ligi Narodów, gdzie Biało-Czerwoni wygrali po tiebreaku. Przegrywamy 6-9 w pierwszym secie, choć teraz Majchrzak, a więc ten rezerwowy środkowy, który wczoraj zastąpił Bartłomieja Lemańskiego. Lemański nie ma pęknięcia, nie ma nic groźnego, będzie gotowy na pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Nieco eksperymentalny skład, bo rozgrywający Firlej także pojawił się w pierwszym składzie, atakujący Sasak, a są jeszcze Leon, Śliwka, Jakubiszak i Majkrzak. Będzie tutaj oczywiście walka na całego, bo Biało-Czerwoni marzą, żeby wygrać ten turniej, a przecież Francuzi, tak jak powiedziałem, mają już na koncie dwa wygrane mecze. Pierwszy set. Polska przegrywa z Amerykanami 7-10.
1: Cezary Guriew, dziękuję za relację. Ponownie o sporcie za godzinę.
3: Pogoda.
0: Wieczorem od zachodu będą postępować w głąb kraju rozpogodzenia. Na razie we wschodniej połowie Polski pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a w północno-wschodniej ćwiartce kraju do 21 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Na termometrach 14 stopni w Suwałkach, 18 w Lublinie, 23 w Warszawie, 25 w Szczecinie i w Słubicach. Na barometrach w stolicy 1000 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką syli maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
7: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior.
4: Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
12: Największe gwiazdy.
13: A wśród nich?
12: Michał Szpak. Perfekt i Drapała.

0: Kasia wyszkoli.
1: Okrążymy świat, wreszcie mamy czas. Tej nocy nie będziemy spać.
2: Ja.
3: Nad dachami miast nieśmiertelni jak księżyce.
2: Sound and Grace.
1: Jeśli mam to chcę, zmienisz życia sens. Nie, nie poddawaj się, stawiaj wyższy cel.
0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
4: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 29 sierpnia. Gold Up.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
4: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
5: Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio. Letnia scena jedynki.

Ja też zachęcam, żeby do nas przyjść. To Letnia Scena Jedynki, 16, prawie 17 minut po godzinie 17. Ula Kaczyńska. Zapraszam na audycję muzyczną poświęconą latu, właściwie końcówce lata, a może właściwie, ściśle mówiąc, końcówce wakacji, no bo rzeczywiście ostatni wakacyjny weekend mamy. Starajmy się wyciągnąć z niego jak najwięcej. Rozpoczęła Katarzyna Nosowska w pięknym utworze o lesie. Kasia Nosowska jutro będzie obchodzić swoje urodziny i myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby już teraz złożyć jej najlepsze życzenia. Czego posłuchamy dziś w audycji, a właściwie kogo posłuchamy dziś w audycji? No będzie Bemi Beck, będzie Devendra Banhart, Wojciech Młynarski, też znajdzie się miejsce dla pana Wojciecha, nowy Artur Rojek, który wspaniale wpisuje się w klimat końca wakacji i będzie Cleo Soul. To jest artystka, która pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale jeśli chodzi o kulturowe dziedzictwo, no to ma bardzo międzynarodowe korzenie. Jej mama jest Hiszpanką o serbskich korzeniach, a ojciec pochodzi z Jamajki. Jej rodzice poznali się w zespole jazzowym, ale to nie wszystko, bo mężem Cleo Soul jest artysta ukrywający się pod pseudonimem Inflo i to jest ten człowiek, który współpracował między innymi z Adele. Cleo Soul właśnie wydała nową płytę, zatytułowany ten album jest Gentlewoman, a u nas nieco starszy utwór artystki, no ale tak jak mówiłam, o końcu wakacji. Sunshine i Cleo Soul.

0: na nas osobiście, ale też na naszym związku. I to nas doprowadziło do tego, że poznaliśmy naszego Pana jako Zbawiciela.
1: To początki naszego małżeństwa były trudnym czasem. Zajmowaliśmy się nie tym, co trzeba. Zajmowałam się otoczką, udowadnianiem sobie racji. I to doprowadzało do takich sporych konfliktów między nami i zapędziłam się trochę w kozi róg i pomyślałam, co właściwie można by zrobić z naszym małżeństwem, żeby się zbliżyć do Boga. I znalazłam taki punkt wyjścia, punkt, który łączy dwa kościoły. Punkt ten nazywa się kerygmat, to znaczy Chrystus umarł, zmartwychwstał i daje nam życie wieczne. I od tego, żeśmy zaczęli, to jakby na nowo i to był strzał w dziesiątkę. Postawiliśmy Pana Boga na pierwszym miejscu, albo przynajmniej staramy się zawsze stawiać Boga na pierwszym miejscu. I myślę, że to było takie ozdrowieńcze dla nas.
2: Ksiądz Marek Ławreszuk.
3: Mówimy o tym małżeństwo mieszane, prawda? To najczęściej tak sformułowanie pada. Słowo to w języku polskim mieszać nie jest takie najbardziej godne, zwrócił uwagę na kontekst. Ta dwuwyznaniowość jakoś tak bardziej dostojnie brzmi, ale też oznacza pewną taką równowagę. W każdym z naszych kościołów mamy do czynienia z takimi związkami, z relacjami rodzinnymi, które budują rodziny. I każdy z naszych kościołów chce wyjść naprzeciw takim związkom i też pokazać, że można w tym wszystkim odnaleźć coś istotnego, a może też ważne, żebyśmy czegoś istotnego nie utracili, celu naszego życia. I ten cel życia w tradycji prawosławnej jest uwypuklany przy okazji różnych sakramentów, przy okazji katechizacji człowieka, od najwcześniejszego etapu, aż do kresu życia i do przejścia do wieczności. W sakramencie chrztu, w sakramencie tej chrześcijańskiej inicjacji jest powiedziane, że przed człowiekiem staje taki nowy cel. Tym celem jest dążenie do Królestwa Bożego. I ten cel tak bardzo symbolicznie jest przedstawiany w tradycji cerkiewnej białą szatą. Zresztą nie tylko w cerkiewnej tradycji. Tak? Ta biała szata to jest symbol i czystości, ale jest znów zapowiedzią tej czystości nie tylko ziemskiej, którą musimy tu osiągnąć środkami chemicznymi, ale czystości tej duchowej, która jest dużo bardziej doskonała. Ta czystość tej szaty jest pewną zapowiedzią. Podczas sakramentu chrztu obiecujemy coś Bogu, ale też słyszymy obietnicę zwrotną. Jeżeli życie przeżyjesz po chrześcijańsku, dojdziesz do Królestwa Bożego i te drzwi, bramy Królestwa Bożego się przed tobą otworzą. I całe życie człowieka generalnie to jest to, co głosi cerkiew, to jest dążenie do Królestwa Bożego. Przez różne nasze epizody codzienności, rutyny i inne sprawy. Tak wzrastamy w tym wszystkim, tak żeby na końcu życia w tradycji prawosławnej też być przykrytym białą szatą pogrzebową, która też to samo w zasadzie symbolizuje. No a więc spina ten początek i koniec. Wydaje się nam czasami, że różne etapy naszego życia stawiają jakieś nowe wyzwania. W życiu chrześcijańskim jest tak, że oczywiście każdy okres ma swoją jakąś charakterystykę, ale z drugiej strony, szczególnie podczas sakramentu małżeństwa, jest podkreślana jedna rzecz, że ten cel życia chrześcijańskiego, który się inicjuje, rozpoczyna w sakramencie chrztu, on nie ulega zmianie. I z takiej perspektywy, patrząc na cały ten sakrament małżeństwa, na całe podejście, nauczanie cerkwi dotyczące małżeństwa, jest tam widoczny jeden taki wspólny mianownik, że cel życia człowieka nie ulega zmianie, że dalej jest to dążenie do Królestwa Bożego. Z drobną różnicą. Do tej pory człowiek zmierzał do tego Królestwa Bożego sam. No teraz ma wsparcie. Teraz ma wsparcie, które idzie obok niego i z którym on idzie do Królestwa Bożego, ale też ma zobowiązanie, żeby tą drugą osobę wspomóc w jej drodze do Królestwa Bożego. I w ceremoniałach cerkiewnych jest to pięknie też przedstawione. Właśnie w hymnografii, w modlitwach sakramentalnych, ale nawet i w ceremoniale. Mówiłem już o tej białej szacie chrztu, białym całunie pogrzebowym. Jest jeszcze biały kobierzec ślubny. I ten kobierzec to z jednej strony to symbol czystości, ale z drugiej strony też nawiązanie do tej szaty chrzcielnej. To jest pewna kontynuacja. Z perspektywy chrześcijan, nie

0: Zależnie tutaj od konfesji, wydaje się, że ten cel życia jest ten sam. Zadania, które stoją przed ludźmi, są takie same. Wszyscy chcemy spotkać się z naszym Stwórcą, z Bogiem i być przez Niego przyjęci jako Jego dzieci. Więc w sakramencie małżeństwa łączy ludzi na ziemi miłość, ale też łączy wspólny cel. Każdy z naszych kościołów wyprowadza własną naukę. Własne praktyki, własne metody. To tak, jakbyście chodzili do kilku lekarzy z tą swoją chorobą. Każdy ma swoje doświadczenie.
1: My wiemy, że jedność jest przede wszystkim darem od Pana Boga i że my nie jesteśmy w stanie jej sami do końca wyprodukować. I też staramy się być bliżej Chrystusa, bo wierzymy, że im chrześcijanie są bliżej Chrystusa, im prowadzą życie bardziej czytelne w świetle Ewangelii, tym są bliżej siebie.
2: O małżeństwach i rodzinach mieszanych wyznaniowo opowiadali Katarzyna i Jarosław, ksiądz Marek Ławreszuk z Kościoła Prawosławnego i ksiądz Sławomir Pawłowski z Kościoła Rzymskokatolickiego. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Maciak.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Dziś wybierzemy się w świat liczb, zapisywany na obrazach przez Romana Opałkę, wybitnego polskiego malarza, który urodził się 95 lat temu.
2: Ja się urodziłem we Francji. Ja, jak miałem 5 lat, moi rodzice wrócili do Polski. Następnie zostaliśmy wywiezieni do Niemiec. Później nie wróciliśmy bezpośrednio do Polski, tylko pojechaliśmy do Francji. Mieliśmy pewne wahania, pewne wątpliwości politycznego charakteru. Po prostu nie byliśmy przekonani, czy kraj ten, Polska, w nowym systemie

0: Choć jeszcze ten nie był tak sprecyzowany, bo to chodziło o lata tuż powojenne. Jednak właśnie patriotyzm mojego ojca przeważał nad wątpliwościami ideologicznymi. Chociaż dodać muszę przy tej okazji również, że moje pochodzenie społeczne jest bardzo skromne. Moi rodzice byli robotnikami chłopskiego pochodzenia. I powiedzmy, ja jako człowiek nie byłem w sytuacji, która mnie politycznie jakoś, powiedzmy, z racji mojego pochodzenia już determinowała. Moi rodzice w 1946 roku wrócili do kraju. Niestety bardzo żałowali. Może jednak dobrze zrobili, bo podejrzewam, że gdyby nie wrócili, ja nie byłbym osobą, którą reprezentuję. Nawet może mógłbym się uważać, choć to zawsze niezręcznie brzmi, za typowego Europejczyka. Mimo, że byliśmy wywiezieni do Niemiec, to jak przyjeżdżam przez Bawarię, się czuję też u siebie. To znaczy, bardzo lubię ten pejzaż, mimo że się w tym pejzażu dużo nacierpiałem. Może jako dziecko to wydaje się nieprawdopodobne, jednak tak. Z tym, że natura jest tak śliczna, że nawet przez okienko najbardziej koszmarnego świata można ją znakomicie podziwiać. To prawda, ja też dużo czasu spędziłem w Nowym Jorku, we Włoszech. Nigdy się tych języków nie uczyłem, jednak jakoś już w nich funkcjonuję, szczególnie w języku włoskim. Największe mam kłopoty, skoro jesteśmy przy tym, z językiem angielskim, ale właśnie a propos Europejczyka. Tak mogę przynajmniej przyjąć ten komplement, po prostu dlatego, że wydaje mi się, że sztuka nic nie ma wspólnego nawet z kontynentami. Jest sztuką uniwersalną, która może interesować tak samo Amerykanina jak Polaka.
1: Roman Opałka uznawany jest za najwybitniejszego przedstawiciela nurtu konceptualnego. W 1965 roku stworzył program Opałka 1965 od jednego do nieskończoności, któremu był wierny od 1970 do końca. Miałem już 33 lata i dojrzały stosunek do swojego życia. Pomyślałem, że to wszystko nie ma sensu. Byłem na skraju samobójstwa. Ten program mnie uratował, pisał.
2: 68, 4 miliony, 723 tysiące 970.
0: Ja jakby maluję moim życiem. My wszystko, co robimy w życiu, robimy swoim życiem. Każda aktywność, każdy zawód jest czymś, co definiuje właśnie, że wszystko, co w życiu powstało, zostało zapisane. Myślę o tej części najbardziej aktywnej. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, tu chodzi o taką sprawę czasu, bo to, co ja robię, jest manifestacją czasu nieodwracalnego. Mnie często zapytywano, a co ty robisz, kiedy śpisz z czasem? Ja mówię, tym zajmuje się aparat fotograficzny. Czas rysuje moje dzieło.
2: 68, 4 miliony, 723 tysiące. 9 4 miliony 723 tysiące 970.
1: Obrazy malował początkowo temperą, potem akrylem na płótnie o wymiarach 196 na 135 centymetrów. Pierwsza cyfra została nakreślona białą farbą na czarnym tle. W każdym następnym obrazie biel liczb pozostawała niezmienna, ale tło było rozbielane przez artystę o 1%. Na ostatnim obrazie miała być sama biel.
0: Ja maluję malarstwo, to znaczy jestem malarzem, który maluje malarstwo, a nie uprawia malarstwa. To jest różnica. Ja twierdzę, że maluję emocję swojego istnienia, maluję malarstwo, emocję malarstwa.
3: Czy pańskie obrazy, a właściwie nie tylko obrazy, bo także przecież towarzyszące im taśmy z nagraniami i zdjęcia fotograficzne, to jest tylko

0: Sztuka, czy to jest także filozofia? Czy to jest i jedno, i drugie? I co jest tu ważniejsze?
1: My wszyscy jesteśmy filozofami w końcu. Wszyscy. I wszyscy żyjemy emocją naszego istnienia. Ja robię to, co każdy czyni ze swoim życiem, tylko w moim przypadku to zostało zdefiniowane. Jak to robi każdy profesjonalista, który zadaje sobie pytanie nad, powiedzmy, sensem malarstwa w moim przypadku, nad sensem istnienia. W przypadku pani pytania, to jest pytanie filozoficzne i stąd ja znalazłem się w sytuacji, kiedy malując mój program, realizując mój program, znajduje się w sytuacji kogoś, kto bardzo przypomina każdego z nas. Stąd często nawet się to kojarzy z banalnością. Oczywiście, ale każdy przedmiot namalowany, niebo, słońce, drzewo, to wszyscy widzą. Moje liczby też są taką sytuacją, taką relacją, przepraszam. I stąd twierdzenie, że on sobie kpi z nas, na przykład dlatego, że to jest tak łatwe. No jeżeli ktoś namalował drzewo czy jabłko, to też jest łatwe. Stąd nieporozumienie, że w liczbach, w tej progresji mojego programu liczb jest ewidentność. Ja nie szukam jakichś takich łamigłówek, żeby sobie ludzie łamali głowy, na czym polega ta relacja liczb. Nie, to ma być ewidentne, to ma być natychmiast zrozumiane. Tak jak patrzymy przez okno, to jest natychmiast zrozumiane, ale dopiero ile czasu nam trzeba, żeby coś z tego, co wydaje nam się zaraz zrozumiałe, zrozumieć. Robimy to przez miliony lat, myślę, ludzkość, cywilizację.
0: I przez życie jednego człowieka.
1: W tym przypadku przez życie jednego człowieka. To porównanie, że ja maluję malarstwo, to tak jakby powiedzieć, ja maluję niebo.
2: Na każdym płótnie znajduje się średnio 25 tysięcy liczb. A temu zapisowi towarzyszy też nagranie magnetofonowe. Roman Opałka, malując jednocześnie, wypowiada liczby głośno, zawsze po polsku.
3: 723
1: To chodzi o to, że w każdym miejscu jest różnica. Nie tylko w tej wyliczanej linearnej, ale buduje się struktura moich obrazów, która ma relacje we wszystkich kierunki. Nie tylko tego linearnego zdarzania się progresji, ale również buduje się logika, którą można porównać do termodynamiki, gdzie wszystko komunikuje ze wszystkim.
3: 23 tysiące.
1: On zawsze jest skończony. Ten program tak skończony jest człowiek w sensie już istniejący. Dziecko jeszcze w brzuchu matki, ludzie zastanawiający się nad etycznością pewnych manipulacji. Od tego momentu już istnieje człowiek, kiedy się począł. Czyli od jedynki w moim przypadku.
3: 723 tysiące.
2: Ostatnia liczba zapisana przez Romana Opałkę to 5 607 249. Zmarł 6 sierpnia 2011 roku w Rzymie. W audycji wykorzystałam nagrania z archiwum Polskiego Radia, w tym audycję Lidii Nowickiej. A dzisiaj po 20:00 Klub Kultury. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Stępniak.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Maciej Sampolski. Zapraszam. Poważne problemy na autostradowej dwójce. Z informacji od państwa wiemy,

że był wypadek w okolicach Baranowa w kierunku Warszawy. Na mapach widoczny jest korek na ponad 4 km, a czas przejazdu będzie tutaj wydłużony o przynajmniej kilkanaście minut. Zatem prosimy o szczególną ostrożność w tych okolicach. To naturalnie trasa Łódź-Warszawa. Krajowa 8 to już z kolei Dolny Śląsk i jezdnia między Wrocławiem a Łagiewnikami. W okolicach Kobierzyc na kilometrze 106 zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty, pojazdu ciężarowego oraz osobówki. Jedna osoba została poszkodowana, droga wciąż jest zablokowana, a służby wprowadziły objazd drogami lokalnymi. Te problemy już niedługo powinny się zakończyć. Autostradowa 4, Dolny Śląsk i trasa Godzieszów-Bolesławiec. Tutaj nie ma przejazdu w stronę Wrocławia. Służby kierują ruch na węźle Godzieszów na Krajową 94. To okolice 34 kilometra, gdzie mamy całkowitą blokadę. Zderzyły się tu dwa pojazdy ciężarowe i wygląda na to, że służby próbują usunąć te pojazdy z trasy. Ekspresowa 7. Przenosimy się więc na północ kraju, gdzie wciąż mogą być utrudnienia po pożarze pojazdu osobowego. Między węzłami Gdynia-Chważno, Gdynia-Wielki-Kack spodziewajmy się zwężenia w stronę Gdańska. To konkretnie 6 kilometr trasy. Według drogowców te problemy powinny zakończyć się w ciągu najbliższej godziny. 22 513 i 4 jedynki. Przypominamy numer do Radia Kierowców.

0: Jest 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Nigdy nie rozmawiałem z szefem Zonda Krypto, twierdzi prezydent Karol Nawrocki. Kreml dał czas wojsku na zajęcie Donbasu tylko do końca roku, mówi o tym zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy. Kolejny niepokojący rekord w Warszawie, poziom Wisły na bulwarach najniższy od 9 lat. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Przekonuje, że za aferę odpowiadają służby, które podlegają premierowi, bo nie wykryły jej na czas. Przy okazji spotkania z młodzieżą w Juracie pod hasłem przyszłość.pl Nawrocki mówił, że ustawa o kryptoaktywach, którą zawetował, i tak nie zmieniłaby sytuacji.
1: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą Zonda Krypto, za którą, jeszcze raz przypomnę, odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów, mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
0: Są nagrania rozmów polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz aresztowanego już prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P., twierdzi Mariusz Gierszewski. Dziennikarz Radia Z poinformował na antenie TVP Info, że wie o co najmniej trzech takich nagraniach.
2: Nagrania pochodzą od Przemysława Krala, ale nie wiemy, czy on ich dokonał. Nie wiem też, z jakiego okresu pochodzą te nagrania. Rozmowy dotyczą Zonda Krypto. Nagrania prawdopodobnie ma prokuratura. Jedno z nagrań dotyczy Radosława P., prezesa PKL-u oraz prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, bardzo zbliżonego do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Drugie nagranie dotyczy polityka Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a trzecie polityka Prawa i Sprawiedliwości zbliżonego do Pałacu Prezydenckiego.
0: Prezes PKL-u Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał 2 zarzuty, w tym płatnej protekcji. Od szefa Zonda Krypto miał przyjąć zegarek za 40 tysięcy euro. Nie przyznaje się do winy. Policja poszukuje sprawcy zabójstwa w Kędzierzynie Koźlu. Wczoraj wieczorem w tamtejszym lesie znaleziono ciało kobiety. Na jej zwłoki natrafił spacerowicz, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
3: Na miejsce skierowano policjantów. Grupy dochodzeniowo-śledczej mundurowi zabezpieczyli liczne ślady i dowody w tej sprawie. Czynności procesowe wykonywane były pod nadzorem prokuratora.
0: Jak przekazuje rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar, według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci kobiety były rany tłuczone głowy. Ofiara mieszkała na osiedlu położonym niedaleko miejsca zbrodni. Kreml wyznaczył swoim żołnierzom zadanie zajęcia Donbasu do 31 grudnia, twierdzi zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, generał

0: Pawło Palisa. Jak mówi, dowództwo wojskowe Federacji Rosyjskiej przekonuje Kreml, że realizacja tego zadania w wyznaczonym terminie jest nierealna, a nawet prosi o przesunięcie terminu do 31 marca przyszłego roku. Wypowiedź ukraińskiego generała przekazuje agencja Interfax Ukraina. W dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie na jutro zaplanowano uroczysty pochówek 55 Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki zostaną złożone we wspólnej mogile. Cmentarz znajduje się w lesie między dwiema nieistniejącymi wsiami Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
1: W nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w tym miejscu około 1050 osób. Ich gospodarstwa okradli i spalili. W tym roku w lipcu i sierpniu archeolodzy wydobyli szczątki 55 osób. Miejsce pochówku jest już przygotowane, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek.
2: Wykorzystujemy istniejącą mogiłę, czyli te ofiary spoczną razem z tymi, którzy byli eksmowani w 92, 2011 i 2015. Roku. Udekorowaliśmy flagami cmentarz. No i przygotowujemy dzisiaj i jutro rano tą infrastrukturę, czyli namioty, nagłośnienie dla mediów, które będą relacjonowały to wydarzenie.
1: Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11 czasu polskiego. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Na bulwarach Wiślanych w Warszawie woda osiągnęła poziom 100 cm. To najniższy stan Wisły w Warszawie od 2017 roku, kiedy rozpoczęto tam oficjalne pomiary. Jak przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu kolejnych dni woda może jeszcze opadać. Rekordowo niski poziom wody odnotowano również na pobliskich stacjach. Na Warszawie nad Wilanówce stan wynosi 22 cm, a na stacji Modlin 187 cm. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sport, Grzegorz Nowaczyk na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polscy żużlowcy walczą o medal drużynowego Pucharu Świata. Na miejscu jest Tomasz Kowalczyk.
5: Dobry wieczór Państwu. Na razie bardzo przeciętna forma biało-czerwonych. Tylko jedno zwycięstwo w 12 wyścigach za sprawą Bartosza Zmarzlika i na drugim miejscu jest w tym momencie reprezentacja Polski. Ma 17 punktów, traci 6 do prowadzącej Australii, która też troszkę zjechała z formy, ale szansa na gonienie kangurów będzie bardzo, bardzo mała. Na trzecim miejscu Brytyjczycy, na czwartym Duńczycy. Obie reprezentacje po 16 punktów tracą jedno oczko do naszej drużyny i cały czas za naszymi plecami też będą walczyć o medal, a Polacy skorzystali już z rezerwowego. Kacper Woryna zastąpił Macieja Janowskiego, ale on też nie odczarował jak na razie narodowego i żeby wygrać tutaj złoto, naprawdę musiałby się zdarzyć prawdziwy cud.
4: Tomasz Kowalczyk, dziękuję bardzo. W piłkarskiej Ekstraklasie za nami małe derby Krakowa. Wisła wygrała z Wieczystą 2-0. W innych zakończonych spotkaniach Radomiak Radom wygrał z Krakowią 2-1, a Motor Lublin przegrał z Piastem Gliwice 0-2. O 20:15 Zagłębie Lublin zagra z Pogonią Szczecin. Teraz ponownie Kraków, ale zmieniamy dyscyplinę. Polscy siatkarze grali z Amerykanami w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Na miejscu jest Cezary Guriew. Jak poszło naszym siatkarzom?
6: Dobry wieczór. Polscy siatkarze pokonali Stany Zjednoczone 3-1. Pierwszy set przegrany 22-25, ale potem 25-15, do 20 i do 22. Jutro mecz z Francją o zwycięstwo w turnieju Huberta Wagnera. Dziś Francuzi pokonali Słowenię 3-1. Trudno uwierzyć, że teraz jest tak cicho, bo kilkanaście tysięcy kibiców pewnie rozpamiętują to, co się tutaj działo poza halą. A jutro, jak mówił prezes Fundacji Huberta Wagnera Cezary Mróz, dużo atrakcji, niespodzianek. Jest tutaj siatkarskie święto, bo są mecze, to przygotowania, upamiętnienie oczywiście złotej drużyny Huberta Wagnera i to, co najważniejsze, zabawa, emocje, to, co wszystkim daje radość.
4: To był Cezary Guriew, dziękuję bardzo. Andrzejka Szymańska triumfowała w turnieju Grand Slam w judo w Lozannie. W finale kategorii do 63 kg Polka pokonała przez ipon francuskę Maron de Queret.
3: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, ale początkowo na wschodzie, a po północy w północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie duże i lokalne.

0: Lokalnie przelotne opady deszczu. Na wschodzie początkowo możliwe także zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 stopni na południu przez 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 996 hektopaskali nad Norwegią wypełnia się powoli i przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 5, okresami w porywach 6. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków południowych, okresami zmienny 2 do 4, wzrastający na 3 do 4, w porywach 5, stan morza 1 do 2, a później 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni 4 do 5, w porywach 6, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7, w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 5, miejscami w porywach 6.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
9: Autopromocja.
10: Największe gwiazdy.
11: A wśród nich?
10: Michał Szpak. Perfekt i Drapała.
12: Kochaj mnie tak, jakbym to ja był tobą.
11: Ania Wyszkoń.
13: Okrążymy świat, wreszcie mamy czas. Tej nocy nie będziemy spać.
10: Ira.
14: Nad dachami miast nieśmiertelni, jak się życzę.
10: Sound and Grace.
15: Jeśli mam to te, zmienisz życia sens.
11: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
10: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
11: Sobota, 29 sierpnia. GoDab.
10: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
11: Zapraszamy.
9: Autopromocja.
1: Klub Kultury.
16: Tu
3: program pierwszy Polskiego Radia na Klub Kultury

0: Zapraszają Państwa Alek Chudzik
1: i Ula Kaczyńska.
0: Zazwyczaj tutaj pada pytanie, co słychać w kulturze. Dziś wolałabym nie uzyskać odpowiedzi na nie.
1: Bo to był tydzień pożegnań.

0: Nie ma już z nami Dolly Parton, artystki, ikony amerykańskiej sceny, ikony amerykańskiej muzyki, nie tylko country, no i człowieka, który był ucieleśnieniem dobra, bo chyba inaczej nie można mówić o tej wyjątkowej osobie.
1: To prawda, z jednej strony znaliśmy ją z takich hitów jak I Will Always Love You, zresztą napisanej, gdy Dolly miała zaledwie 20 kilka lat, dla współprowadzącego z nią program Jeffreya Woodwarda. To była artystka, którą ja osobiście zapamiętam właśnie z piosenki Jolene, wtedy jeszcze w wykonaniu zespołu White Stripes, ale Amerykanie zapamiętają ją jako wielką, dobrą artystkę i legendę. To przypomnę, dziewczyna, która urodziła się nad niewielką rzeką Pigeons Creek, która miała zawsze w sercu swoje miejsce na świecie. Przypomnę, że gdy w 2016 roku tereny, z których pochodziła, nawiedziła katastrofa, Dolly postanowiła przez pół roku wypłacać rodzinom, które ucierpiały w katastrofie, po $1000 miesięcznie, czyli wiedziała, jak się dzielić. To była prawdziwa Amerykanka z serca.
0: Miała najbujniejsze loki, najdłuższe rzęsy, najbardziej błyszczące sukienki. Ja już naszym słuchaczom opowiadałam. Przyszła do mnie w filmie od 9 do 5. Potem zaczęłam słuchać jej muzyki. Legenda głosi, że wspomniany przez ciebie utwór I Will Always Love You, rozsławiony później przez Whitney Houston oraz Jolene, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, powstały tego samego dnia. Co jeszcze można powiedzieć o Dolly Parton? Fani artystki mówią, i ja tu się z tym zgadzam, że odeszła za wcześnie, bo ciągle jej jeszcze potrzebujemy. Potrzebujemy jej głosu, szczerego serca i wiary, że dobro zawsze zwycięża.
1: Dolly, we will always love you. A tymczasem świat sztuki i świat kultury żegna Yayoi Kusame, wielką japońską artystkę, taką artystkę, która opowiada nam o historii sztuki XX wieku. Jej sztuka była pokazywana w każdym znaczącym muzeum na świecie, także w polskiej Zachęcie.
0: W 2005 roku.
1: Do,

0: Dokładnie tak. To rzeźbiarka, która stworzyła swój własny język. Język z połączenia sztuki abstrakcyjnej i tego, co nazwałbym taką sztuką organiczną. Pierwszy raz spotkałem się z jej sztuką w Norwegii, w niewielkim muzeum, gdzie ustawiła olbrzymią rzeźbę przypominającą ośmiornicę, która wychodzi z wody, ale ta ośmiornica była upstrzona kropkami, białymi kropkami, które były znakiem rozpoznawczym Kusamy. Te kropki nie biorą się znikąd. Kusama już jako 10-letnia dziewczynka widziała halucynacje, w których pojawiały się białe plamy. Miała dosyć trudne życie, bo pochodziła z bardzo tradycyjnej japońskiej rodziny, w której wyznawano tradycyjne japońskie wartości, między innymi to, że ona w wieku lat 14 miała mieć wskazanego męża. Ona zdecydowała się zerwać z tymi tradycjami. Była artystką, która rozumiała, co to znaczy stwarzać się na nowo. Wyjechała do Nowego Jorku, gdzie tworzyła razem z Andy Warholem. Tworzyła awangardę sztuki zachodniej, a potem w latach 70. wróciła z powrotem do Japonii, gdzie nikt jej nie znał. Tak naprawdę odkryto ją dopiero, gdy miała 60 lat i w 1993 roku pokazała swoje prace w Wenecji, na Biennale, w pawilonie Japonii, i stamtąd zaczęła się tak naprawdę jej wielka międzynarodowa kariera.
1: Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale artystka na co dzień mieszkała w szpitalu psychiatrycznym. Tam się dobrowolnie zgłosiła i miała też możliwość każdego dnia opuszczania szpitala, żeby udać się do swojej pracowni, która mieściła się nieopodal.
0: To prawda, zresztą Kusama sama powiedziała, że to sztuka uratowała jej życie.
1: Świat literatury pożegnał Ignacego Karpowicza.
0: Pisarza, którego kojarzymy dzięki takim powieściom jak Ości i Sońka. Człowieka, który nie tylko pięknie pisał, ale i też pięknie opowiadał o literaturze. Miałem przyjemność kiedyś spotkać się z nim i porozmawiać przy okazji książki Cicho, Ciuteńko. On wtedy powiedział mi takie piękne zdanie: nie wszyscy żyjemy, ale wszyscy umrzemy. I tym chyba zdaniem chciałbym go pożegnać.
1: Taki to był tydzień w kulturze, który naprawdę mógłby się nie zdarzyć.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Stać nas na wybór. Więcej, więcej, więcej! Tak jest! Pełna moc, jeszcze dwa razy! Chcemy być sobą!
1: Chcemy być sobą jeszcze!
0: Oh yeah!

0: Czekaj!
1: Program Pierwszy Polskiego Radia to był zespół Perfect z Łukaszem Drapałą na czele. Słuchają Państwo Jedynki Radiowej i Koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś wieczorem to Gołdap jest miejscem muzycznego spotkania doświadczenia z młodością. Na scenie prezentuje się także zespół Ira.

może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie

0: Dziękuję. Piękne dzięki.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Dom!
1: Ale was nasypało.
0: Super przyjechać po latach. Już tu byliśmy kiedyś u was.
1: Tak jest, nieraz byliśmy w Gołdapi. Bawiliśmy się tu dobrze. Czasem nawet za dobrze. Ale dzisiaj przyjechaliśmy też nie tylko zagrać kawałek sprzed prawie 30 lat, ale zaprezentować coś, co napisaliśmy niedawno. W tym roku wyszła nasza nowa płyta jako Focus i Rahim, nazywa się Katarzys. I teraz specjalnie dla was przekaz tej płyty.

0: Dziękujemy wam bardzo. Bawcie się dobrze.
1: Jedynka. Polskie Radio.

To była Madonna w wykonaniu Michała Szpaka i zespołu Sound and Graves. Trwa koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Michał Szpak zaśpiewał także utwór pochodzący z jego własnego repertuaru, a do koncertu wracamy po godzinie 22. To jest program Pierwszy Polskiego Radia za 7 minut 22.

0: zobaczenia!
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
3: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
2: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
7: Słyszysz?
8: Mhm. Co to?
7: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
8: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
7: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
8: O nie! Musimy to zatrzymać!
7: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy. Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
9: Maciej Sampolski, zapraszam. Na autostradowej czwórce utrzymują się utrudnienia w ruchu między węzłami Godzieszów a Bolesławiec. Na 34 kilometrze po godzinie 12 zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe, a skutki tego zdarzenia odczuwamy do tej pory. Trasa w stronę Wrocławia przez jakiś czas była tam zablokowana. Teraz dostępny jest jeden lewy pas ruchu w tym kierunku i niestety utrudnienia potrwają do odwołania. A teraz informacje od państwa.
10: Dobry wieczór. Właśnie mijam 315 km na trasie Warszawa-Łódź i nie ma tego zdarzenia. Nie ma już utrudnień.
9: Dziękuję.

Dziękujemy bardzo za tę informację. Chodzi oczywiście o autostradową jedynkę. Trasa Łódź Górna, Łódź Wschód. Mieliśmy tu zderzenie 4 pojazdów osobowych, w których poszkodowana została 1 osoba, a zablokowany był 1 pas w stronę Gdańska. I to właśnie dzięki Państwu wiemy, że nie ma tam już większych utrudnień w ruchu. Te problemy nadal mogą utrzymywać się z kolei na autostradowej dwójce w okolicach Baranowa. Chodzi o jezdnię w stronę Warszawy, gdzie jeszcze jakiś czas temu utrzymywał się dość spory korek. Ostrzegamy przed tym, bo właśnie w tym punkcie mogą utrzymywać się jeszcze jakieś problemy na trasie w stronę stolicy. Z kolei wiemy na pewno, że nie ma już większych utrudnień w ruchu między Wrocławiem a Łagiewnikami. To krajowa 8 na trasie w okolicach Kobierzyc. 106 km. Tutaj do tej pory trasa była całkowicie zablokowana po zdarzeniu z udziałem 3 pojazdów. 22 513 11 11. Przypominamy nasz drogowy numer i niezmiennie czekamy na informacje od Państwa.

0: Jest 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nie jest przeciwnikiem państwowego e-dziennika. Tłumaczy, że zawetował ustawę, ponieważ jego zdaniem system był źle przygotowany, a jego wdrażanie wiązało się m.in. z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych uczniów. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, prezydent podkreślił, że oczekuje od rządu poprawienia przepisów.
1: Tyle było krzyku wokół ustawy łańcuchowej, ostatecznie została poprawiona, została podpisana, tak samo jest z e-dziennikiem. Trochę więcej pracy, trochę więcej rozsądku, trochę mniej pośpiechu. Nie róbmy z dzieci testerów, przygotujcie dobrą ustawę, zostanie podpisana.
0: Zawetowane przepisy miały umożliwić w nadchodzącym roku szkolnym pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Prezydent Karol Nawrocki w skierowanym do młodych wystąpieniu w Juracie zapewnił też, że tak długo jak będzie prezydentem, będzie słuchał młodzieży przy podejmowaniu decyzji. Około 1000 uczestników wzięło udział w kampusie Polska Przyszłości. Przez 4 dni festiwalu w Olsztynie spotkali się między innymi wieloletni więzień polityczny na Białorusi Andrzej Poczobut, astronauta Sławomir Żuznański-Wiśniewski, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nasz reporter zapytał młodych ludzi o to, które wystąpienie zrobiło na nich największe wrażenie.
2: Cieszę się ze wszystkich paneli, na których byłam. Myślę, że jedno z których najbardziej mi się podobało to ze Sławoszem.
3: Z Andrzejem Poczobutem zdecydowanie.
4: Bardzo dobre wystąpienie pana premiera. Mobilizuje elektorat, mobilizuje tutaj siły demokratyczne, aby przeciwdziałać temu hejtowi drugiej strony politycznej sceny.
5: Zdecydowanie tak, bo mówił do nas młodych, to było najfajniejsze.
6: Najbardziej podoba mi się kontakt z ludźmi, a potem myślę, że spotkanie z premierem Tuskiem.
0: Organizatorem kończącego się dziś kampusu Polska Przyszłości jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Premier Izraela Benjamin Netanyahu dość niespodziewanie skrytykował żydowskich osadników na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Kilkudziesięciu Żydów zaatakowało dzisiaj palestyńskie domy w okolicach wsi Kusra w pobliżu Nablusu na północy zachodniego brzegu. Stanowczo potępiam akty przemocy, które popełniono przez garstkę buntowników, którzy łamią prawo, wyrządzają wielkie szkody przestrzegającej prawa społeczności żydowskiej, powiedział Netanyahu w specjalnym oświadczeniu. Miejsce oblężone od 3 tygodni przez żydowskich osadników stało się symbolem obecnej fali przemocy wobec Palestyńczyków.
7: Do 3 oblężonych przez żydowskich osadników domów dołączył 4. Kilkadziesiąt zamaskowanych osób obrzuciło jego właścicieli kamieniami, wdarło się do środka i zabarykadowało się. Siły izraelskie wydały oświadczenie, w którym informują, że usunęły uczestników zamieszek w Kusrzyn i skonfiskowały ich samochody. Nie wyjaśniły, dlaczego uwięzionych mieszkańców skuły kajdankami, a osadników puściły wolno. Jeden z mieszkańców powiedział Reutersowi, że żołnierze użyli gazu łzawiącego, założyli mieszkańcom kajdanki, zawiązali im oczy i pobili, a dopiero potem wypuścili. Żaden z atakujących osadników nie został aresztowany. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Niezwykły mecz na stadionie Widzewa w Łodzi. Rozegrano spotkanie gwiazd Polska-Francja. Na murawie można było zobaczyć byłych reprezentantów, legendy futbolu, ale też znane osoby spoza boiska. W polskiej drużynie znaleźli się m.in. Grzegorz Krychowiak, Jacek Krzynówek i Maciej Żurawski. Po stronie francuskiej grał m.in. Christian Carembo, mistrz

0: świata z 98 roku i były zawodnik Realu Madryt. Na miejscu pojawił się też bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Fabiański, który wspominał Łódź.
1: Mam wspomnienie ze starym stadionem Widzewa, bo miałem tu okazję zagrać w reprezentacji Polski w meczu towarzyskim przeciwko Węgrom, ale to jest moje jedyne takie wspomnienie.
2: Co was tu przyciągnęło, jak piłkarze?
3: Krychowiak i Pires.
4: Krychowiak i Pires.
5: Nie, rodzice.
6: Ciekawość.
0: Z uczestnikami rozmawiała Joanna Karp z Radia Łódź. Powoli kończy się koncert lata z radiem i telewizją polską w Gołdapi. Wśród jego gwiazd byli m.in. Organek, Mary z Polski, Focus czy Michał Szpak. Występowi i doskonałej zabawie przyglądał się Patryk Bedliński.
7: Prawie zdążyliśmy przed wieczornym deszczem, bo rozpadało się punktualnie o 22. A wystąpiły m.in. legendy paktofoniki, czyli Focus i Rahim. Panowie wspominali, że w Gołdapi dobrze się bawili. A dziś grali nie tylko utwór sprzed wielu, wielu lat, lecz i materiał z nowej płyty. Ale nie zabrakło coverów. Na przykład utwór Madonny wykonywał...
8: Michał Szpak!
9: Like a Prayer i mój autorski zespołowy singiel Maj. Różne numery z różnych światów, ale łączy ich pop.
7: Michał Szpak przyznał, że jest fanem Madonny.
9: Zdecydowanie tak. Nie każdego okresu, ale jako artystki samej w sobie absolutnie. Kocham ją za to, że przełamuje tabu nawet dzisiaj swoim nowym materiałem, swoją nową płytą i że zawsze daje głos tym, którzy tego potrzebują. Dla mnie to jest bardzo inspirujące i uważam, że to buduje legendę prawdziwego artysty, kiedy nie robi czegoś, co jest zgodne z tym, co dzieje się w trendzie, tylko robi coś zgodnego z samym sobą.
7: Za tydzień także lato z radiem i telewizją polską. Wtedy odwiedzimy Białe Błota koło Bydgoszczy. Wystąpią m.in. Edyta Górniak, Natalia Schroeder, Natalia Kukulska, Wanda i Banda czy Alicja Szemplińska.
0: Patryk Bedliński, bardzo dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Po północy w północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie duże i lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie początkowo także możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju.
10: Jedynka. Polskie Radio.
11: Autopromocja.
12: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania.
13: Jak stracony czas.
12: Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
10: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Siedem i pół minuty po godzinie 22:00 wracamy, proszę Państwa, teraz do Gołdapi na koncert. Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. To przedostatnie spotkanie z naszą wakacyjną publicznością. Dziś wieczorem mogła ona bawić się przy piosenkach Michała Szpaka, Ani Wyszkoni, grupy Ira Baranowskiego i Darii Marks w towarzystwie zespołu Sound and Grace.
2: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

Dzięki. Dajcie ręce.

0: Dzięki Gołda, cześć!
1: Polskie Radio. Jedynka.

Katarzyna Nosowska, trochę jak Damon Albarn, bo zaczynała od muzyki rockowej w latach 90., a teraz to różnie bywa, bo teraz już mamy 8 singli zapowiadających nowy album z różnymi producentami i tam jest właśnie od brzmień gitarowych do elektroniki, jak w przypadku utworu Yoko. Śpiewające panie w latach 90. bardzo ważne były. Katarzyna Nosowska akurat nie wystąpiła na festiwalu, który dzisiaj był punktem wyjścia, inspiracją dla nas, ale Kloster Keller jak najbardziej się tam pojawił. No i Kloster Keller wciąż aktywny, szykuje jubileuszową edycję płyty Cyjan, a tam największy hit to

Najpierw był Kloster Keller, słynny utwór Władza, rok 96, no bo trasa rocznicowa, reedycja płyty. Cejana, później The Cranberries, trochę wcześniejszy hit Zombie. Spoglądam na rozkład festiwalu Summer Fall, który zainspirował mnie. To jest impreza w Płocku, lata 90, jeżeli chodzi o dobór wykonawców, więc tam był Kloster Keller, a tuż niżej pod nim zespół Cochise. To jest grupa, która powstała oczywiście później, polska grupa, więc Paweł Małaszyński przy mikrofonie, znany aktor, który kocha muzykę z lat 90., przede wszystkim grunge'ową. Przekonajmy się o tym, Cochise w utworze Pustki.

Myślę, że Paweł Małaszyński ucieszyłby się z faktu, że jego zespół Cochise zabrzmiał tuż przed Pearl Jam, bo lubi Eddie'ego Vedera, wokalistę. Pearl Jam to lata 90., muzyka grunge'owa. Pearl Jam, 3 dni temu mieliśmy 35. rocznicę wydania debiutu albumu Ten, z którego pochodził właśnie utwór Black. Tak sobie myślę, spoglądając na festiwal, który już się odbył, Summer Fall, i tam jest rozpiska, również Deserter się pojawia, grupa, która zaczęła wcześniej, w latach 80. punkowa, ale wtedy, w 90. był taki moment, że nawet punkowcy próbowali grać muzykę grunge'ową.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Prezydent mówi, że finansowanie konferencji SIPAC przez giełdę nie stanowiło konfliktu interesów.
3: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie prawicowej konferencji SIPAC przez Zonda Krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
4: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
3: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
4: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
3: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Wniosek o areszt prokuratura argumentowała możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem do 8 lat więzienia. Minister sportu Jakub